0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bądź pochwalony, Stworzycielu świata, jedyne źródło mądrości i wiedzy. Ty jesteś słońcem o jaśniejszym blasku niż to, co wschodzi. Ty nas wezwałeś, miłosierny Panie, z ciemności grzechu do światła zbawienia. Własny swój obraz wciąż odnawiasz w duszach darami łaski. Prawdą napełnij serca i umysły, a wolę rozpal pokorną miłością, aby przez nasze słowa i uczynki poznano Ciebie. Bądź pochwalony, Boże jeden w Trójcy, co swoim tchnieniem ożywiasz człowieka. Niebo i ziemia niech wysławia Ciebie radosnym hymnem. Amen.
1: Boże mój, Tobie poświęcam ten dzień. Wszystko, co dobrego zdołam dziś uczynić, składam u Twoich stóp na Twoją chwałę. Napełnij Duchem Twoim wszystko, co dzisiaj uczynię. Napełnij mocą Twoją trud mojego dnia. Wyrwij dzisiaj ze mnie wszelką złość. Obdarz pokorą, wytrwałością i zaparciem siebie. Obdarz mnie Twoją radością, niech mnie ogarnie jak niegasnący płomień. Panie, przyjmij ten dzień i wszystkie dni mojego życia. Niech wszystko, co dzisiaj uczynię, przenika Twoja miłość. Amen.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym

0: naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Na 106,2 FM Radio Warszawa minęła godzina 6.
1: Wiadomości z życia Kościoła, Jakub Troszyński, zapraszam. W uroczystość zesłania Ducha Świętego papież Leon XIV, który przewodniczył mszy świętej w Bazylice Świętego Piotra, podkreślił, że ten dzień to dopełnienie okresu wielkanocnego.
2: Celebrując misterium Pięćdziesiątnicy, papież poruszył różne jej aspekty. Podkreślił, że duch zmartwychwstałego jest duchem pokoju, bo poprzez swoją Paschę Chrystus wprowadza pokój między Bogiem a ludzkością, a pokój pochodzi z przebaczenia ukrzyżowanego Jezusa i prowadzi ludzi do przebaczania. Duch zmartwychwstałego jest także duchem misji, dając apostołom zdolność przemawiania różnymi językami, duch naucza ludzkość słów zbawienia we wszystkich językach ziemi. Z jednej strony zachodzą zmiany, które nie odnawiają świata, lecz go postarzają, pogrążając go w błędach i przemocy. Natomiast z drugiej strony Duch Święty oświeca umysły i budzi w sercach nowe siły do życia, podkreślił papież, apelując do wiernych o modlitwę, o wybawienie od zła wojny, którą zwycięża nie supermocarstwo, ale wszechmoc miłości, o uwolnienie ludzkości od nędzy, która zostaje przezwyciężona nie przez niezmierzone bogactwo, ale przez niewyczerpany dar, i o wyleczenie z plagi grzechu przez odkupienie ogłoszone wszystkim narodom w imię Jezusa.
1: Materiał przygotowała Urszula Rzepczak.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: O beatyfikację sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej, położnej z Auschwitz, modlili się wierni podczas południowej mszy świętej w katedrze warszawsko-praskiej. Eucharystii przewodniczył ordynariusz diecezji, a zarazem przewodniczący zespołu Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa służby zdrowia, biskup Romuald Kamiński. W homilii przypomniał, że Stanisława Leszczyńska broniła każdego poczętego życia i nawet w obozie koncentracyjnym pomagała kobietom rodzić w najlepszych możliwych na tamte czasy warunkach. Jak dodał, to nieprzypadkowy moment na proces beatyfikacyjny położnej.
4: Bóg pisze wyraźnie na tych bardzo pokręconych naszych drogach życia i dopomina się poprzez sługę Bożą Stanisławę Leszczyńską, abyśmy się ocknęli z tego letargu i umieli zrozumieć, że życie jest niezwykłym darem, świętością daną od Boga.
1: Biskup przypomniał także, że uroczystość zesłania Ducha Świętego upamiętnia początek wspólnoty Kościoła.
4: W tej wspólnocie Pan Jezus zostawił nam narzędzia służące do zbawienia. Jakie to narzędzia? On sam ze swoją mocą i słowem i przykładem swego życia obdarzył, uposażył Kościół sakramentami, uposażył Kościół przykładami mocą świętych.
1: W ostatnich dniach w Warszawie odsłonięto pomnik sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej. Stanął przy wejściu do szpitala położniczego księżnej Anny Mazowieckiej przy ulicy Karowej. Inicjatorkami powstania pomnika były pielęgniarki i położne. Na Jasną Górę pielgrzymowali samorządowcy. Hasłem 33. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Samorządu Terytorialnego były słowa: z patronką samorządowców, świętą Kingą, budujemy wspólnotę małych ojczyzn. Źródło naszego skutecznego działania jest w duchowości i moralności, powiedział biskup Andrzej Jerz, delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw samorządowców i pracowników administracji samorządowej.
5: Pracownik samorządowy, który jest uduchowiony, który ma zwarty, mocny system wartości, przenosi to wszystko na zewnątrz w swoich działaniach i one są wtedy bardziej skuteczne. Chcemy zwrócić na to uwagę, podkreślając fakt, że święta Kinga jest ponadczasową patronką, która wskazuje nam na te poszczególne obszary, czyli wymiar duchowy, później ten wymiar moralny, wymiar intelektualny.
1: Podczas pielgrzymki zostały przekazane obrazy z wizerunkiem świętej Kingi oraz jej relikwie do poszczególnych diecezji.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
7: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Od rana w Warszawie dość ciepło, 14 stopni na termometrach w stolicy, 2 stopnie mniej w Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Pruszkowie, Piasecznie. W tych miejscowościach 12 kresek. Maksymalna temperatura w Warszawie to 24 stopnie. Przed nami słoneczny początek tygodnia, aczkolwiek wietrzny. Podmuchy wiatru będą w porywach dochodziły do 45 km na godzinę. Jutro powieje jeszcze mocniej.
6: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
7: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
8: Ogłoszenie nadawcy.
9: Dobrze, to jeszcze raz. Wiosna, wcześnie robi się jasno. Nasi słuchacze chcieliby nas poznać, więc chcemy ich odwiedzić tam, gdzie nas zaproszą. Samochód mamy, sprzęt do transmisji też. Śniadanie pakujesz do plecaka, a ja zabieram kawę w termosie.
10: Wróć!
9: Ale obiecałeś już, że zrobisz śniadanie.
11: Skąd mamy wiedzieć, gdzie pojechać?
9: Geniusz.
11: Przypomnij słuchaczom, żeby wypełnili ankietę.
9: Zagłosujcie na stronie radiowarszawa.com.pl, gdzie wybrać się ma ekipa Poranka z Radiem Warszawa.
11: Wypełnijcie ankietę, a ja zrobię śniadanie.
12: Zadanie publiczne Poznajmy się sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
13: Od maja zmiany w wiadomościach Radia Warszawa. Lokalne wiadomości także w serwisach o pełnych godzinach. A w nich więcej tematów bliskich słuchaczom, lokalne inicjatywy, nowiny z życia Kościoła i oczywiście również to, co najważniejsze w Polsce i na świecie. I dodatkowo nowość. Wiadomości lokalne w dotychczasowych porach, ale w formie skrótów. To właśnie nowa odsłona wiadomości Radia Warszawa. Zapraszam, Michał Koźnik.
8: Ogłoszenie nadawcy.
0: 7 minut po godzinie 6 na zegarze, tu Radio Warszawa na 102 FM. W poniedziałek 25 maja wita nas Kasia Kowalska, Janusz Zalewski. Dzień dobry.

0: Na antenie Radia Warszawa usłyszymy teraz fragment Pisma Świętego. Słowo Boże przeczyta Ewa Ziętek, a rozważanie opracował ksiądz dr Leszek Rasztawicki.
1: Czytanie z Dziejów Apostolskich. Gdy Jezus został wzięty do nieba, apostołowie wrócili do Jerozolimy z góry zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy, w odległości drogi szabatowej. Przybywszy tam, weszli do sali na górze i przybywali w niej. Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza i Szymon Gorliwy i Juda, brat Jakuba. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa i jego braćmi.
2: Zesłanie Ducha Świętego jest początkiem misji Kościoła. W dniu zesłania apostołowie trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa i braćmi Jego. Najświętsza Maria Panna, oblubienica Ducha Świętego, w dniu zwiastowania otrzymała Jego moc i poczęła w swym łonie Jezusa, stając się Matką Zbawiciela. Teraz jest w wieczerniku z apostołami, uczniami swego Syna. W dniu zesłania Ducha Świętego staje się Matką Kościoła Chrystusowego. Podobnie jak w dniu zwiastowania, teraz, w momencie zesłania, jest posłuszna Duchowi Świętemu jako pokorna służebnica Pańska i dostępuje godności Matki Kościoła. Jest to Kościół Syna Bożego i jej Syna według ciała. Przywilej Matki Kościoła jest naturalną konsekwencją zjednoczenia z jej Synem, Jezusem. Trwajmy mocno w wierze w Kościele Chrystusowym, którego Matką jest Najświętsza Maria Panna, Matka Jezusa i nasza, Matka Kościoła Świętego.

0: Przed nami fragment Ewangelii, który skomentuje ksiądz Adam Olasek.
1: Z Ewangelii świętego Jana. Obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Potem Jezus, świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło pismo, rzekł: Pragnę. Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na chizop gąbkę nasączoną octem i do ust mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: Dokonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha. Ponieważ był to dzień przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat, ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem, Żydzi prosili Piłata, żeby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Jezusem byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali mu goleni. Tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok, a natychmiast wypłynęła krew i woda.
2: Tym, co może wydawać się zaskakujące, a nawet trudne do przyjęcia, jest prawda, że Boża hojność nie zawsze oznacza więcej w ludzkim rozumieniu. Boża miłość jest jednocześnie nieskończenie hojna i nieskończenie mądra. I właśnie dlatego niekiedy hamuje się w swoich darach. Nie dlatego, że czegoś nam żałuje, ale dlatego, że chce nas naprawdę prowadzić do życia. Jeśli kogoś kochamy, chcemy dawać mu wszystko, co najlepsze. Chcielibyśmy uchylić mu nieba. I jeśli my, ludzie słabi, potrafimy kochać w ten sposób, to o ile bardziej Bóg, który jest samą miłością. Jego miłość jest wierna i nie zależy od naszych zasług. Bóg nie przestaje obdarowywać człowieka, tylko jego dary są zawsze mądre i prowadzące do dobra, a nie tylko do chwilowej przyjemności. W takim kluczu patrzymy na dzisiejszą Ewangelię, gdzie pod krzyżem dokonują się dwa wielkie, często niedoceniane dary. Pierwszym jest Duch Święty, życie samego Boga w nas. Ewangelista Jan mówi, że Jezus oddał ducha. To nie tylko opis śmierci, ale także znak przekazania życia Bożego Kościołowi. Od chrztu mamy dostęp do największego daru, jaki można sobie wyobrazić – życia samego Boga w nas. A jednak często myślimy, że ważniejsze są rzeczy bardziej widzialne – zdrowie, spokój, sukces. Tymczasem to Duch Święty porządkuje wszystko inne i pokazuje, co naprawdę prowadzi do szczęścia. Drugim darem jest Maryja, dana nam jako matka. Jezus mówi do ucznia: Oto matka Twoja. W chwili największego objawienia miłości Bóg nie zostawia nas samych, ale daje nam matkę. Maryja nie zastępuje Boga, ale prowadzi do Niego. Uczy wiary prostej, wytrwałej, opartej nie na emocjach, ale na zaufaniu. Jest obecnością, która pomaga nie zagubić się w chwilach słabości i walki duchowej. Dzisiejsza Ewangelia uczy nas także czegoś bardzo ważnego o sposobie działania Boga. Jego miłość nie zawsze objawia się w pocieszeniu i łatwości. Czasem dopuszcza trudność, ciszę, doświadczenie braku. Nie dlatego, że nas opuszcza, ale dlatego, że chce nas wychować do miłości dojrzałej. Takiej, która potrafi wybierać dobro, także wtedy, gdy nie daje ono natychmiastowej satysfakcji. Dlatego, patrząc dzisiaj na krzyż i Maryję, z stojącą pod nim, możemy odkryć, że Bóg naprawdę nie przestaje obdarowywać. On jedynie czyni to tak, byśmy nie zatrzymali się na tym, co łatwe, ale dojrzewali do tego, co wieczne.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Pan z wami. Tę najświętszą ofiarę koncelebrowaną sprawujemy w następujących intencjach. Ksiądz proboszcz modli się za świętej pamięci Irenę Radomską w kolejnej mszy świętej gregoriańskiej, prosząc dla niej o łaskę życia wiecznego. Ja zaś modlę się o Boże błogosławieństwo, łaski, dar Ducha Świętego dla Daniela, a także o dar nawrócenia dla Damiana. Zbieramy wszystkie nasze intencje, składamy tutaj na tym ołtarzu, nas tutaj w parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie, ale także wszystkich radiosłuchaczy Radia Warszawa, którzy łączą się z nami w modlitwie, budują tę wspólnotę duchowej więzi Kościoła. Moi drodzy, dziś wspominamy, mamy święto świętej Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Jak uczył święty Ambroży, Boża Rodzicielka jest pierwowzorem Kościoła w porządku wiary, miłości i doskonałego zjednoczenia z Chrystusem. Zatem możemy Maryję nazywać Matką Kościoła, więc również naszą Matką. Dlatego podobnie jak czynili to chrześcijanie od wieków, wpatrzeni w Najświętszą Maryję Pannę, czerpiemy od niej inspirację i przykład dla naszego życia, a także prosimy ją o szczególne wstawiennictwo i opiekę. Przepraszajmy za wszystkie nasze grzechy, słabości i zaniedbania. Panie, który przebaczyłeś skruszonemu Piotrowi, zmiłuj się nad nami. Chryste, który obiecałeś dobremu Łotrowi Królestwo Niebieskie, zmiłuj się nad nami. Panie, który zesłałeś apostołom Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Boże miłosierny Ojcze, Twój Syn przybity do krzyża ustanowił swoją Rodzicielkę, Najświętszą Maryję Pannę, naszą Matką. Spraw, aby dzięki wstawiennictwu miłującej Matki Twój Kościół wzrastał, radował się świętością swoich dzieci i pociągał do siebie wszystkie narody. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Czytanie z Dziejów Apostolskich. Gdy Jezus został wzięty do nieba, apostołowie wrócili do Jeruzalem z góry zwanej Oliwną, która jest blisko Jeruzalem, w odległości drogi szabatowej. Przybywszy tam, weszli do sali na górze i przebywali w niej Piotr i Jan, i Jakub, i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon Gorliwy, i Juda, brat Jakuba. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, z Maryją, Matką Jezusa i z braćmi Jego. Oto słowo Boże.

0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Potem Jezus, świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło pismo, rzekł: pragnę. Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na chizop gąbkę nasączoną octem i do ust mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: dokonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha. Ponieważ był to dzień przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat, ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem, Żydzi prosili Piłata, żeby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Jezusem byli ukrzyżowani, lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok, a natychmiast wypłynęła krew i woda. Oto słowo Pańskie. Nasze grzechy. Przeżywamy według dawnej tradycji drugi dzień zielonych świątek. Święto Matki Bożej, Matki Kościoła. Nasz wzrok sięga, wzrok serca i naszego umysłu biegnie do Maryi, która staje pod krzyżem, jest znakiem wiernej miłości Boga, miłości do Jezusa, jest świadkiem Chrystusowych cierpień. Maryja, która wraz z apostołami czekała na zesłanie Ducha Świętego, która tego Ducha Świętego przyjmuje i staje się właśnie matką tego nowo narodzonego Kościoła. Matką, jak słyszymy z polecenia Jezusa, oto matka twoja. Żołnierz przebija bok Chrystusa, z jego boku wypłynęła krew i woda, znak życia, znak sakramentów. Niejako Kościół ten nowo stworzony w mocy Ducha Świętego otrzymuje swoją jakby charakterystykę. Są to uczniowie, którzy są posłani do świata. Posyłam was, tak jak Ojciec mnie posłał i ja was posyłam. A ponieważ z boku Chrystusa wypłynęła krew i woda, czyli życiodajne źródło sakramentalne, ten Kościół, który jest wspólnotą Maryi i uczniów Jezusa, otrzymuje swoje źródło w postaci sakramentów. Nie ma Kościoła bez sakramentów. Sakramenty są znakiem obecności Boga, znakiem życia, znakiem łaski. I Kościół z namaszczenia Chrystusowego właśnie otrzymuje to źródło, które nieustannie bije życiem i łaską. Dlatego gromadzimy się na Eucharystii, dlatego przyjmujemy sakramenty święte, by łączyć się z Bogiem i w ten sposób wraz z Maryją oczekiwać wypełnienia Bożego planu. Amen. Do naszego Zbawiciela narodzonego z Maryi Dziewicy zwróćmy się więc teraz z pokornymi prośbami. Módlmy się za wszystkich ochrzczonych, wspólnotę uczniów złączonych z Jezusem Chrystusem przez sakramenty święte, o zapał w głoszeniu Ewangelii, o Ducha Misyjnego Ciebie prosimy. Za wszystkich kierujących społeczeństwami, wszystkich rządzących, sprawujących jakąkolwiek władzę, aby prawdziwie troszczyli się o dobro drugiego człowieka, aby tak sprawowali rządy, by zapewnić wszystkim ludziom prawdziwy pokój, o ustanie wszelkich zbrojnych konfliktów Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji wszystkich czcicieli Bożej Rodzicielki, tych, którzy modlą się na różańcu, odmawiają, śpiewają litanie, gromadzą się przy kapliczkach Matki Bożej, krzyżach, o łaskę pragnienia pokarmu dającego prawdziwe życie, Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkie małżeństwa w kryzysie, te, które nie mogą mieć dzieci, te, które znalazły się w trudnych sytuacjach życiowych, te zagrożone rozbiciem, o dar pojednania, o dar prawdziwej miłości, Ciebie prosimy. Módlmy się o Boże błogosławieństwo i łaski dla Daniela, o dar nawrócenia dla Damiana, Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: I o życie wieczne dla Ireny Radomskiej, za którą sprawujemy tę mszę świętą, oraz za wszystkich naszych bliskich zmarłych, o udział w chwale świętych i błogosławionych, Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: I za nas wszystkich tutaj zgromadzonych, jak również słuchaczy Radia Warszawa, o zachowanie nas nieskalanymi od wpływów świata, od skażenia grzechem, Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas.
0: Panie Jezu Chryste, Ty ustanowiłeś Najświętszą Maryję Pannę naszą Matką, Matką Kościoła. Obdarzeni darami Ducha Świętego, prosimy, wysłuchaj naszych modlitw i uczyń nas prawdziwie swoimi dziećmi, uczniami i misjonarzami, które żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarą przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Cześć chwała swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, przyjmij nasze dary i przemień je w sakrament zbawienia. Niech Jego działanie rozpali w nas miłość do Dziewicy Maryi, Matki Kościoła, abyśmy razem z nią ściślej się zjednoczyli z dziełem odkupienia przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy. Ona, przyjmując niepokalanym sercem Twoje słowo, poczęła je w dziewiczym łonie i otoczyła macierzyńską troską początek Kościoła, rodząc jego założyciela. Przyjmując pod krzyżem testament Bożej miłości, wzięła za swoje dzieci wszystkich ludzi, którzy przez śmierć Chrystusa narodzili się do życia wiecznego. Gdy apostołowie oczekiwali obiecanego Ducha Świętego, łączyła swe błagania z prośbami uczniów Chrystusa i stała się wzorem modlącego się Kościoła. Wyniesiona do niebieskiej chwały, otacza macierzyńską miłością Kościół pielgrzymujący i wspiera go w dążeniu do wiecznej Ojczyzny, aż nadejdzie pełen blasku Dzień Pański. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając.

0: Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Święć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary.
1: Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie
0: i oczekujemy Twojego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
2: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz z całym duchowieństwem. Pamiętaj o Twojej służebnicy Irenie, którą z tego świata wezwałeś do siebie. Spraw, aby ta, która przez chrzest została włączona w śmierć Twojego Syna, miała również udział w Jego zmartwychwstaniu. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna.

0: powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
1: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
0: Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki.
1: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami.
0: I z Duchem Twoim.
1: Przekażmy sobie znak pokoju. Pokój nam wszystkim. Pokój z Tobą.
0: I z Duchem

0: Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Módlmy się. Panie nasz Boże, w Najświętszym Sakramencie przyjęliśmy zadatek odkupienia i życia. Pokornie Cię prosimy, aby z macierzyńską pomocą Najświętszej Dziewicy Twój Kościół głosił dobrą nowinę wszystkim narodom i napełniał świat darami Ducha Świętego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. Niech Was błogosławi, strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Święty Michale Archanielem, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokor

to prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,

Tu Radio Warszawa na 106,2 FM. Za kilka chwil, godzina 7, dzisiaj poniedziałek, święto Matki Kościoła, Maryi Matki Kościoła, a my już teraz Państwa zapraszamy na wiadomości.

0: służby w mieszkaniu należącym do Karola Nawrockiego. Atak Rosji na Ukrainę, ucierpiał budynek polskiej wspólnoty. Ruszyły zapisy na bieg powstania warszawskiego. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Trwają poszukiwania sprawcy fałszywych alarmów, w wyniku których doszło do interwencji w domu rodzinnym prezydenta Karola Nawrockiego. W sobotę strażaków i ratowników wezwano do pożaru i zatrzymania akcji Serca u Dzieci. Po dojeździe na miejsce nie zauważono dymu, nie udało się też skontaktować z osobą, która wezwała służby. Wtedy przyszło kolejne zgłoszenie dotyczące zagrożenia życia, po którym zdecydowano się na siłowe wtargnięcie do lokalu. Po wyważeniu drzwi mieszkanie okazało się puste. Służby działały zgodnie z procedurami, przekonuje wiceszef MSWiA Czesław Mroczek.
1: Straż pożarna, policja, ratownictwo medyczne muszą reagować na tego typu zagrożenie i tak było też z tą sytuacją, którą opisujemy w Gdańsku. Ten lokal nie był ochraniany przez Służbę Ochrony Państwa.
0: Tymczasem Rafał Leśkiewicz z Kancelarii Prezydenta mówi, że prezydent jest współwłaścicielem lokalu.
2: To mieszkanie, w którym mieszka między innymi mama pana prezydenta, to jest mieszkanie współnależące do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, jest wpisane w jego oświadczeniu majątkowym, zatem powinno podlegać szczególnej ochronie.
0: To kolejne tego typu zgłoszenie w ostatnich dniach. Wcześniej dotyczyły m.in. redaktora naczelnego Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza czy byłego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomira Cęckiewicza. W związku ze zdarzeniem rząd odbył pilną naradę, zapowiada też znalezienie sprawcy i zmiany w systemie funkcjonowania Centrum Zgłoszeń. Opozycja domaga się dymisji szefów służb i szefa rządu.
3: To są wiadomości Radia Warszawa.
0: 4 osoby zginęły, a ponad 100 zostało rannych. To bilans rosyjskich ataków na Ukrainę, do których doszło w nocy z soboty na niedzielę. Napastnicy użyli także balistycznej rakiety średniego zasięgu Oriesznik. Głównym celem ataków był Kijów i obwód kijowski. W ostrzale uszkodzony został klasztor dominikanów, gdzie mieszkają i pracują także polscy zakonnicy. Jedna z rakiet uderzyła w 10-piętrowy blok mieszkalny znajdujący się naprzeciwko klasztoru. Siła wybuchu była tak duża, że w budynkach wspólnoty wleciały okna i drzwi. Ojciec Jarosław Krawiec powiedział, że mieszkańcy Kijowa często chronią się w klasztorze.
4: Mamy, no może nie taki schron z prawdziwego zdarzenia, ale piwnice, które daje bezpieczeństwo. Oczywiście część z naszych braci w takich momentach częściej udaje się do piwnicy. Jest to, myślę, bardzo sensowny krok.
0: W nocnym ataku na Ukrainę Rosja użyła około 90 rakiet różnych typów, w tym 36 rakiet balistycznych, a także około 600 dronów.
3: Takie są lokalne inicjatywy.
0: Ruszyły zapisy na 35. edycję Biegu Powstania Warszawskiego. O szczegółach mówi zastępca dyrektora Aktywnej Warszawy Bartłomiej Stępień.
5: Bieg odbędzie się 25 lipca. Tradycyjnie biegacze pobiegną na dwóch dystansach, 5 i 10 kilometrów. I również tradycyjnie bieg odbędzie się wieczorem. O 20.15 wystartuje bieg na 5 kilometrów. Godzinę później o 21.15 bieg na 10 km. Wieczór sprawia, że bieg ma niesamowity wymiar. Na trasie pojawiają się znicze jako tak zwana aleja pamięci.
0: Organizatorzy zapowiadają, że trasy obu dystansów zostaną poprowadzone przez miejsca bezpośrednio związane z historią zrywu, przebiegiem walk oraz punktami pamięci. Szczegóły wydarzenia na stronie biegpowstaniawarszawskiego.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
7: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
8: Ależ ciepło i słonecznie, chociaż trochę taki wiaterek zimny wieje,
9: fajny.
8: Ale mnie się on podoba. Popadało, więc też wszyscy szczęśliwi.
9: Kałuże są jeszcze,
8: są.
9: Prawda?
8: Ja nie widziałem tego deszczu, ale to naprawdę musiał...
9: Co? Deszczu nie widziałeś? To gdzie ty byłeś?
8: Nie było mnie. Tam,
9: a,
8: gdzie
9: dobra,
8: byłem, to tak
9: dobra.
8: Troszeczkę popadało trochę, ale
9: dzisiaj
8: jakoś
9: ciepło.
8: Bardzo daleko nie byłem.
9: Bardzo. 26 stopni nawet maksymalnie. Jutro podobnie. Piękna letnia pogoda i trochę błękitnych, białych obłoczków na niebie.
6: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
7: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl. Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
9: Wieści z Krakowa do ciebie dotarły?
8: A coś tam słyszałem.
9: Że demokracja czasami działa w taki zaskakujący sposób jednak, że referendum może zmienić losy miasta.
8: No właśnie, ale mnie zainteresowało, dlaczego przede wszystkim mieszkańcy Krakowa postawili na zmianę. I tam pierwszym punktem było wprowadzenie strefy czystego transportu. Prawie 30% mieszkańców w ankiecie takiej wskazało właśnie ten powód. Zastanawiające.
9: Musiałabym sprawdzić. No wiadomo, że po Krakowie chyba jednak trudniej się jeździ niż po Warszawie samochodem, bo tam jest więcej tych ciasnych uliczek. To moje doświadczenie.
8: Tramwajem tylko jeździłem, no to nie stałem w korku.
9: Ale ciekawe, że mieszkańcy na tyle mocno się zmobilizowali, że po pierwsze zebrali podpisy pod tym, żeby referendum się odbyło, potem referendum się odbyło, no i jak się okazało, przytłaczająca większość głosów za odwołaniem prezydenta i Rady Miasta.
8: No właśnie. A jeśli chodzi o to jeżdżenie utrudnione po Krakowie, to w Warszawie też będzie utrudnione. Już niebawem, a nawet od dziś,
9: ale to wiesz co,
8: bo remont się zaczyna i to w centrum samym.
9: Powiemy wam o tym, słuchajcie, na razie się nie stresujcie. Ja mogę powiedzieć tak, że między 5 rano a 6 na ścieżkach rowerowych
8: było
9: ruchu
8: dobrze.
9: Brak. Tak.
8: Dobrze.
9: Polecam. Tak wcześnie. Włajasz. Jarek Wydra.
8: Weronika Ostrowska.
9: Dzień dobry.

0: 14 minut po siódmej sprawdzamy sytuację na warszawskich ulicach. No i w tym momencie postoicie już na moście Grota Roweckiego. Jeśli jedziecie trasą S8 na Poznań czy Łódź, sporo utrudnienia już w tym momencie. Niektórzy kierowcy zgłaszają, że doszło do kolizji tuż za ulicą Głębocką. Dajcie znać, czy rzeczywiście coś się dzieje w tych rejonach. Ciaśniej już na Radzymińskiej do zjazdu w ulicę Młodzieńczą. Ciaśniej także w Alei Solidarności. W Alei Solidarności tak jest, do zjazdu w ulicę Targową. Postoicie także na Wybrzeżu Helskim aż do Alei Solidarności. Ciaśniej także już w Alejach Jerozolimskich. One na całej długości, tutaj większy ruch widać. O tak powiedzmy, korków jeszcze specjalnych na szczęście nie ma na Łopuszańskiej, natomiast już korki są. Korki także jeśli dojeżdżacie z Piaseczna w kierunku Warszawy.
1: Tu i teraz.
2: Wcześnie rano, więc dobrze rano rozbudzić się poprzez bieganie. Maciej Bogusz, marketing manager nocnego biegu firmowego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Skąd wzięła się tak gwałtowna popularność biegów w ogóle, ale też takich nocnych biegów, które w ostatnim czasie się w Polsce odbywają?
3: Myślę, że popularność biegów rośnie sobie ładnie już od kilku lat, co możemy zaobserwować nawet wychodząc na ulicę i zobaczyć, jak bardzo wielu ludzi biega, ale właśnie tak jak z każdą aktywnością, która staje się popularna, z czasem uczestnicy zaczynają poszukiwać kolejnych wrażeń, kolejnych wersji tego swojego doświadczenia, no i właśnie z tego wyewoluowały biegi nocne, które na dobrą sprawę w porównaniu do takiego standardowego biegania oferują bardziej doświadczenie eventowe, może czasem nawet imprezowe, bo atmosfera jest zupełnie inna niż w przypadku takich biegów dziennych. No, dzięki temu, że te biegi odbywają się właśnie w godzinach nocnych, dają też możliwość udziału w godzinach na przykład popracowych. No, w większości biegacze to są osoby dorosłe, więc słuchacze na pewno nas tutaj zrozumieją, może nawet się lekko uśmiechną. Biegi co prawda o 22 może nie brzmią jakoś tak super dostępnie, ale w praktyce jest tak, że przyciągają naprawdę rzesze uczestników. No i cóż, no i jest to takie doświadczenie, powiedziałbym, jak już powiedziałem, eventowe czy imprezowe, bo mamy miasto oświetlone w nocy, mamy muzykę, mamy tysiące uczestników, którzy w tym biegu razem się wspierają, przeżywają coś, często po raz pierwszy, bo w ogóle biegi nocne to jest też taki fenomen, że osoby, które startują w nich, często jest to dla nich pierwsze w ogóle takie przetarcie z bieganiem. Więc tutaj jest bardzo dużo fajnych kontekstów, które powodują, że ludziom chce się biegać nocą i wybierają to właśnie może nawet trochę w kontrze do takiego biegania dziennego, no bo wydaje się, że ma to taki mniejszy próg wejścia dla osób, które nie są może jakoś hardkorowo czy profesjonalnie z tym bieganiem związane.
2: Wiadomo, że zawsze rywalizacja to rywalizacja i chcemy zająć jak najlepsze lokaty, ale tutaj jest atmosfera taka bardziej luźna. Ten wynik może schodzi często na dalszy plan i można trochę porównać nocny bieg firmowy z takimi imprezami integracyjnymi, gdzie my siedzimy w pracy i zajmujemy się swoimi sprawami, nie zawsze mając czas na porozmawianie o tym, co u danej osoby się dzieje, a tutaj jednoczy nas wspólne bieganie.
3: Dokładnie tak. Nie dość, że jednoczy nas wspólne bieganie i aktywność fizyczna, która wyzwala endorfiny, a to zawsze dobrze wpływa na to, jak się czujemy w grupie i jak później pamiętamy w ogóle to doświadczenie, to tutaj warto nadmienić jeszcze dwie rzeczy. Tak jak powiedziałeś, w nazwie mamy nocny bieg firmowy, no biorą w tym evencie udział zespoły firmowe, więc jest to dla nich wyjście, integracyjne. Natomiast tam jest też kwestia, poza wspólnym bieganiem, kwestia bardzo ważnego celu, który tak na dobrą sprawę powoduje, że zespoły biorące w nim udział i osoby na te zespoły się składające mają wrażenie i nie tylko wrażenie, bo biegną po prostu w bardzo ważnym wspólnym celu, a jest to cel charytatywny, czyli wspieranie dzieci podopiecznych Fundacji Everest, często dzieci z nieuleczalnymi różnymi chorobami czy wadami wrodzonymi, i udział każdej osoby, każdego zespołu, każdej firmy przekłada się na realne wsparcie w postaci środków finansowych dla tych właśnie dzieci, dla tych podopiecznych i także dla ich rodzin, dla ich opiekunów, którzy również razem z nimi te sytuacje, choroby przeżywają. No i te środki przekładają się na bardzo, bardzo realne wsparcie, czy to w postaci zakupu leków, czy sfinansowania jakichś operacji, czy także, co jest bardzo istotne, a często mam wrażenie pomijane, wsparcia psychologicznego, czy turnusów wytchnieniowych dla tych właśnie opiekunów. Więc z jednej strony jest to zjednoczenie wokół celu sportowego, tej aktywności, tego pobycia z ludźmi, których się lubi ze swojej firmy, a może poznania nowych ludzi właśnie w takiej formie, ale także zrobienia po prostu czegoś dobrego dla świata, takiego namacalnego poczucia, że każdy krok, który się stawia na trasie, to jest kolejna złotówka dla właśnie dzieci, które tej pomocy bardzo potrzebują.
2: 19 dzień czerwca to bieg firmowy w Warszawie, nocny bieg firmowy w Warszawie, ale takie biegi odbywają się w wielu innych miastach w Polsce. No i poprzednie wydarzenia pokazują, że liczba osób zainteresowanych uczestnictwem naprawdę, myślę, że przekracza oczekiwania, bądź nawet przebija ten sufit, który jest w głowach organizatorów.
3: Tak, jak się spojrzy na to, jak wyglądają listy startowe, czy listy zapisanych na eventy biegowe nocne w ostatnich 4 latach, bo akurat za ten okres dane sobie przygotowałem, no to jest to coś fenomenalnego, ponieważ taki największy nocny bieg, który możemy kojarzyć, czyli wrocławski półmaraton, startował w 2023 roku z 8 000 uczestników około. W poprzednim roku, czyli w 2025, tych uczestników było już 15 000, a w tym roku zapisało się aż 26 000 osób i po prostu serwery na krótki czas tego nie wytrzymały. Było tak duże zainteresowanie, więc to jest piękna sprawa, ale także na przykład taki bieg krakowski, nocny bieg na 10 kilometrów również pięknie sobie rośnie w ciągu tego okresu, który wspomniałem. On ponad podwoił właśnie liczbę swoich uczestników. W tym roku organizatorzy musieli tę listę po prostu powiększać, wydłużać, żeby być przygotowanym właśnie na ten ogromny wzrost zainteresowania. Więc to, o czym mówiliśmy w pierwszym pytaniu, jak właśnie bardzo dużo ludzi to nocne bieganie przyciąga, no jest widoczne po prostu na liczbę. I takich imprez, ja tutaj wymieniłem 2, czy wymieniliśmy 3, prawda, bo mówimy też o nocnym biegu firmowym, ale takich imprez w Polsce jest całe mnóstwo i one w ostatnich latach po prostu pączkują, rozwijają się. No i tak jak mówiłem, podkreślam jeszcze raz, liczby same wskazują, to są ogromne, ogromne imprezy. Wyobraźcie sobie Państwo, że 15, 20, czy nawet więcej tysięcy ludzi w jednym miejscu zbiera się, żeby pobiec, często właśnie jeszcze w dobrym celu, oczywiście oprócz celu swojego zdrowia, ale także często dla innych.
2: Jak popularne są biegi, o tym świadczy wydarzenie, które wczoraj odbyło się we Wrocławiu. Mnóstwo uczestników, mnóstwo dobrej zabawy, ale przede wszystkim mnóstwo pomocy, która z tej dobrej zabawy i biegania wynika.
3: Tak, jesteśmy dzień po 13. edycji biegu firmowego. To jest taki event, który odbywa się we Wrocławiu za dnia akurat, ale ma już swoją ustaloną historię, no bo no, 13 edycji, no to jak Państwo sami możecie zrozumieć, już długa historia, wielu uczestników, i tych uczestników wczoraj było aż 12 000, z czego takich biegaczy na miejscu było około 9 000 osób, bo można pobiec sobie też online z dowolnego miejsca na świecie z aplikacją specjalną i z takiej możliwości też sporo osób skorzystało. Natomiast tych ponad 9 000 osób, mówię o samych biegaczach, bo jeszcze są przecież kibice, członkowie ich rodzin, przyjaciele, którzy właśnie przychodzą doświadczyć tego wydarzenia i także dać im swoje wsparcie, ale także przekazać to wsparcie podopiecznym, również na tym wydarzeniu byli. No więc cała masa osób z dobrymi sercami, które po prostu chcą od siebie coś innego również dobrym dać. I nocny bieg firmowy jest właśnie przedłużeniem tego eventu, o którym właśnie wspomniałem, który od tak wielu lat gromadzi już osoby o dobrych sercach.
2: A do Warszawy zapraszamy 19 czerwca. Jest jeszcze trochę czasu, żeby zbudować delikatną formę, ale przede wszystkim dobra zabawa i pomoc są najważniejsze w tym wydarzeniu, chociaż czasu na zapisy jest mniej.
3: To prawda, startujemy już 19 czerwca, zapisy są do 17, także nawet jeżeli ktoś poza bieganiem takim standardowym w ujęciu fizycznym ma ochotę też sobie pobiegać za osobami do zebrania do swojej drużyny, albo ma ochotę sobie troszkę pobiegać w zastanowieniu, czy zdąży się zapisać, to też zapraszamy, ale zachęcamy oczywiście już bez żartów do zapisów wcześniejszych. A propos tej formy, to co jest bardzo ważne i myślę, o czym należy wspomnieć, to forma jakaś taka, o jakiej możecie sobie Państwo pomyśleć, kiedy myśli się o bieganiu, czyli że trzeba tutaj mieć stalowe łydki zbudowane, jakąś niesamowitą wytrzymałość, nie jest konieczna, ponieważ bieg to jest około 5 kilometrów i tak na dobrą sprawę bieg to jest pewna forma, natomiast to, w jaki sposób uczestnicy zdecydują się pokonać tę trasę, zależy już od nich. Z zeszłego roku doskonale pamiętamy, że były osoby, które sobie na przykład truchtały, były osoby, które potraktowały to jako spacer. Tutaj forma pokonania tego dystansu nie jest najistotniejsza. Jeżeli ktoś ma ochotę właśnie potraktować to bardziej rywalizacyjnie, pobić jakiś swój rekord, serdecznie zachęcamy, ale myślę, co też warto wziąć pod uwagę, no to bieganie nie jest tylko dla nas i właśnie tylko jest dla tych dzieci, dla tych podopiecznych Fundacji Everest, w związku z tym, przede wszystkim dla nich, w związku z tym jeżeli ktoś ma ochotę sobie ten dystans przespacerować, przetruchtać, pokonać w innej formie, to tak jak już mówiłem, każdy postawiony krok to są realne środki finansowe, realne wsparcie, więc to, czy ten krok będzie postawiony szybko, czy wolno, na dobrą sprawę ma drugorzędne znaczenie.
2: Gdzie dokładnie te zapisy się znajdują, żebyśmy mogli to odnaleźć i się łatwo zapisać?
3: Zapisy znajdują się na stronie biegfirmowy.pl/nocnybiegfirmowy albo na stronie www.sklep.kompanii, ale jak się wejdzie na tę pierwszą stronę, o której wspomniałem, to tam jest też przekierowanie, więc wszystko ładnie kieruje we właściwe miejsce, można to na spokojnie zrobić.
2: Zachęcamy, zapraszamy, zbieramy 5-osobową drużynę i dobrze się bawimy, jednocześnie pomagamy. Bardzo panu dziękuję. Maciej Bogusz, marketing menadżer nocnego biegu firmowego, był w naszym studiu.
3: Dziękuję.
2: 19 czerwca to wydarzenie. Zapisy do 17 czerwca. Dziękujemy.
3: Dziękujemy.

0: Reklama.
1: To może być najlepsza firmowa integracja tego lata. 19 czerwca spotkajmy się w Warszawie na torze Służewiec i pobiegnijmy razem po zmroku w szczytnym celu. Nocny bieg firmowy to charytatywne wydarzenie pełne energii, sportowych emocji i realnej pomocy dzieciom z niepełnosprawnościami oraz ich rodzinom. Zbierz drużynę i dołącz do biegu, który daje więcej. Zapisz swoją firmę już dziś na biegfirmowy.pl.
0: Po reklamie.
2: Jest 7.30, na wiadomości lokalne w skrócie zaprasza Janusz Zalewski.
3: Ruszyły remonty drogowe na ulicy Emilii Plater w Alejach Jerozolimskich oraz na Wale Międzyszyńskim. Dla kierowców i pasażerów komunikacji oznacza to duże utrudnienia. Prace są prowadzone nocą. Na remontowanych odcinkach obowiązują zwężenia jezdni i zmiany organizacji ruchu. Pościg za kierowcą Toyoty. 24-latek na ulicy Wybrzeże Szczecińskie doprowadził do kolizji z rowerzystką, a następnie zaczął uciekać pod prąd. Po obławie realizowanej przez funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa mężczyzna został zatrzymany i przekazany policji. Nocny pożar domu jednorodzinnego przy ulicy Głogowej w Sochaczewie. Przed przyjazdem straży budynek opuściło 7 mieszkańców. 5 osób trafiło do szpitala z objawami zatrucia gazem. W akcji gaśniczej uczestniczyło 27 strażaków. Jubileuszowy 25. jarmark dominikański na warszawskim Służewie odbył się w niedzielę i przyciągnął mieszkańców dzielnicy oraz gości z różnych części Warszawy. Z okazji 25. edycji organizatorzy przygotowali liczne stoiska, rękodzieło, atrakcje dla dzieci i dorosłych oraz występy muzyczne i taneczne. Zwieńczeniem wydarzenia był koncert zespołu Sound & Grace. W sobotę 23 maja w pałacu w Wilanowie zniesiono opłaty za wstęp na główny dziedziniec, dzięki czemu mieszkańcy mogą korzystać z niego bezpłatnie. Decyzja została pozytywnie przyjęta, jednak pojawiły się głosy o potrzebie dalszego otwierania terenów wokół pałacu. Prezydent Rafał Trzaskowski zaapelował o darmowy dostęp do całych ogrodów pałacu w Wilanowie.
1: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
5: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
6: Ciepło, przyjemnie, taki trochę chłodny, orzeźwiający wiatr. Jest też przyjemnie wilgotno po opadach wczorajszych. Dzisiaj to wszystko tak paruje. Fajnie jest.
2: No fajnie, taki trochę tropikalny klimat. 17 stopni o tej porze w Warszawie, 14 w Grodzisku Mazowieckim, w Mińsku Mazowieckim, w Pruszkowie, 15 w Radzyminie, a maksymalnie dzisiaj nawet 27 stopni.
6: A ciśnienie wysokie.
4: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
5: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
1: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

0: Śledzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: Głośno wczoraj było na Służewie. Nie opadły wciąż emocje po Jarmarku Dominikańskim, nad którym patronat miało Radio Warszawa. Wokół kościoła zebrał się tłum ludzi, zarówno wystawców, jak i tych, którzy przyszli z rodzinami czy znajomymi spędzić to popołudnie.
2: Działo się wiele, a z uczestnikami rozmawiał nasz reporter Wojciech Dudkowski.
3: Przyszłam, tylko troszeczkę zobaczyłam ofertę, także być może jeszcze jakieś książki. Myślę, że po prostu jest taka świetna atmosfera, tak? To jest ważne.
4: Jest koncert, jest miło, sympatycznie, dużo dobrego można zjeść, dużo ciekawego zobaczyć, no i dzieciaki są uradowane.
5: Co udało się wygrać? Bardzo ładny przewodnik po powstańczej Warszawie na przykład, taki akcent patriotyczny. Tutaj mamy takie dla pani różne gadżety typu spinki, kolczyki i tak dalej.
2: Największym zainteresowaniem, jak co roku, cieszyła się Wenta, czyli coś w rodzaju pchlego targu.
6: Nazywam się Milena Krasynewska i tworzę Wentę od 16 lat. Wenta jest to wydarzenie organizowane raz do roku przez 2 dni i sprzedajemy wszystko z drugiej ręki. Rzeczy sportowe, ubrania, elektronikę, szkło, wazony, kurtki, koszule, tak naprawdę. Zawsze mamy klientów czekających od 5 rano, którzy już kolejkują i czekają.
7: Czyżby udało się kupić na Wencie?
6: Tak, udało mi się, bardzo się cieszę. To jest piękna, stara, brązowa torba, taka podróżnicy kiedyś podróżowali może w latach 60., 70., taka skórzana. Chciałam tam zrobić z niej taką instalację artystyczną, włożyć swoje jakieś tam, nie wiem, pamiątki z domu rodzinnego, jakieś zdjęcia, ale też jakieś pamiątki po rodzice.
1: Ale dlaczego właściwie Dominikanie, czyli zakon kaznodziejski już od 30 lat w Warszawie, a od 760 lat w Gdańsku organizują takie jarmarki?
2: Takie imprezy są bardzo potrzebne i o tym mówił duszpasterz akademicki, dominikanin ojciec Paweł Zybura.
8: Jak brzmi hasło naszego zakonu, głosić wszędzie i na wszelkie możliwe sposoby, i ten sposób radowania się z bycia razem, no myślę, że jest jakby sposobem takiej umiejętności bycia ze sobą. Znaczy my dzisiaj, żyjąc w takim świecie, który jest bardzo indywidualistyczny, musimy zobaczyć siebie jako wspólnotę ludzi wierzących, musimy zobaczyć siebie jako ludzi, którzy są zidentyfikowani z tym konkretnym miejscem, tym konkretnym kościołem, że to jest jakieś nasze środowisko i to jest świetna okazja. A przy okazji ludzie się fajnie bawią, no to jest niedziela, którą można spędzić rodzinnie.
1: Wojtek Dudkowski tak dobrze się bawił, że dzisiaj pewnie ma wolne.
2: Nie widziałem go w radiu, więc
1: ale
2: pewnie tak jest.
1: Pracował oczywiście, pozdrawiamy Wojtka bardzo serdecznie. No i zapraszamy na Jarmark Dominikański już za rok.

0: Zderzenie pojazdów na Wilanowie, trasa S2. Zablokowany jest lewy pas ruchu.
1: Na Poznań. Tak jest. Na Poznań. Ten kierunek, ogromne utrudnienia tutaj już od wysokości Góraszki. W Warszawie też już ciasno o poranku.

0: dzisiaj mamy święto.
1: No dobrze, jeszcze po zesłaniu Ducha Świętego z Maryją Matką Kościoła świętujemy.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Dzisiaj mamy święto, a wynika ono wprost z Dziejów Apostolskich, które opisując zesłanie Ducha Świętego, odnotowują, że w Wieczerniku byli wtedy wszyscy apostołowie, którzy trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa i Jego braćmi. Zatem ta, która mocą Ducha Świętego w dniu zwiastowania poczęła Jezusa Chrystusa, w Wieczerniku wraz z apostołami jest również świadkiem i uczestnikiem stąpienia Ducha na cały Kościół. Nic więc dziwnego, że teologowie, dostrzegając zbieżność tych wydarzeń, od początków dziejów Kościoła widzieli w Maryi także Matkę Kościoła. Dopiero jednak w minionym stuleciu tytuł ten został z mocą podkreślony, a mieli w tym swój udział polscy biskupi, którzy złożyli papieżowi Pawłowi VI memoriał z gorącą prośbą, by ogłosił Maryję Matką Kościoła i oddał ponownie jej macierzyńskiemu sercu całą ludzką rodzinę. O ile kościelne młyny zwykle mielą dokładnie, ale powoli, to tym razem zadziałały błyskawicznie. Na chwałę Matki Bożej i ku naszemu pokrzepieniu ogłaszamy Najświętszą Maryję Pannę Matką Kościoła, to jest Matką całego Bożego Ludu. Ogłosił niedługo później papież Paweł VI, zamykając trzecią sesję II Soboru Watykańskiego. I tak oto, za sprawą polskich biskupów, w drugi dzień oktawy zesłania Ducha Świętego oddajemy cześć także Maryi, Matce Kościoła.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: A to o tobie ta piosenka, że tak sobie popłakujesz trochę?
1: Nic sobie nie popłakuję, niebo wczoraj trochę popłakało, ale nikt się z tego afery nie robi, tylko się raczej cieszy.
0: Zapraszamy na wiadomości Radia Warszawa już za chwilę 8.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: 21 maja 1921 roku, początek walk o Górę Świętej Anny w ramach III Powstania Śląskiego. O tym będziemy rozmawiać z doktorem

0: Andrzejem Krzystyniakiem w najbliższym kalejdoskopie historycznym. Marcin Pąk, zapraszam już dziś po godzinie 20.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
2: Ksiądz Mariusz Wedziuk, dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa. Zarządzanie stacją to wymagające zadania menedżerskie. Realizuje je od ponad 17 lat. W tym procesie państwa hojność jest kluczowym filarem naszej stabilności oraz dowodem na to, że nasza misja jest ważna i potrzebna. Zapraszam państwa do współtworzenia misji Radia Warszawa, także poprzez regularne wsparcie finansowe. Informacje, jak to zrobić, na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Z góry serdecznie dziękuję za zrozumienie i okazywaną życzliwość.
3: To może być najlepsza firmowa integracja tego lata. 19 czerwca spotkajmy się w Warszawie na Torze Służewiec i pobiegnijmy razem po zmroku w szczytnym celu. Nocny bieg firmowy to charytatywne wydarzenie pełne energii, sportowych emocji i realnej pomocy dzieciom z niepełnosprawnościami oraz ich rodzinom. Zbierz drużynę i dołącz do biegu, który daje więcej. Zapisz swoją firmę już dziś na biegfirmowy.pl.
1: Po reklamie.
4: Minęła godzina 8, tu Radio Warszawa na 106,2 FM.
5: Mieszkańcy Krakowa zdecydowali w sprawie władz miasta. Papież spotkał się z wiernymi na modlitwie Regina Celli. Polonia Warszawa zagra o ekstraklasę. Wiadomości Radio Warszawa, Janusz Zalewski. Mieszkańcy Krakowa zdecydowali o odwołaniu prezydenta miasta. Jak podała Miejska Komisja do Spraw Referendum, w głosowaniu dotyczącym prezydenta frekwencja wyniosła niespełna 30% i przekroczyła wymagany próg ważności. Większość głosujących opowiedziała się za odwołaniem włodarza, co oznacza wygaśnięcie jego mandatu po publikacji oficjalnego protokołu komisarza wyborczego. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku Rady Miasta Krakowa. Choć frekwencja była niemal identyczna, zabrakło wymaganej liczby ważnych głosów, by referendum uznać za ważne. Oznacza to, że Rada zachowuje swoje mandaty.
6: To są wiadomości Radia Warszawa.
5: Papież Leon XIV spotkał się z wiernymi na modlitwie Regina Celli w niedzielę zesłania Ducha Świętego. W swoim słowie do wiernych podkreślił, że Duch Święty nawołuje do otwarcia drzwi kościołów na wszystkich.
7: Duch otwiera drzwi kościoła, aby był on kościołem przyjmującym i gościnnym dla wszystkich. Nawet dla tych, którzy zamknęli drzwi Bogu, którzy zamknęli drzwi przed drugim człowiekiem, przed nadzieją i przed radością życia. Jak przypominał papież Franciszek, nie jesteśmy powołani, by być kościołem, który błogosławi i dodaje otuchy.
5: Ojciec Święty podkreślił także, że jednym z darów Ducha Świętego jest pokój.
7: Potrzebujemy na nowo odkrywać Boga jako Ojca, który nas kocha i budować Kościół, w którym wszyscy czują się jak w domu, a także tworzyć braterski świat, w którym między wszystkimi narodami panuje pokój.
5: To była ostatnia modlitwa Regina Celli w tym roku. Po zakończeniu okresu wielkanocnego od przyszłej niedzieli papież będzie odmawiał w południe z okna Pałacu Apostolskiego modlitwę Anioł Pański.
6: To się dzieje lokalnie.
5: Sportowej rywalizacji, ale także wyjątkowej atmosfery. Takich doznań szukają uczestnicy nocnych biegów, których popularność nad Wisłą stale rośnie. O fenomenie takich imprez mówił Maciej Bogusz, marketing manager nocnego biegu firmowego. Nocne biegi mają w sobie coś wyjątkowego, mówił w poranku z Radiem Warszawa.
8: Które na dobrą sprawę w porównaniu do takiego standardowego biegania oferują bardziej doświadczenie eventowe, może czasem nawet imprezowe, bo atmosfera jest zupełnie inna niż w przypadku takich biegów dziennych.
5: Najbliższy nocny bieg firmowy odbędzie się 19 czerwca w Warszawie i połączy aktywność fizyczną z pomocą charytatywną, wskazał gość Radia Warszawa.
8: Wspieranie dzieci podopiecznych Fundacji Everest, często dzieci z nieuleczalnymi różnymi chorobami czy wadami wrodzonymi, i udział każdej osoby, każdego zespołu, każdej firmy przekłada się na realne wsparcie w postaci środków finansowych dla tych właśnie dzieci, dla tych podopiecznych.
5: Organizatorzy przypominają, że udział mogą wziąć także osoby bez dużego doświadczenia biegowego, bo liczy się przede wszystkim wspólna zabawa i wsparcie potrzebujących. Szczegóły dotyczące wydarzenia na stronie biegfirmowy.pl. Polonia Warszawa, a także Wieczysta Kraków, Chrobry Głogów i Łódzki Klub Sportowy zagrają w barażach o Ekstraklasę. W ostatniej kolejce pierwszej ligi czarne koszule wygrały w Opolu z Odrą 2-1, strzelając gola w doliczonym czasie gry. Półfinały baraży w czwartek. W półfinale Polonia zagra z Wieczystą, a Chrobry z ŁKS-em. W niedzielę 31 maja zwycięzcy zagrają w finale. Wcześniej bezpośredni awans do Ekstraklasy zapewniły sobie Wisła Kraków i Śląsk Wrocław.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
10: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
4: Dzisiaj bardzo, bardzo słonecznie, dość ciepło, nawet bardzo ciepło można powiedzieć, ale będzie taki też chłodniejszy wiatr z północnego zachodu.
11: Jeżeli macie lniane spodnie, sukienki czy też koszule, to dzisiaj warto właśnie taką garderobę na siebie przywdziać. Maksymalnie dzisiaj na termometrach nawet 26 stopni, trochę białych obłoczków na niebie i dużo błękitu.
9: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
10: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl. Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
11: Czy planujesz wyjazd do Bostonu?
4: Do Bostonu.
11: Do Montrealu?
4: Nie.
11: Do Nowego Jorku?
4: Też nie. Znaczy chciałbym, ale no na razie nie mam tego w planach.
11: To nie będziesz na koncercie naszej dzisiejszej wokalistki, która będzie budzić słuchaczy Radia Warszawa, przynajmniej nie w tym sezonie. Holly Humberstone.
4: A,
11: właśnie no to... tam będzie występować w czerwcu, na początku 3 czerwca w Bostonie. Jakbyś chciał jeszcze zaplanować taką podróż, 4 czerwca w Montrealu w Kanadzie i 5 czerwca w Nowym Jorku.
4: Ale ja pani nie znam. Jak teraz poznam
11: jak
4: jej twórczość, to może zmienię swoje plany i do Montrealu, Bostonu albo Nowego Jorku się wybiorę.
11: No to najwyższy czas ją poznać, bo jest to wschodząca gwiazda młodego pokolenia, już znana od roku 2000 i teraz z nowym singlem White Noise chce podbić muzycznie lato. Zobaczymy, czy jej się uda. Jak pisze o tej piosence, jest to jedna z najbardziej chwytliwych i emocjonalnych piosenek z nowego albumu Holy, Cruel World. Mam nadzieję, że piosenka nie jest okrutna, choć jest o rozstaniu, ale może to po to, żeby trochę adrenaliny rano się wydzieliło, żebyśmy dobrze wstali. Jarek Wydra.
4: Weronika Ostrowska.
11: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
10: Pobudka, muzyczny budzik.

0: Problemy na południowej obwodnicy Warszawy na wysokości Wilanowa, ulica Ruczaj. Tutaj zderzyły się pojazdy. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Poznania.
1: Gość poranka.
2: Jak iść do Boga? Czy można iść prosto? Czy droga do Boga może być prosta? Na to pytanie spróbujemy dzisiaj odpowiedzieć. Dlaczego warto 15 sierpnia zarezerwować sobie czas, żeby wybrać się nad morze, ale nie tylko nad morze, po to, żeby adorować Jezusa. Jerzy Szkamruk, organizator festiwalu uwielbieniowego Prosta Droga do Boga w naszym studiu. Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Witam wszystkich słuchaczy.
2: I Marcin Kwaśny, aktor i prowadzący festiwal. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, szczęść Boże, witam Państwa.
2: Prosta droga do Boga. Czy taka jest dla Ciebie, Marcin?
4: Od 13 lat tak, jest dla mnie jakby, mam jasny cel. Ta droga oczywiście jest wyboista, zdarzają się przeszkody, ale te przeszkody też są drogą, ale cel jest bardzo jasno określony, zbawienie, więc tak, jest prosta. Ja mam tak za tak, nie za nie, jestem prosty człowiek.
2: Jerzy, dla Ciebie?
3: Nie jest taka prosta, ale jak niesie się ten krzyż, tak jak Szymon pomagał Panu Jezusowi, to trzeba mieć świadomość, że Pan Jezus pomaga nam ten krzyż dźwigać i wtedy ona jest o wiele prostsza.
2: Czym będzie ten festiwal Prosta Droga do Boga? Dlaczego taka nazwa i z czym i z kim to jest związane?
3: Chcemy pokazać wszystkim, że droga do Boga to również jest uwielbienie, to również jest radość z tego, że jesteśmy wszyscy, że możemy wszyscy spotkać się w jednym miejscu i tworzyć wspólnoty. Dzisiaj z tą wspólnotą bywa różnie. Ludzie przychodzą do kościoła, ludzie rzucą 20-50 zł na tacę w dobrym porywie i uważają, że wszystko jest w porządku. Otóż nie, my tworzymy to, co wokół nas się dzieje, kulturę, media, środowisko. Robimy to nie tylko dla siebie, ale robimy to również dla naszych dzieci, dla naszych znajomych, bo tak naprawdę ten pokój, który otrzymaliśmy od Jezusa, zaczyna się u nas w sercu i jeżeli będziemy w ten sposób postępowali, żeby się jednoczyć, żeby być razem, to z pewnością ten pokój osiągniemy.
2: Jak festiwal będzie wyglądał? Bo festiwal może nam się kojarzyć. Kilka scen, jakieś duże miejsce, dużo osób. W jakim miejscu festiwal się odbędzie? Wiemy, że nad morzem, ale to zdradźmy, bo myślę, że to jest bardzo ważny, istotny element.
3: Tak, Ergo Arena Gdańsk-Sopot. 16.30.
2: To nie jest 30. Żart. Ergo Arena Gdańsk-Sopot.
3: Oczywiście, 10 tysięcy osób. Mam nadzieję, że zapełnimy całą halę pod dachem, klimatyzowaną, 15 sierpnia tego roku, 16.30. I tam się spotykamy. Zaczynamy mszą świętą. Przewodniczył będzie kardynał Sarach. Następnie będzie się odbywała adoracja, myślę, że przez cały festiwal, że będzie stworzona osobna kaplica i zaraz po mszy świętej zaczynamy festiwal uwielbieniowy i mamy prześwietne gwiazdy. Może Marcin coś na ten temat powie.
2: Marcin, jak zobaczyłeś program festiwalu, to kopara opadła, tak potocznie mówiąc?
4: No ale szybko zebrałem ją z ziemi, także tak, jest, rzeczywiście będzie występował zespół uwielbieniowy Adonai, będzie Anne-Marie, będzie Schola Adonai i będzie Padre Guilherme. Ja nie wiem, czy ja dobrze wymawiam.
3: Bardzo dobrze.
4: Dziękuję bardzo. Więc Jerzy jakby łączy takie tendencje, wydawać by się, łączy ogień i wodę, no bo to jest z jednej strony bardzo konserwatywny kardynał Sarach, a z drugiej strony modernistyczny ojciec Guilherme. Więc
3: tak, tak to skonstruowaliśmy, tak, żeby była msza święta dla tych wszystkich w ciszy i w spokoju, którzy sobie cenią Eucharystię i to, co jest najważniejsze, przyjęcie Jezusa. A później dopiero będziemy się radowali. To jest też, przypomnijmy, dzień w niebo wzięcia Najświętszej Marii Panny. I to nie jest przypadkowo wybrana data. A dzień wcześniej obchodzimy rocznicę śmierci świętego Maksymiliana Marii Kolbe. To wszystko nam się łączy i nieprzypadkowo zostało wybrane.
2: Marcin, czy ty już tak na dobre zaprzyjaźniony ze świętym Maksymilianem? Bo ja mam wrażenie, że jak myślę Maksymilian w Polsce i aktor, który go bardzo dobrze zna i lubi, no to musi być Marcin Kwaśny.
4: Nie wiem, czy to jest miejsce na opowiedzenie krótkiej anegdoty, jak ten Maksymilian jest wciąż żywy w moim życiu. Wyobraźcie sobie państwo, że leciałem do amerykańskiej Częstochowy, do Doylestone koło Nowego Jorku i będąc na lotnisku wstąpiłem na chwilę do kaplicy i tam wychodząc z tej kaplicy zatrzymał mnie człowiek, który wręczył mi medalik Matki Bożej, cudowny medalik.
3: Ale znałeś tego człowieka?
4: Nie, kompletnie obcy. Powiedział, że poczuł w sercu, że musi mi go dać, że to jest prosto z Paryża, z Rue de Bac. Ja go przyjąłem i też chciałem mu coś dać, nie wiedziałem co. I patrzę, a tam w takiej zakładce był egzemplarz Michalitów, którzy jak Bóg ze mną na okładce jako Maksymilianem Kolbe i mu to wręczyłem. I powiedziałem, wie pan, a ja zagrałem takiego świętego, który tak jak pan rozdawał te cudowne medaliki. I koniec. I tyle na tym się skończyło. Wyobraźcie sobie, mija 2 tygodnie, dzwoni do mnie reżyser i producent Tadziu Syka i mówi, Marcin, chyba będziesz grał u mnie w filmie o Antonim Padku. Ja mówię, a dlaczego? Co się stało, że tak nagle? On mówi, zmienił zdanie, no bo nie sądziłem, że tam będę grał. On mówi, dostałem telefon od francuskiego koproducenta, który się pytał o ciebie, czy grasz i jak nie to, że masz grać, no bo jego dyrektor generalny spotkał cię na lotnisku i wręczył ci medalik, więc myślę sobie, no to ładnie. To
3: wyglądał na dyrektora?
4: Nie, wyglądał na zwykłego człowieka, no niczym się nie rzucał w oczy, ale tak sobie myślę, że dobre chody tam chyba u Maksymiliana.
3: No i Maksymilian działa i tak. Też mamy nadzieję, że zadziała podczas festiwalu, bo całe jakby dobro, które zbierzemy, bo naszym hasłem nadrzędnym jest dobro za dobro, w tym roku będzie przeznaczone na realizację filmu, na który zbieramy już od dawna środki, już jest ich sporo, ja wszystkim serdecznie dziękuję. Ale ta zbiórka trwa.
4: Ważne, żeby powiedzieć, że Jerzy chce zrobić film o duchowości Maksymiliana.
3: Tak,
4: pokazuje jeszcze takiego filmu.
3: Nie I Marcin było. W tym filmie będzie grał.
4: Ale nie Maksymiliana, bo już...
3: Tym razem nie, bo jest za wysoki na Maksymiliana. I
2: a jednak tym razem...
4: Tak.
3: Ale myślę, że będzie mógł się zemścić na Maksymilianie, zadać mu jakieś ciekawe pytania i właśnie tę duchowość u niego wzbudzić. Tak sądzę.
4: Boże, powiedz, co będzie grał Maksymiliana.
3: Nie, jeszcze nie zdradzę. Ale jest masę
2: poczekamy
3: fajnych
2: na te
3: aktorów.
2: Informacje.
3: Ja wracam do tematu. Jest już sporo środków zebranych. No niestety chcę zrobić jeszcze zdjęcia w Rzymie, dlatego, że w Rzymie Maksymilian tę duchowość nabrał, tej duchowości naprawdę bardzo mocnej. Właśnie w klasztorze w Winnicy, właśnie zaraz kiedy była pandemia, wówczas Hiszpanki umierali jego współbracia, zresztą z radością umierali, co mnie strasznie zdziwiło, jak czytałem o tym, bo już wiedzieli, że pójdą do nieba i wcale się tym nie przejmowali. I to jest taki element tego filmu bardzo, bardzo istotny. Myślę sobie, że na pewno wzbudzi w ludziach tak zastanowi ich, ale też utwierdzi ich w wierze. No i ciekawość, a zarazem zadumę, czy zdumienie bardziej, że ludzie wówczas tak lekko im się umierało. No to
4: jest niesamowite, co Jerzy
3: mówi, słowo.
4: Umierać z radością, bo Bruno Borgowiec, który oczyszczał cele śmierci Maksymiliana, kiedy zauważył Maksymiliana już po 14 dniach, kiedy Maksymilian jeszcze żył, zanim został dobity ze strzykiem z fenolu, zauważył uśmiech na twarzy u niego.
3: Na mnie to zrobiło niesamowite wrażenie. Mam nadzieję, że ten festiwal spowoduje, że my no, przyspieszymy pracę przy filmie i nie będziemy musieli czekać jeszcze wiele miesięcy na to, żeby cały budżet zebrać, że po tym festiwalu ruszymy z kopyta i już niedługo ten film będziecie mogli państwo obejrzeć.
2: Dlaczego trzeba tam być?
4: Trzeba się radować, nieustannie dziękować, jak chce święty Paweł, bo jak też powiedział ojciec Longnabis, twarzą jak cmentarz świata nie zbawisz, a to ma być radosne święto, więc jeszcze tam zapomniałem wymienić Roxany Węgiel, Roxy Węgiel jeszcze będzie.
3: Tak, tak. Będzie dobrze
4: będzie
3: ubrana,
4: się żarzyć na scenie.
3: Długiej sukni,
4: tak.
3: Z zakrytymi ramionami.
4: Ale myślę, że to jest wartość dodana tego, że jakby cel tego, żeby uwielbiać Boga i tutaj mogą się spotkać wszyscy młodzi duchem, bo to nie jest tak, że tam ograniczamy, prawda,
3: bardzo,
4: metrykę.
3: Tak, wszyscy się mogą właśnie spotkać, i starsi, i młodsi, ale zależy nam bardzo na młodych ludziach dzisiaj, dlatego, że to im trzeba wskazywać tę drogę i oni potrzebują przyjaźni, potrzebują być razem, potrzebują modlić się wspólnie i my chcemy im to zapewnić. I też my musimy jako ludzie dorośli zrozumieć tę młodzież, że jeżeli nie przyjdzie do nas, to pójdzie gdzie indziej. W takie miejsca, gdzie nie będzie ewangelizacji. Oni się muszą poczuć silni, powinni, bo tak naprawdę nic nie muszą, bo oni dobrze wiedzą, czego chcą i oni są mądrzejsi od nas. Pamiętajmy o tym rodzice i wszyscy inni. Więc wychodzimy im naprzeciw i sądzę, że to będzie bardzo dobra dla nich okazja, żeby właśnie poczuć tę wspólnotę i żeby kiedyś tam, będąc w szkole na przykład, jak ktoś powie, co, byłeś na modlitwie? Tak, bo było ze mną 10 tysięcy osób.
2: Bo była Roxy Węgiel, może? Dla niektórych była to Roxy będzie ta Węgiel, odpowiedź, dla innych też. Ta odpowiedź to będzie Anne-Marie, dla też, innych
3: trzeba być
2: Hola Adonai.
3: Tak, jestem katolikiem i jestem z tego dumny. Do tego dążymy cały czas.
2: A są też tacy, dla których argumentem może być kardynał Robert Sarach.
3: Tak, to jest już tak naprawdę ta grupa ludzi dojrzałych. I widać tutaj, że to zderzenie tych dwóch światów ma sens, że musimy się nawzajem rozumieć w tym momencie, żeby ta wiara szła do przodu. Dzisiaj jesteśmy podzieleni nawet w Kościele katolickim jak tort na kilka części. Chcielibyśmy, żeby to się zmieniło, żeby ludzie zrozumieli, że tylko razem możemy cokolwiek osiągnąć. Spójrzcie, jak jest z mediami. Nie ma na nic pieniędzy, płacimy podatki z tych podatków niestety na kulturę. O takim zabarwieniu duchowym katolickim nie otrzymujemy żadnych środków. I wszyscy na ten temat mówią i wszyscy narzekają. Podobnie jest u was, podobnie jest w innych instytucjach, które szerzą kulturę, prasa, radio. Więc trzeba sobie uświadomić, że razem jesteśmy w stanie to udźwignąć i zapewnić sobie to, żeby nasze dzieci miały o czym mówić, żeby dobrze je wychować, żeby poczuły się, że są w dobrych rękach, zaopiekowane i tyle, nic więcej.
2: Jeżeli macie ochotę, jeżeli bliski jest wam święty Maksymilian Maria Kolbe, jeżeli jesteście też miłośnikami Najświętszej Marii Panny, bo to z okazji jej święta w Niebowzięcia spotykamy się 15 sierpnia w Sopocie.
4: Stella Maris.
2: Czyli Gwiazda Morza. Może, tak jest. Więc jeżeli tylko macie ochotę, to zapraszamy bardzo serdecznie na festiwal Prosta Droga do Boga. 15 sierpnia, data, mam wrażenie, że już u wszystkich naszych słuchaczy w kalendarzu, nie tylko zapisana.
3: Tak. Jest taka strona drogadoboga.com i tam można nabyć cegiełki, bilety. Ja serdecznie zapraszam. Nie wiem, czy Marcin też zaprasza w imieniu...
4: Ja też zapraszam oczywiście i też wszystkich pielgrzymów zapraszam, bo ja będę w tej sytuacji, że będę po prostu z Częstochowy pruł nad morze. O 14 sierpnia wieczorem czytam na wałach Drogę Krzyżową, więc ci z Państwa, którzy uznają, że nie zmęczyli się na pielgrzymce i będą chcieli jeszcze z nami pobyć i uwielbiać Boga, to zapraszam. Ja też będę w trasie wtedy nad morze.
3: Jedź ostrożnie.
2: Zapraszali Jerzy Szkamruk, organizator festiwalu uwielbieniowego Prosta Droga do Boga. Bardzo dziękuję.
3: Bardzo dziękuję.
2: I Marcin Kwaśny, aktor i prowadzący festiwal. Dziękuję bardzo.

0: Reklama.
1: Są miejsca, które zostają w sercu na zawsze. Pozwól sobie na chwilę oddechu i wyrusz w podróż, która ma znaczenie. Z biurem podróży Benedykt Travel odwiedzisz wyjątkowe miejsca pielgrzymkowe. Rzym, Sycylię, Medjugorje, Turcję, a nawet Meksyk. Oferujemy także kursy językowe w Anglii i Hiszpanii, które łączą naukę z niezapomnianą przygodą. Zapewniamy komfortową podróż, opiekę duchową i dopracowaną organizację. A może masz własny pomysł na wyjazd? Z przyjemnością go dla Ciebie przygotujemy. Zadzwoń 577 570 889 lub odwiedź www.benedykt.travel.pl. Biuro Podróży Benedykt Travel. Podróż, która zostaje w sercu.
0: Po reklamie.
2: Za 29 minut będzie godzina 9. Na wiadomości lokalne w skrócie zaprasza Janusz Zalewski.
3: Ruszyły remonty drogowe na ulicy Emilii Plater w Alejach Jerozolimskich oraz na Wale Miedzyszyńskim. Dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej oznacza to duże utrudnienia. Prace są prowadzone nocą. Na remontowanych odcinkach obowiązują zwężenia, jezdni i zmiany organizacji ruchu. Pościg za kierowcą Toyoty, 24-latek na ulicy Wybrzeże Szczecińskie, doprowadził do kolizji z rowerzystą, a następnie zaczął uciekać pod prąd. Po obławie mężczyzna został zatrzymany i przekazany policji. Nocny pożar domu jednorodzinnego przy ulicy Głogowej w Sochaczewie. Przed przyjazdem straży budynek opuściło 7 mieszkańców. 5 osób trafiło do szpitala z objawami zatrucia gazami. W akcji gaśniczej uczestniczyło 27 strażaków. Jubileuszowy 25. jarmark świętego Dominika na Służewie odbył się w niedzielę i przyciągnął mieszkańców dzielnicy oraz gości z różnych części Warszawy. Z okazji 25. edycji organizatorzy przygotowali liczne stoiska, rękodzieła, atrakcje dla dzieci i dorosłych oraz występy muzyczne i taneczne. Zwieńczeniem wydarzenia był koncert zespołu Sound and Grace. W sobotę 23 maja w Pałacu w Wilanowie zniesiono opłaty za wstęp na główny dziedziniec, dzięki czemu mieszkańcy mogą korzystać z niego bezpłatnie. Decyzja została pozytywnie przyjęta, jednak pojawiły się głosy o potrzebie dalszego otwierania terenów wokół pałacu. Prezydent stolicy zaapelował o darmowy dostęp do terenu całych ogrodów wokół pałacu.
4: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
2: Dzisiaj pięknie, słonecznie, bezchmurnie, temperatury bardzo przyjemne i delikatny, orzeźwiający wiatr dla tych, dla których dzisiaj może być trochę za ciepło, będzie on z północnego zachodu.
6: Maksymalnie dzisiaj na termometrach nawet 27 stopni, o tej porze już 19 w Warszawie, 17 w Legionowie, w Otwocku, w Nowym Dworze Mazowieckim, w Pruszkowie, 18 w Piasecznie, w Radzyminie i w Górze Kalwarii.
5: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
4: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
7: Escucharle

0: Rob Thomas na antenie Radia Warszawa 20 minut przed 9.
1: A teraz o Matce Kościoła, której dziś święto obchodzimy.
2: Maj z Maryją. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta. Zastanówmy się, co znaczy dla nas to słowo. Czy nie oddala ono od nas Maryi, czyniąc z niej ideał, do którego nie dorastamy i którego nie jesteśmy w stanie naśladować? Czy nie czyni jej jedną z figur stojących gdzieś nad naszymi głowami, daleko od naszego codziennego życia? Czy świętość rzeczywiście jest dla nas celem, do którego pragniemy dążyć, codziennie, małymi krokami? Bo tego uczy nas Maryja, świętości rodzącej się w małych rzeczach, prostych decyzjach, wierności i zaufaniu Bogu. Maryja i inni święci nie byli oderwani od rzeczywistości ani od codziennych trudów. To nie były infantylne postacie unoszące się nad ziemią. Oni jedynie zrozumieli, że świętość jest życiem miłością. Każdy dzień, każdy obowiązek czyniony z miłości i zanurzony w Bogu. Świętość nie jest dla wybranych. Jest drogą dla każdego z nas. Maryjo, ucz mnie świętości w codziennym życiu.
0: Rozważania przygotowały siostry Loretanki.

0: utrudnienia na południowej obwodnicy Warszawy. O przyczynach Artur Chmielewski, witaj.
1: Dzień dobry,
0: cześć. Co tam się wydarzyło?
1: Rzeczywiście, na wysokości Wilanowa najpierw doszło do zdarzenia trzech pojazdów: Mercedesa, Volkswagena i BMW. Aktualnie policjanci już kończą czynności w tym miejscu. Pojazdy znajdowały się na pasie zieleni, ale dodatkowo również kolejny wypadek z udziałem Mercedesa i Hyundai'a. Tam także na właściwie tym samym odcinku policjanci prowadzą jeszcze czynności, ale chwilę później doszło także do wypadku pojazdu ciężarowego i Toyoty. W związku z tym pojazdy znajdowały się na pasie awaryjnym, wciąż tam jeszcze stoją, wciąż trwają jeszcze niewielkie utrudnienia, jednakże ruch jest przywracany. Wiemy, że te utrudnienia mogą jeszcze nieco potrwać ze względu na duży ruch w tym rejonie i tak naprawdę to jest głównym powodem, dla którego w tym miejscu zwalniamy.
0: Artur Chmielewski, bardzo dziękujemy.
1: Dzięki.

0: Przegląd dobrych wiadomości.
1: Grzegorz Kozłowski z dobrymi wiadomościami w studiu Radia Warszawa. Cześć, witamy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć. Ta dobra wiadomość, drodzy słuchacze, jest taka, że przeżywaliśmy w ostatnią sobotę Wigilię Zasłania Ducha Świętego, a wcześniej poprosiliśmy was o to, żebyście zgłaszali swoje parafie i miejsca, w których to uwielbienie i ta Wigilia będzie się odbywać. Jesteśmy wam bardzo wdzięczni za to, co się wydarzyło, bo pod postem na naszym Facebooku tych parafii zgłosiło się prawie 70, przy czym jeszcze kolejnych mieliśmy na stronie internetowej wymienione ponad 10, więc prawie 80 ponad parafii zgłosiło się właśnie ze swoim tym terminem, czasem, gdzie się odbywa i w jakich godzinach właśnie ta Wigilia u nich.
1: No i zachęcamy was do tego, żeby to był taki początek naszej wzajemnej komunikacji. Po to, że mówcie nam o tym, jeżeli coś dzieje się w waszej parafii, wysyłajcie wiadomości. My oczywiście będziemy informować potem słuchaczy Radia Warszawa. A przypominamy też, że w najbliższą sobotę drugi diecezjalny zjazd parafialnych duszpasterskich i ekonomicznych w diecezji warszawsko-praskiej. Podczas tego zjazdu odbędzie się m.in. szkolenie medialne, które poprowadzą nasi dziennikarze. Zresztą sam zjazd będą prowadzić nasi dziennikarze i będzie okazja do tego, żeby nauczyć się, jak to dobrze zrobić, jak właściwie przekazać wiadomość Radiu Warszawa. Będziemy mieli co podawać, Jarek.
3: Bardzo mnie to cieszy. Grzegorz Kozłowski,
2: mnie również cieszy.
3: Też mnie cieszy, że byłeś w studiu i mogłeś tą radością się podzielić. Dziękujemy.
2: Dzięki.

0: the world. Cold
1: Play.
0: A, udało się.
1: I viva la vida.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Od maja zmiany w wiadomościach Radia Warszawa. Lokalne wiadomości także w serwisach o pełnych godzinach. A w nich więcej tematów bliskich słuchaczom, lokalne inicjatywy, nowiny z życia Kościoła i oczywiście również to, co najważniejsze w Polsce i na świecie. I dodatkowo nowość. Wiadomości lokalne w dotychczasowych porach, ale w formie skrótów. To właśnie nowa odsłona wiadomości Radia Warszawa. Zapraszam, Michał Koźlik.
2: Ogłoszenie nadawcy.
1: Minęła godzina 9, tu Radio Warszawa i czas na wiadomości.
4: Zakaz wjazdu do strefy Schengen po rajdzie nad morskie oko. Szkoły na Łotwie przechodzą na naukę zdalną. Dziś Międzynarodowy Dzień Bohaterów Walki z Totalitaryzmem. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Wjechał samochodem nad morskie oko, teraz nie wjedzie do Polski i innych państw strefy Schengen przez 5 lat. O decyzji w sprawie ukraińskiego influencera poinformował resort spraw wewnętrznych i administracji.
5: Na drodze, po której jeździł ukraiński influencer, obowiązuje zakaz ruchu. To teren Tatrzańskiego Parku Narodowego. Mężczyzna przeprosił za swoje zachowanie, przyznał, że mógł popełnić błąd. Dyrektor TPN Szymon Ziobrowski powiedział, że przed trasą nad morskie oko stoją zakazy wjazdu.
6: Chyba nie da się określić tej sytuacji. Mi po prostu zabrakło słów, jak to zobaczyłem.
5: Policja zatrzymała obywatela Ukrainy przy wyjeździe z parku. Dostał mandat w wysokości 100 zł oraz 8 punktów karnych. Teraz śledczy gromadzą materiał dowodowy. Zabezpieczony jest monitoring ze zdarzenia. Ukrainiec potwierdził w internecie, że opuścił Polskę i wrócił dobrowolnie do kraju.
4: Relacjonowała Agata Król.
7: To są wiadomości Radia Warszawa.
4: Z przyczyn bezpieczeństwa we wschodniej Łotwie część szkół w tym tygodniu przechodzi na naukę zdalną. W sobotę niezidentyfikowany dron spadł do jeziora i eksplodował.
8: Na razie nauczanie zdalne lub częściowo zdalne ma obowiązywać do końca tygodnia w kilku szkołach w Rzeżycy. Decyzja ma związek z częstymi w ostatnich dniach alertami dotyczącymi potencjalnego zagrożenia w przestrzeni powietrznej. W szkołach prowadzone będą jednak egzaminy, konsultacje, a także część zajęć dodatkowych. Alerty były ostatnio ogłaszane w regionach położonych na wschodzie i południowym wschodzie kraju. W sobotę dron rozbił się o taflę jeziora i eksplodował właśnie w pobliżu Krasławia. Wojsko łotewskie poinformowało, że odnalezione szczątki mają zostać poddane analizie. Nadal nie wiadomo, do kogo należał bezzałogowiec.
4: Relacjonował Kamil Zalewski.
7: Dzieje się blisko.
4: A teraz groźny pożar domu jednorodzinnego, który wybuchł nad ranem przy ulicy Głogowej w Sochaczewie. Ogień objął poddasze budynku, mówi starszy kapitan Milena Bulwan z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.
9: Przed przybyciem straży pożarnej dom opuściło 7 lokatorów. Niestety 5 osób zostało przetransportowanych do szpitala z objawami zatrucia gazami pożarowymi.
4: W akcji zastosowano sprzęt, który pomógł w opanowaniu ognia.
9: Pożar ugaszono 3 strumieniami wody. Ukryte zarzewia ognia lokalizowano przy użyciu drona z kamerą termowizyjną, co znacznie przyspieszyło akcję.
4: W akcji uczestniczyło 27 strażaków i 6 zastępów państwowej oraz ochotniczej straży pożarnej. Okoliczności pożaru wyjaśniają służby. Dziś po raz 7 obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Bohaterów Walki z Totalitaryzmem. Święto przypada w rocznicę zamordowania rotmistrza Witolda Pileckiego przez komunistyczne władze 25 maja 1948 roku. Witold Pilecki był żołnierzem AK i jednym z bohaterów polskiego podziemia niepodległościowego. W czasie wojny dobrowolnie trafił do niemieckiego obozu Auschwitz, gdzie organizował ruch oporu i przekazywał na Zachód informacje o nazistowskich zbrodniach. Autor tzw. raportów Pileckiego brał także udział w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie został aresztowany przez komunistyczne władze, był torturowany i skazany na śmierć.
10: Powinien być, wydaje się, przez Polskę potem po wojnie hołubiony. Zostaje schwytany jako szpieg, skazany na karę śmierci. Ta kara zostaje wykonana. Chciano wymazać pamięć o nim. Do dzisiaj nie znamy jego grobu.
4: Mówił dyrektor Muzeum Domu Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej Karol Madaj. Zrehabilitowano Witolda Pileckiego dopiero w 1990 roku. Dziś uznawany jest za jednego z największych bohaterów polskiego ruchu oporu podczas II wojny światowej.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
12: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
1: Słońce, słońce, jeszcze raz słońce. Dzisiaj bardzo przyjemny wiosenny dzień, który tylko za sprawą chłodnego wiatru przypomina nam, że jeszcze jest wiosna.
0: Maksymalnie dzisiaj na termometrach nawet 27 stopni, o tej porze już 21 w Warszawie, 18 w Legionowie w Otwocku, 19 w Wołominie, w Radzyminie, 18 w Górze Kalwarii. Jutro równie ciepło jak dziś, 27 stopni.
11: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
12: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl. Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
0: A wczoraj, szczególnie w ubiorze, no to już widać było, jak lato prawdziwie zagościło na ulicach. I ja ci powiem, że tak uwielbiam, jak kobiety takie zwiewne, długie sukienki zakładają. No to jest po prostu coś niesamowitego. Jeszcze tylko dodają uroku wiośnie.
1: Ja to wczoraj na rewie mody trafiłem.
0: O!
1: No, bo była komunia w parafii, w której byłem na mszy.
0: Dobra, to czekaj, ja cię przetestuję. Jakie kolory są modne?
1: Turkusowy.
0: Mhm.
1: No i takie kwieciste różne takie wzory się okazało.
0: A czekoladowego nic nie było?
1: Nie, nie widziałem
0: to dziwne,
1: przynajmniej.
0: To dziwne, ale szpilki czy buty
1: nie,
0: płaskie?
1: Nie, no szpilki, szpilki.
0: Zdecydowanie. Garnitury takie damskie, jakieś garsonki?
1: Nie.
0: Sukienki?
1: Tak.
0: O, proszę.
1: A dlaczego
0: bardzo
1: o tym mówię? Bo widać było, że nie wszyscy wiedzieli, po co tak naprawdę w tym kościele są. I to było smutne. I dlatego skupiłem się na innym
0: nadzieję,
1: temacie niż tym komunijnym.
0: Że nie stroje plażowe.
1: Nie, nie, plażowe nie.
0: A to dobrze.
1: Ale rozmowy, a co tam, a witaj, a cześć i tak dalej.
0: We Włoszech tak jest.
1: Smutno trochę się zrobiło, no ale cóż.
0: Jak to dobrze zakończyć?
1: Nie wiem.
0: Słuchajcie, zostańcie z nami na 106.2 FM. Będzie więcej o sytuacji pielęgniarek i położnych.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: 10,5 minuty po godzinie 9 mieliśmy ważne wydarzenia.
2: Bo wciąż trwa 130. rocznica urodzin Stanisławy Leszczyńskiej i wczoraj o godzinie 12.30 w intencji jej beatyfikacji mszę świętą sprawował ksiądz biskup Romuald Kamiński i mówił: to nie jest przypadek, to nie jest jakaś dziwna zbieżność. Bóg pisze wyraźnie w tych bardzo pokręconych naszych drogach życia i dopomina się przez sługę Bożą Stanisławę Leszczyńską, żebyśmy się ocknęli z letargu i umieli zrozumieć, że życie jest niezwykłym darem, świętością daną od Boga. W Katedrze Warszawsko-Praskiej też można obejrzeć wystawę poświęconą Stanisławie Leszczyńskiej. Na uroczystościach był reporter Radia Warszawa Wojciech Dudkowski, a myślę, że o tej postaci warto mówić i warto dużo mówić, dlatego że uczy nas o tym, że każde życie jest darem i o każde życie warto walczyć.
1: Stanisława Leszczyńska jest jedną z najbardziej niezwykłych właśnie postaci związanych z historią niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Deportowana do obozów w 1943 roku została skierowana do pracy jako położna i w nieludzkich warunkach odebrała około 3000 porodów.
2: Zapraszamy Was do tego, żeby zgłębić jej historię, ale teraz zapraszamy, żeby zostać z nami i posłuchać rozmowy. Naszym gościem będzie Mariola Łodzińska, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, która otrzymała nagrodę na Kongresie Zdrowia Kobiet, Kreatorka Zdrowia 2026.
0: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Warszawska dzisiaj poranna sytuacja nieciekawa niestety dla kierowców. Wciąż ogromne utrudnienia i korki w związku z licznymi wypadkami, do których doszło na trasie S2, jeśli jedziecie na Poznań, od Wilanowa aż do Majdanu ciągnie się korek w tym momencie. Korek także w związku z tym, że niektórzy próbują ominąć ten duży korek na S2 i próbują przez zakręt go omijać. Na Czecha także w tym momencie utrudnienia. Utrudnienia także bardzo duże na Beka od mostu Siekierkowskiego się już zaczynają i w korku długo tą trasą jedziecie. W korkach także w Alei Prymasa Tysiąclecia od ulicy Górczewskiej aż do zjazdu w Aleje Jerozolimskie. Aleje Jerozolimskie na całej długości stoją standard. Wawelska, Aleja Niepodległości w kierunku centrum, na Puławskiej także ciaśniej. Podobnie na Czerniakowskiej, na Wisłostradzie też postoicie jadąc w kierunku centrum i na Prostej do Alei Jana Pawła II.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
2: Porannik. I teraz nasz gość, Mariola Łodzińska, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Dzień dobry.
3: Witam serdecznie.
2: Otrzymała pani tytuł Kreatorki Zdrowia 2026 podczas Kongresu Zdrowia Kobiet. Co to wyróżnienie dla pani osobiście oznacza?
3: Jest to takie podkreślenie działań, jakie podejmuje na rzecz zdrowia w imieniu Naczelnej Rady, oczywiście pielęgniarek i położnych. I zawsze staram się być tam, gdzie zapraszają, gdzie można mówić o zdrowiu, ale gdzie też można mówić o pielęgniarstwie, położnictwie. To jest taka idea, którą w tej kadencji staram się szerzyć, ponieważ mając na względzie też wizerunek pielęgniarki, wizerunek położnej, który gdzieś tam może wcześniej funkcjonował. Staram się pokazywać, jak duża zaszła zmiana w pielęgniarstwie i w położnictwie i jakie w tej chwili mamy kompetencje, żeby też społeczeństwo miało świadomość, czego tak naprawdę może oczekiwać od współczesnej pielęgniarki i położnej.
2: A mówić o tym trzeba, bo mam takie wrażenie, że w debacie publicznej często mówi się o lekarzach, a dużo rzadziej o roli samorządu zawodowego pielęgniarek położnych. Czym dziś zajmuje się Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych? Jaki ma wpływ na funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia?
3: Ja zgodzę się, że faktycznie ciągle wybrzmiewają lekarze, natomiast my jak gdyby jesteśmy filarem ochrony zdrowia z tego względu, że stanowimy największą rzeszę osób wykonujących zawód medyczny wśród wszystkich zawodów medycznych, ponieważ mamy 370 tysięcy w rejestrze, ale 270 tysięcy aktywnie wykonuje zawód pielęgniarki i położnej, w związku z czym faktycznie jest to ogromna rzesza. Natomiast oczywiście samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych powstał z mocy ustawy o samorządzie i działamy w ramach właśnie ustawowych zadań, ale tak naprawdę to głównym naszym zadaniem jest sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodów, żeby te zawody były wykonywane bezpiecznie i oczywiście w trosce o też potrzeby pacjentów. Upowszechniamy zasady etyki zawodowej i sprawujemy nadzór nad przestrzeganiem, ponieważ mamy swoje organy, czyli mamy naczelnego rzecznika rzecznika odpowiedzialności zawodowej, który tak naprawdę jest, można powiedzieć, dla osób, które mogą nie znać tego określenia, w randze takiego prokuratora. I oczywiście posiadamy również sąd pielęgniarek i położnych, który orzeka w sprawach dotyczących wykroczeń zawodowych. W związku z czym to też jest właśnie jeden z zadań, jakie sprawujemy, ale też mamy współdziałać w kierunku ustalania kierunków rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa i jednym z tych kierunków w chwili obecnej, nad którym też koncentrujemy się, jest wprowadzenie do Polski zaawansowanej praktyki pielęgniarskiej, ale też reprezentujemy i chronimy zawody. W tej chwili też trwają prace nad tym, aby zawód pielęgniarki, zawód położnej był chroniony chociażby ze względu na na ataki, których doświadczają nie tylko pielęgniarki, ale w ogóle mówimy o zawodach medycznych i tutaj w Ministerstwie Sprawiedliwości toczą się tego rodzaju działania w obronie tych zawodów, ale też stwierdzamy na przykład prawo wykonywania zawodu, ponieważ absolwent, który ukończy studia pielęgniarskie bądź położnicze, no przychodzi do Okręgowej Izby, żeby oprócz dyplomu, który uzyska, nadać najważniejszy dokument, który uprawnia wykonywanie zawodu, czyli prawo wykonywania zawodu. Prowadzimy też rejestry pielęgniarek i położnych. Właśnie dzięki tym rejestrom mamy wszelkie dane o tym, w jakim wieku mamy nasze koleżanki i kolegów, jakie posiadają kwalifikacje, kompetencje, specjalizacje, kursy. To jest duża wiedza na ten temat, którą mamy w tym centralnym rejestrze pielęgniarek i położnych, ale też muszę powiedzieć, że opiniujemy warunki pracy i płacy, czyli to, co jest też dla nas bardzo ważne, jeśli chodzi o wykonywanie naszych zawodów. Prowadzimy też kształcenie podyplomowe. Od pewnego czasu, to już jest kilkanaście, kilkadziesiąt lat, kiedy samorząd w ramach swoich kompetencji organizuje różnego rodzaju kursy, szkolenia, konferencje, ale też specjalizacje i jesteśmy nastawieni przede wszystkim na jakość realizowanego kształcenia, ale no, opiniujemy też akty, projekty aktów normatywnych, które dotyczą ochrony zdrowia i zasad organizacji opieki zdrowotnej, ale też opiniujemy programy kształcenia, no i wiele, wiele innych tych rzeczy jest bardzo dużo, które realizujemy nie tylko na rzecz pacjentów, na rzecz też przepisów prawa, ale przede wszystkim koncentrujemy się też na pielęgniarkach położnych, które są zrzeszone w samorządzie, bo chcę też przy tej okazji powiedzieć, że przynależność do samorządu jest obowiązkowa.
2: Kilkanaście tysięcy położnych dzisiaj zawodu nie wykonuje. Jakie są główne przyczyny tego stanu rzeczy, odchodzenia z tego systemu? Czy to jest kwestia wynagrodzeń, czy ciężkich warunków pracy, bo to jednak jest ciężka praca fizyczna, ale też psychiczna?
3: To prawda. W tej chwili mamy sytuację dosyć taką trudną, jeśli chodzi o położne i położnych, bo mamy też mężczyzn w tym zawodzie, z tego względu, że no pewnie Państwo słyszycie, że zamykane są oddziały położniczo-ginekologiczne z uwagi na niż demograficzny, na zbyt niską liczbę urodzeń, w związku z czym no tutaj też położne tracą pracę. Jeśli chodzi o wynagrodzenia, to te wynagrodzenia, powiem szczerze, już po wprowadzeniu ustawy o płacy minimalnej, one zdecydowanie się zmieniły, bo ja jeszcze tylko chcę podkreślić, żeby też Państwo mieli świadomość, ci, którzy tak czasami sceptycznie podchodzą do tych wynagrodzeń, że teraz tyle zarabiamy. Proszę Państwa, jeszcze kilka lat temu pielęgniarki, położne, wykonując te zawody i będąc zatrudnionymi w podmiotach leczniczych, miały dopłacane przez dyrektorów podmiotów leczniczych pieniądze do najniższego wynagrodzenia, które obowiązywało w Polsce. To się zmieniło i właściwie jak gdyby ta zmiana tych wynagrodzeń wpłynęła na to, że ludzie chętniej podejmują studia właśnie na wydziałach pielęgniarstwa, położnictwa, co właściwie było taką ideą, żeby po pierwsze wzmocnić tą grupę zawodową i żeby zawód, który będą w przyszłości wykonywali, był atrakcyjny, ale też zmniejszyć emigrację zarobkową. I to się nam udało. To się nam udało, więc to był jeden z właśnie z takich celów. Natomiast położne może nie tyle odchodzą z zawodu, tylko po prostu tracą pracę, ale też chcę podkreślić, że miejsc pracy dla położnych, no to są ograniczone placówki, w związku z czym trudniej być może jest teraz znaleźć pracę w tym zawodzie, aczkolwiek staramy się, aby poszerzyć te miejsca pracy, pozyskujemy środki unijne na możliwość poszerzenia kwalifikacji położnym po ukończeniu pewnych kursów, więc no tutaj te działania samorządu są podejmowane.
2: No właśnie, bo trwają prace nad tym, żeby zwiększyć kompetencje pielęgniarek, między innymi możliwość stwierdzenia zgonu w opiece paliatywnej, wystawianie krótkoterminowych zwolnień lekarskich. Czy to jest dobry kierunek i czy takie zmiany to są zmiany na lepsze, czy one wynikają po prostu z braku lekarzy?
3: Nie chciałabym tutaj koncentrować się na brakach lekarzy, ponieważ za chwilę tych lekarzy będziemy mieli zdecydowanie więcej, ponieważ tych wydziałów lekarskich powstało bardzo dużo w ostatnim okresie, ale ja chcę podkreślić, że te działania, o których pan powiedział, były podejmowane przez Naczelną Radę od bardzo wielu lat. Z czego to wynika? My od pewnego momentu mieliśmy poszerzone dość znacznie kompetencje, chociażby w zakresie badań fizykalnych, w zakresie zlecania badań diagnostycznych, ordynowania leków, my te kompetencje już posiadamy. I nawet w sytuacji, jeżeli w podstawowej opiece zdrowotnej, powiedzmy, mamy sezon taki epidemiczny, czyli sezon grypowy, jakiś infekcyjny, to wskazywaliśmy, że dobrze by było, żeby w tym sezonie pewne czynności przejęła pielęgniarka. I nawet jeżeli przyjdzie pacjent i będzie zbadany przez pielęgniarkę fizykalnie, pielęgniarka osłucha, nawet jeżeli będzie potrzeba wykonania jakichś badań diagnostycznych i skieruje i te badania będą wykonane i będzie chciała zaordynować leki, bo ma w swoim katalogu pewne leki, również antybiotyki, to jednego nie mogła zrobić i tak musiała odesłać tego pacjenta tylko po to do lekarza, żeby wystawił zwolnienie, czyli L4. My zabiegaliśmy o to, żeby ta porada mogła być kompletna, to właśnie zabiegaliśmy o to, żebyśmy mogły wystawić orzeczenie o czasowej niezdolności do pracy, czyli tak zwane L4, do 5 dni. I to właśnie znalazło się w ustawie. Zabiegaliśmy też o to, żeby można było orzekać o zgonie właśnie w tej opiece paliatywnej czy opiece długoterminowej, ponieważ pielęgniarki, które pracują w tych obszarach, one znają swoich pacjentów. One wiedzą, kim się opiekują i wiedzą, że ten pacjent po prostu odchodzi, więc żeby w jakiś sposób też wesprzeć rodzinę, chociażby tak jak mieliśmy sytuację COVID-a, w COVID-zie, gdzie rodziny czekały czasami kilkanaście godzin, a nawet dni, żeby można było orzec zgon. W związku z czym to jak gdyby też jest reperkusja naszych oczekiwań.
2: A tych zmian jest sporo w tej nowej ustawie. Mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja o tym wszystkim powiedzieć. Bardzo dziękuję. Mariola Łodzińska, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, była naszym gościem.
3: Bardzo dziękuję Państwu. Dziękuję serdecznie.

0: Jest 9:30.
1: Wiadomości z życia Kościoła, Janusz Zalewski. Duch Święty jest duchem pokoju, misji i prawdy, a Kościół powinien być nie tylko strażnikiem Ewangelii, ale także jej żywym świadkiem, powiedział papież Leon XIV podczas homilii z okazji uroczystości Pięćdziesiątnicy. Więcej na ten temat powie Artur Chmielewski.
2: Papież zaznaczył, że pokój, który Chrystus przynosi, rodzi się z przebaczenia i prowadzi ludzi do pojednania z Bogiem oraz między sobą. Ojciec Święty przypomniał słowa Jezusa, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone. Wskazując, że Duch Święty działa w Kościele od początku dziejów i nikogo nie wyklucza z Bożego miłosierdzia. Leon XIV mówił również o misyjnym wymiarze wiary, podkreślając, że każdy wierny jest powołany do głoszenia Ewangelii i budowania wspólnoty opartej na nadziei oraz miłości. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
1: Wierni z diecezji warszawsko-praskiej w uroczystość zesłania Ducha Świętego modlili się o beatyfikację sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej. Na Eucharystii w katedrze warszawsko-praskiej przewodniczył ordynariusz diecezji, a zarazem przewodniczący zespołu episkopatu do spraw duszpasterstwa służby zdrowia biskup Romuald Kamiński. W homilii przypomniał, że Stanisława Leszczyńska broniła każdego poczętego życia i nawet w obozie koncentracyjnym pomagała kobietom rodzić w najlepszych możliwych na te czasy warunkach. Jak dodał, to nieprzypadkowy moment na proces beatyfikacyjny położny.
3: Bóg pisze wyraźnie na tych bardzo pokręconych naszych drogach życia i dopomina się poprzez sługę Bożą Stanisławę Leszczyńską, abyśmy się ocknęli z tego letargu i umieli zrozumieć, że życie jest niezwykłym darem, świętością daną od Boga.
1: W ostatnich dniach w Warszawie odsłonięto pomnik sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej. Stanął on przy wejściu do szpitala położniczego księżnej Janny Mazowieckiej przy ulicy Karowej. Inicjatorkami powstania pomnika były same pielęgniarki i położne. Stragany, jedzenie, rękodzieło, muzyka i zabawa. W parafii świętego Dominika na Służewie po raz 30 odbył się coroczny jarmark dominikański.
4: Paweł Zubura. Jak brzmi hasło naszego zakonu, głosić wszędzie i na wszelkie możliwe sposoby i ten sposób radowania się z bycia razem.
5: Miło. Sympatycznie, dużo dobrego można zjeść, dużo ciekawego zobaczyć, no i dzieciaki są uradowane.
6: Mina Krasynewska, tworzę Wentę. Wenta jest to wydarzenie organizowane raz do roku. Sprzedajemy wszystko z drugiej ręki, rzeczy sportowe, ubrania.
7: Udało mi się, bardzo się cieszę.
8: To jest piękna, stara, brązowa torba, taka podróżnicy kiedyś podróżowali może w latach 60., 70.
1: Wieczorem dla wszystkich uczestników wydarzenia wystąpił zespół Sound & Grace.
9: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Na koniec ponownie zaglądamy do Watykanu. Pierwsza encyklika papieża Leona XIV opublikowana zostanie dziś w nowej auli synodalnej. Dokument zatytułowany Magnifica Humanitas poruszy kwestię ochrony godności człowieka w dobie sztucznej inteligencji. Więcej na ten temat powie Urszula Rzepczak.
10: Informacje o tym, że pierwsza encyklika Leona XIV będzie poświęcona sztucznej inteligencji, pojawiły się już latem ubiegłego roku. Sztuczna inteligencja, jej zalety i zagrożenia spowodowane brakiem odpowiedzialnej kontroli były często tematem papieskich kateches. Leon XIV podpisał dokument równo 135 lat po ukazaniu się encykliki Rerum Novarum Leona XIII, która wyrażała stanowisko Kościoła wobec skutków społeczno-ekonomicznych rewolucji przemysłowej i stała się fundamentem nauki społecznej. Kościoła. Ukazująca się dziś Magnifica Humanitas, wspaniała ludzkość, świadczy o aktualności tej nauki w nowych okolicznościach. Swoją encyklikę zaprezentuje dziś sam papież oraz wysokiej rangi watykańscy duchowni i naukowcy specjalizujący się m.in. w teologii politycznej i interpretowalności sztucznej inteligencji.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
12: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Weronika dzisiaj w bardzo dobrym nastroju, uśmiechnięta, radosna, a to dlatego, że pogoda dzisiaj piękna i to zazwyczaj jest taka zależność między tym nastrojem a piękną pogodą. Dzisiaj będzie słonecznie i ciepło.
13: A poczekaj, ty mówisz o moim nastroju czy
0: tak,
13: o swoim?
0: Tak, o twoim. Jak ty masz dobry nastrój, to i ja mam.
13: A, to tak działa. Faktycznie, 26 stopni dzisiaj maksymalnie w stolicy i w okolicy, 21 już o tej porze w Warszawie.
11: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
12: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
14: Budzimy stolice i okolice.
12: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Zwiedzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: I to jest chyba dewiza Kacpra Kowalczyka, reportera Radia Warszawa. Nic nie dzieje się w Watykanie bez mnie.
2: Cześć, myślałem, że budzimy stolice i okolice.
1: A to wiadomo.
2: To wszyscy. Cześć, dzień dobry. Tak, staram się być na bieżąco z tym, co dzieje się u Ojca Świętego Leona XIV i w Stolicy Apostolskiej. No i dzisiaj ważny dzień. Doczekaliśmy się w końcu, doczekamy się, miejmy nadzieję. Pierwszej encykliki papieża Leona XIV. Magnifica Humanitas, jak to ładnie i dostojnie brzmi. Wspaniała ludzkość. Encykliki poświęconej między innymi właśnie sztucznej inteligencji. No i dzisiaj, przed południem, no nie w samo południe, przed południem o 11.30 zostanie oficjalnie zaprezentowana właśnie z udziałem Ojca Świętego w Watykanie. Zostanie opublikowany tekst, także audiobook, który przygotowuje sekcja Polska Radia Watykańskiego. No i będziemy wsłuchiwać się w to, co papież Leon XIV dla nas napisał.
1: To jest dla mnie bardzo dobra wiadomość, że znów będzie audiobook. Ja mam nadzieję, że to już na stałe wejdzie do tego watykańskiego rytmu, że audiobooki zawsze będą się ukazywać jednocześnie z dokumentami, przynajmniej tymi najważniejszymi dokumentami papieskimi. Czego się spodziewasz po tej encyklice?
2: No ja mam nadzieję, patrząc po wcześniejszych wypowiedziach papieża Leona XIV, że papież jako osoba, która jest na bieżąco z rozwojem technologii, naprawdę tak realnie odpowie na te wyzwania i wskaże jakieś kierunki dla świata, który przeżywa ten rozwój sztucznej inteligencji i próbuje się w tym wszystkim odnaleźć. Mam nadzieję, że papież będzie patrzył tak do przodu, że być może pewne zagrożenia wskaże, które dopiero są przed nami, a których my na co dzień, korzystając z różnych czatów i innych wytworów sztucznej inteligencji, nie dostrzegamy, ale także mam taką nadzieję, że będzie dalej bronił i ludzkiego głosu, ludzkiej twarzy, ludzkiego wizerunku, ale także będzie przypominał o tym, żebyśmy nie rezygnowali z tych ludzkich wytworów pracy, czy to w grafice, czy to w tekstach, żebyśmy nie dali się wszędzie zastąpić przez sztuczną inteligencję.
1: I zapraszamy też na jutrzejszą rozmowę w poranku z Radiem Warszawa. Będzie naszym gościem Michał Kłosowski, który prosto z Watykanu, naprawdę, to tym razem nie przenośnia, dotrze do studia Radia Warszawa o poranku, żeby skomentować tę najnowszą encyklikę i w środę także 8.15 rozmowa z ekspertem od sztucznej inteligencji na temat najnowszej encykliki.
3: Kacper Kowalczyk, dziękujemy.
2: Dziękuję.
0: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Cały czas utrudnienia na południowej obwodnicy Warszawy. Tam doszło do całej serii kolizji, wypadków, ale już wszystko zostało uprzątnięte z trasy S2.
1: Poza korkami.
0: Korki cały czas są i to w zasadzie od Majdanu ten korek się ciągnie i tak ciągnie się aż przez most południowy i dopiero w Powsinku się już rozluźnia ta sytuacja.
1: Mocno zakorkowana także dzisiaj Aleja Józefa Becka. Tuż za Wisłą, za mostem Siekierkowskim zaczyna się korek i ciągnie się aż do Służewia. Ciasno także wciąż w Alejach Jerozolimskich, ale na szczęście nie są to duże utrudnienia. W tym momencie ciaśniej wciąż w Alei Prymasa Tysiąclecia do zjazdu w Aleje Jerozolimskie. Na Wisłostradzie już lepsza sytuacja, choć postoicie jeszcze na Wybrzeżu Kościuszkowskim do zjazdu w Aleje 3 Maja.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Czy ty miałeś świadomość, że to już 30 lat, odkąd są spotkania w Lednicy młodych na polach
2: Właśnie, ten czas bardzo szybko leci i kolejne już niebawem, bo już 6 czerwca młodzi z całej Polski znów na polach lednickich się spotkają.
1: A propos tej piosenki, którą przed chwilą mieliśmy, nie wiem, czy miałeś kiedyś okazję uczestniczyć w spotkaniu na polach lednickich?
2: Nie, jeszcze nie.
1: Ja właśnie byłam i to jest na pewno warto zabrać ze sobą dużą ilość kremu z filtrem, bo to się może przydać, żeby się nie nabawić oparzeń słonecznych, ale spotkanie jest absolutnie fantastyczne dla tych wszystkich, którzy chcą dobrze wspólnotowo spędzić czas, poznać nowych ludzi, ale także, a przede wszystkim skorzystać z tych duchowych walorów lednickich pól, odnowić swoje życie duchowe. Można też się wyspowiadać w takich bardziej plenerowych warunkach, potańczyć, no i przejść przez tę słynną bramę rybę.
2: No właśnie, a już przez tę słynną bramę rybę przeszło setki tysięcy osób i jako, że to spotkanie już niebawem, bo 6 czerwca wyjazdy z Warszawy na pola lednickie też są organizowane.
1: Między innymi jeden z nich znajdziecie na profilu, fanpage'u facebookowym Wyjazd z Warszawy na pola lednickie. Dobre miejsce zbiórki, centrum Warszawy, więc jeżeli macie ochotę, to można ten wyjazd wybrać, ale oczywiście dużo takich wyjazdów jest organizowanych, więc spytajcie w swojej parafii, a może jeszcze któryś ksiądz organizuje taki wyjazd. Myślę, że warto. No i zapraszamy, żeby w taki sposób spędzić 6 czerwca.

0: Stach Bukowski i Mój dom, jaki fajny numer, taki domowy bardzo.
1: I Zofia Kozyrawska w studiu.
2: Dzień dobry.
0: A z Zofią czujemy się jak w domu.
1: Oczywiście. Z którego wychodzimy? Weronika Ostrowska?
0: Jarek Fedra.
1: Do usłyszenia.
3: Ogłoszenie nadawcy.
4: Świat wewnętrzny kościoła to skarbiec, który mieni się najpiękniejszymi kamieniami. Postaramy się go dla Was, drodzy słuchacze, otworzyć wraz z moimi gośćmi, którzy będą gośćmi w Szkole RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym. Dziś po 22:00 serdecznie zapraszam. Grzegorz Kozłowski.
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Są miejsca, które zostają w sercu na zawsze. Pozwól sobie na chwilę oddechu i wyrusz w podróż, która ma znaczenie. Z biurem podróży Benedykt Travel odwiedzisz wyjątkowe miejsca pielgrzymkowe. Rzym, Sycylię, Medjugorje, Turcję, a nawet Meksyk. Oferujemy także kursy językowe w Anglii i Hiszpanii, które łączą naukę z niezapomnianą przygodą. Zapewniamy komfortową podróż, opiekę duchową i dopracowaną organizację. A może masz własny pomysł na wyjazd? Z przyjemnością go dla Ciebie przygotujemy. Zadzwoń 577 570 889 lub odwiedź www.benedykt.travel.pl. Biuro Podróży Benedykt Travel. Podróż, która zostaje w sercu.

0: po reklamie.
1: Jest 10:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
2: Prezydent Krakowa odwołany, co dalej po referendum? Światłana Cichanouska z wizytą w Kijowie. Polscy siatkarze po pierwszych meczach reprezentacji. Wiadomości Radia Warszawa, Jan Ruzalewski. Mieszkańcy Krakowa zdecydowali w referendum o odwołaniu Aleksandra Miszalskiego. Przewodnicząca Miejskiej Komisji do Spraw Referendum Justyna Habrajska poinformowała, że frekwencja w referendum dotyczącym odwołania prezydenta wyniosła 29,99%.
3: To oznacza, że jeśli chodzi o prezydenta miasta Krakowa, referendum jest ważne, gdyż wzięło w nim udział nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu. Zatem prezydent miasta Krakowa został odwołany.
2: Za odwołaniem Aleksandra Miszalskiego głosowało 97,8% głosujących w referendum. Swoją funkcję wciąż pełnić będą krakowscy radni, ponieważ w referendum w sprawie ich odwołania nie zostały spełnione wymogi frekwencyjne. Justyna Habrajska tłumaczy, co stanie się po pozbawieniu prezydenta Krakowa stanowiska.
3: Od następnego dnia, od ogłoszenia wyniku, w ciągu 7 dni prezes Rady Ministrów ma obowiązek powołać komisarza, więc będziemy czekać na decyzję pana premiera. Do tego czasu funkcję przejmie sekretarz miasta.
2: Nowy prezydent Krakowa zostanie wybrany najpóźniej we wrześniu. Aleksander Miszalski został prezydentem Krakowa 7 maja 2024 roku jako kandydat Koalicji Obywatelskiej z poparciem Nowej Lewicy. W drugiej turze wyborów pokonał Łukasza Gibałę. Pod wnioskiem o referendum według inicjatorów zebrano około 134 tysięcy podpisów. Opozycja i przedstawiciele Komitetu Referendalnego zarzucali władzom Krakowa niekompetencje, podwyżki czy wprowadzanie strefy czystego transportu. Demokracja samorządowa polega właśnie na tym, że to mieszkańcy mają ostatnie słowo, napisał po referendum w mediach społecznościowych Aleksander Miszalski.
4: To są wiadomości Radia Warszawa.
2: Pierwsza oficjalna wizyta liderki białoruskiej opozycji w ukraińskiej stolicy. Jak przekazały służby prasowe Światłany Cichanouskiej, w planach wizyty jest spotkanie z Wołodymirem Zełenskim, ministrem spraw zagranicznych Andrijem Sybichą i kierownictwem Rady Najwyższej. Liderka białoruskiej opozycji ma otworzyć także misję sił demokratycznych Białorusi na Ukrainie. Władze w Kijowie do niedawna unikały oficjalnych spotkań ze Światłaną Cichanouską i jej ekipą. Jednak w tym roku doszło do jej spotkania z Wołodymirem Zełenskim w Wilnie, a w ubiegłym tygodniu w ukraińskim MSZ wyznaczono specjalnego przedstawiciela do kontaktów z białoruską opozycją. Jednocześnie stosunki Kijowa z oficjalnymi władzami w Mińsku stają się coraz bardziej napięte. Ukraiński prezydent w tym miesiącu kilkukrotnie alarmował, że terytorium Białorusi może być ponownie wykorzystane do ataku na Ukrainę.
4: Dzieje się blisko.
2: Teraz Warszawa i prace w rejonie Mostu Poniatowskiego. Od dziś zjazd z przeprawy na Wałomie Zeszyński będzie możliwy tylko w kierunku ZOO. Zamknięty został lewoskręt w stronę Wawra, a kierowcy jadący od strony Ogrodu Zoologicznego nie wiadą także w kierunku Ronda Waszyngtona. Utrudnienia mają związek z remontem ścieku drogowego i potrwają do piątku. Wyznaczono objazdy m.in. przez Francuską, Zwycięzców, Targową i Aleję Zielenecką. Zmiany dotyczą też autobusów linii 146 i 147, które kursują trasami objazdowymi. Polscy siatkarze zwycięzcami Silesia Cup. Biało-czerwoni wygrali 3-1 z Ukrainą i 3-0 z Bułgarią. Przegrali tylko z Serbią 2-3. To pierwsze mecze tego sezonu reprezentacyjnego. Turniej Silesia Cup był dla biało-czerwonych elementem przygotowań do Ligi Narodów, które zainaugurują 10 czerwca w Chinach. Nasz zespół wygrał tę rywalizację przed rokiem. Imprezą docelową sezonu 2026 są wrześniowe Mistrzostwa Europy, w których podopieczni Nikoli Grbicza będą bronić tytułu.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
6: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
1: Piękny dzień wiosenny, 19 stopni teraz w Legionowie, w Nowym Dworze Mazowieckim też 19 i w Pruszkowie, w Piasecznie, w Grodzisku. Otwock się cieszy taką temperaturą i Mińsk Mazowiecki też. 20 w Wołominie, 21 w Warszawie, a to nie jest wszystko, bo dzisiaj takie piękne słońce i bezchmurne niebo będzie nam towarzyszyć przez cały dzień i maksymalnie spodziewamy się nawet 25 stopni, ale towarzyszy nam też wiatr. Póki co jeszcze w miarę umiarkowany, będzie troszkę silniejszy, będzie wiał z północnego zachodu.
5: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
6: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
1: Dzień dobry, witam wszystkich. Jak się macie po weekendzie? Mam nadzieję, że bardzo dobrze, bo to nie był zwykły weekend. To był weekend pełen ducha. Mam nadzieję, że ten duch przyszedł. Może ktoś będzie chciał się podzielić tym, co się działo, jak się działo i co jest teraz, jak się dzisiaj wstawało. Pełni Ducha Świętego. Mam nadzieję, że lepiej. 6 minut po 10:00, Zofia Kozorawska. Witam i zapraszam na najbliższe 4 godziny.

0: Tak śpiewała Halina Frąckowiak na antenie Radia Warszawa, 13 minut po 10.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Czy przyszedł Duch Święty wczoraj? Mam nadzieję, że przyszedł. Mam też nadzieję, że przyszedł do mnie. Może nie odczuwam tego jakoś tak emocjonalnie, dodatkowo, ale na pewno to ten czas proszenia, czekania na zesłanie Ducha Świętego i nadziei na to, że On będzie zesłany też dla mnie, jest takim dobrym momentem. Takim, który przypomina mi, że mogę o tego Ducha prosić znacznie częściej i że potrzebuję o Niego prosić, że to jest ważne, co mnie wypełnia, no bo to, co mnie wypełnia, to później przekazuję dalej, więc lepiej, żeby to był Święty Duch, który tam grasuje i podpowiada co i jak. A dziś święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła, naszej Matki, bo to ona zrodziła Chrystusa i została Matką Odkupionych, zanim jej Syn oddał Ducha na krzyżu. Święty Paweł VI uroczyście potwierdził to zawołanie w przemówieniu do Ojców Soboru Watykańskiego II, które wygłosił w listopadzie 64 roku. I postanowił, żeby odtąd cały lud chrześcijański oddawał Matce Bożej pod tym właśnie najmilszym imieniem jeszcze większą cześć. Wczorajsza uroczystość zesłania Ducha Świętego zakończyła okres wielkanocny, rozpoczął się okres zwykły i w takim okresie teraz jesteśmy, a dziś świętujemy Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła. Najświętsza Maryjo Panno, Matko Kościoła, módl się za nami.

0: zespołu Manic Monday Bengals. Już za nami 21 minut po 10. Posłuchajmy świętego Jana Pawła II.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Poznań, 3 czerwca 1997 roku, homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona w czasie liturgii słowa na placu Adama Mickiewicza podczas spotkania z młodzieżą.
3: Chciałem jeszcze raz podziękować wszystkim młodym, studentom, uczniom, młodzieży pracującej w przemyśle, rolnictwie, żołnierzom, seminarzystom, nowicjuszom, wszyscy razem, którzy tworzycie tutaj młody Poznań i młody Kościół. Jeszcze pragnę w szczególny sposób przypomnieć tych, którzy was wychowują, a więc profesorów, nauczycieli, tak licznie obecnych, że wraz z waszymi studentami, uczniami zechcieliście przeżywać to spotkanie. Wasza obecność jest dla nich świadectwem wiary, potwierdzeniem, że mogą na was liczyć, nie tylko jako na tych, którzy przekazują wiedzę, ale jako na godnych zaufania przewodników po drogach życia.

0: So good. To Take That na antenie Radia Warszawa. 29 minut zostało do 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Dobrze tak, na dobre wrócić. No i właśnie ja wczoraj przeglądając media społecznościowe trafiłam na informację, która mnie totalnie zdumiała. Nigdy w życiu o tym nie słyszałam. Jedna z osób, którą obserwuję, Marta Bożęcka, napisała o drugiej komunii świętej. Słyszeliście o czymś takim? Nie chodzi o rocznicę, nie chodzi o rocznicę. Ona napisała tak, że właśnie taka uroczystość była obchodzona u niej w diecezji płockiej w zesłanie Ducha Świętego. Teraz nastąpiła zmiana i w niedzielę jest pierwsza komunia, a dzień przed Wigilią zesłania Ducha Świętego komunia generalna. W diecezji płockiej, jako jedynej w Polsce od 100 lat, tutaj cytuję Martę, jest druga komunia nazywana komunią generalną lub uroczystością odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. I to nie jest rocznica pierwszej komunii, tylko odrębna uroczystość. Historia tej drugiej komunii sięga lat 20. XX wieku i wprowadził ją arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski, który tak argumentował jej wprowadzenie. Znaczenie tej komunii jest inne niż to, jakie pierwsza komunia miała. Stąd ta druga komunia solenna nie będzie już tylko przypuszczeniem dziecka do komunii jak pierwsza, ale obchodem mającym znaczenie przyjęcia przez dziecko zobowiązań życia chrześcijańskiego. Uroczystość komunii generalnej to odnowienie przyrzeczeń, które złożyli rodzice i chrzestni podczas chrztu. Ale teraz głos ma dziecko i przyrzeka to, co w jego imieniu przyrzekali jego bliscy. Zobowiązuje się też do chrześcijańskiego życia w przyszłości. Słyszeliście o tym kiedyś? Bo ja pierwszy raz wczoraj.

0: Tak brzmiało ABC na antenie Radia Warszawa. 20 minut zostało do 11.
1: Wychowywać, ale jak? Zaprasza Ewa Pietrzak.
2: Mówiłam, że w tym szczególnym tygodniu, kiedy świętujemy Dzień Mamy, to będę łączyła się i będę rozmawiała z różnymi kobietami, które o tym macierzyństwie na antenie Radia Warszawa opowiedzą. I jest z nami siostra Barbara Król, siostra franciszkańki rodziny Maryi. Szczęść Boże, siostro, witam serdecznie, dzień dobry.
3: Szczęść Boże, witam serdecznie,
2: siostro,
3: panią państwa, szczęść
2: siostra
3: Boże.
2: Siostra czuwała nad bezpieczeństwem maleństw przez jakiś czas, prawda? Czuwała nad oknem życia. Proszę nam opowiedzieć o tej misji, jak to siostra przeżywała?
3: Okno życia było dla mnie takim, można powiedzieć, ogromnym wyzwaniem. To już było ponad, nie wiem, 10 lat więcej. Ale właśnie kiedy nie zdawałyśmy sobie sprawy, że okno życia będzie potrzebne i kiedy pierwszy raz zobaczyłyśmy, że jest dziecko rzeczywiście złożone, położone w oknie życia, to naprawdę wszystkie uczucia chyba i macierzyńskie inne się nam uruchomiły, że człowiek tak patrzył, że właśnie taka biedna kruszynka, istota ludzka, zostawiona została nam powierzona pod opiekę, nie? I mamy tą opiekę jakby matki przejąć my, jako okno życia na krótką chwilę, ponieważ no, nie mamy takiego prawa, żeby trzymać dziecko dłużej w oknie życia i żeby się nim było dłużej zająć, bo wsypamy służby inne. Ale właśnie ten moment taki pierwszy był dla nas takim niesamowitym i wyzwaniem, ale takim spełnieniem takiej, można powiedzieć, takiej duchowej, macierzyńskiej miłości naszej, którą Pan Bóg nas wyposażył jako kobietę.
2: Siostro, a często też mówimy przecież i słyszymy, żeby te wszystkie swoje trudy albo niepokoje pokładać tutaj u Matki Bożej. Jak siostra do tego podchodzi?
3: Ja to tak jestem, mówię, podchodzę, że Pan Bóg dał mi taki dar, że jakby powołał mnie do rodziny Maryi. I charyzmat rodziny Maryi, ojciec założyciel nam mówił, Zygmunt Szczęsny-Peliński, święty, że mamy być jak Maryja. Rodzina Maryi to jest kto? To są właśnie ci domownicy, którzy byli z nią. Józef, Jezus mały, na pewno ci biedni ludzie, na pewno ci ze stajenki, którzy przyszli przywitać pasterza. Mamy być dla nich, ojciec założyciel mówił, matkami. Mamy być tymi osobami, no, które jesteśmy z powołania, że jesteśmy kobietami, że mamy te uczucia macierzyńskie wlane od Boga i właśnie mamy służyć im tym, czym Pan Bóg nas wyposażył, czyli tą kobiecością, macierzyńskim właśnie podejściem i tego się uczą Matki Bożej, bo czasami jest trudno rzeczywiście tak stanąć u łóżka osoby niepełnosprawnej, bo z takimi ostatnio pracuję, i powiedzieć sobie, no tak, to są osoby potrzebujące, co ja im mogę dać. Mogę dać im właśnie to ciepło, tą opiekę, tą radość, którą mam w sobie. I takie właśnie spełnienie, że może na ten czas tego potrzebują od nas.
2: Dokładnie tak, siostro. A na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania, czego możemy uczyć się od Matki Bożej?
3: Cierpliwości, pokory, prostoty, zauważania potrzeb innych. Tak skrycie, tak nie jak Matka Boża na tkanie galilejskiej, że możemy zawsze jej ufać, bo wszelkie łaski, które otrzymujemy od Jezusa, to otrzymujemy za jej wstawiennictwem. Mamy tego przykład właśnie w Kanie Galilejskiej, gdzie Matka Boża prosi. Pan Jezus jej odmawia, a ona: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. I myślę, że właśnie to, być gotowym na to, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie, wsłuchiwać się też w to, co nam Duch Święty podpowiada, to, co możemy wykonać, to, co to mam tego dnia. Wstajemy, zakres działań naszych, no wszystko możemy się użyć i zapraszać Matkę Bożą w to, co robimy. Ostatnio Matka Boża właśnie mi tak bardzo pomaga w ten sposób, że jako matka, jako kobieta, ale przede wszystkim właśnie też zwracanie się do niej we wszystkich takich trudnych sprawach i dziękowanie też jej, bycia w takiej rodzinie Maryi z nią, jej rodzinie.
2: Siostro, a czego siostra będzie życzyła mamom?
3: Na pewno wytrwałości, na pewno takiej radości ze spełnienia bycia matką, za to, że właśnie matki poświęcają swoje życie dla swoich dzieci, bo jakby nie było, to matka traci swoje życie, rodząc dziecko, ale traci też swoje siły duchowe, fizyczne i żeby tych sił im nigdy nie brakowało. Żeby właśnie były dla tych dzieci, nawet już starszych, już leciwych, ale jeszcze jak się ma mamę, to się, jak ktoś powiedział, nie jest sierotą, tylko ma się mamę. Dla tych wszystkich Wam życzę wielu, wielu łask Bożych, żeby Maryja właśnie też ich wspierała i otaczała swoją opieką.
2: Siostra Barbara Król, Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, szczęść Boże, bardzo dziękuję. Do usłyszenia z Panem Bogiem.
3: Szczęść Boże z Bogiem.

0: Samotna ludzka pieśń. Urszula tak śpiewała dla nas. 11 minut zostało do 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Wczoraj przeczytałam słowa ojca Leona Knabita, że często krzyczymy na innych, bo to na siebie jesteśmy wściekli. Pisał tak, że proszę zwrócić uwagę, jak często nasza agresja wobec innych jest spowodowana złością wobec siebie samych. I muszę przyznać, że też mam takie doświadczenie, że jak jakoś polegnę frustracją swoim wewnętrznym na samą siebie, bo nie zrobię tego czy tamtego, to łatwo mi się coś odpala takiego dziwnego wobec moich najbliższych i jakoś mnie te słowa zatrzymały, że to jest ważne, żeby przychodzić do dobrego Boga, który wie, jak uporządkować te różne skomplikowane ścieżki mojego wnętrza i jak on je tam porządkuje i prostuje i z nim te kwestie omawiam. Jest czas, żeby potrwać przed nim, nawet czasem w tej ciszy, po prostu w ciszy. To on napełnia moje serce pokojem i wtedy nie muszę się wściekać na innych. To już Toni Braxton na 106.2 FM, 10 minut przed 11.

0: Śpiewała Kasia Kowalska na antenie Radia Warszawa. 2 minuty zostały do 11. Pani Eulalia napisała do nas, że wie o Komunii Świętej Generalnej już od 66 lat, bo sama do niej przystępowała już w 3 klasie, chociaż ta Komunia Generalna obowiązywała dopiero w klasie 4. Katechizm był bardzo rozszerzony i trudny, ale dał radę. I pani Eulalia pochodzi z diecezji płockiej. Pozdrawiamy bardzo serdecznie i dziękujemy za tę wiadomość. A już za chwilkę wiadomości na antenie Radia Warszawa.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: 21 maja 1921 roku, początek walk o Górę Świętej Anny w ramach III Powstania Śląskiego. I o tym będziemy rozmawiać z doktorem Andrzejem Krzystyniakiem w najbliższym kalejdoskopie historycznym. Marcin Pąk, zapraszam już dziś po godzinie 20.
3: Zmieniamy się dla Państwa. Od maja nowe wiadomości Radia Warszawa. W tygodniu o pełnych godzinach, oprócz kraju i świata, również informacje lokalne, sportowe i społeczno-religijne. Nowością są dynamiczne skróty wiadomości lokalnych w tygodniu. Z kolei w weekendy odpoczywamy od informacji z kraju, świata i regionu. Michał Koźlik, do usłyszenia.
4: Świat wewnętrzny Kościoła to skarbiec, który mieni się najpiękniejszymi kamieniami. Postaramy się go dla Was, drodzy słuchacze, otworzyć wraz z moimi gośćmi, którzy będą gośćmi w Szkole RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym. Dziś po 22:00 serdecznie zapraszam. Grzegorz Kozłowski.
1: Ogłoszenie nadawcy.
0: Jest 11:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
5: Prezydent Krakowa odwołany. Co dalej po referendum? Światłana Cichanouska z wizytą w Kijowie. Polscy siatkarze po pierwszych meczach reprezentacji. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Mieszkańcy Krakowa zdecydowali w referendum o odwołaniu Aleksandra Miszalskiego. Przewodnicząca Miejskiej Komisji do Spraw Referendum Justyna Habrajska poinformowała, że frekwencja w referendum dotyczącym odwołania prezydenta wyniosła 29,99%.
6: To oznacza, że jeśli chodzi o prezydenta miasta Krakowa, referendum jest ważne, gdyż wzięło

0: w nim udział nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu. Zatem prezydent miasta Krakowa został odwołany.
1: Za odwołaniem Aleksandra Miszalskiego głosowało 97,8% głosujących w referendum. Swoją funkcję wciąż pełnić będą krakowscy radni, ponieważ w referendum w sprawie ich odwołania nie zostały spełnione wymogi frekwencyjne. Justyna Habrajska tłumaczy, co stanie się po pozbawieniu prezydenta Krakowa stanowiska.
0: Od następnego dnia, od ogłoszenia wyniku, w ciągu 7 dni prezes Rady Ministrów ma obowiązek powołać komisarza, więc będziemy czekać na decyzję pana premiera. Do tego czasu funkcję przejmie sekretarz miasta.
1: Nowy prezydent Krakowa zostanie wybrany najpóźniej we wrześniu. Aleksander Miszalski został prezydentem Krakowa 7 maja 2024 roku jako kandydat Koalicji Obywatelskiej z poparciem Nowej Lewicy. W drugiej turze wyborów pokonał Łukasza Gibałę. Pod wnioskiem o referendum według inicjatorów zebrano około 134 tysięcy podpisów. Opozycja i przedstawiciele Komitetu Referendalnego zarzucali władzom Krakowa niekompetencje podwyżki czy wprowadzanie strefy czystego transportu. Demokracja samorządowa polega właśnie na tym, że to mieszkańcy mają ostatnie słowo, napisał po referendum w mediach społecznościowych Aleksander Miszalski.
2: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Pierwsza oficjalna wizyta liderki białoruskiej opozycji w ukraińskiej stolicy. Jak przekazały służby prasowe Światłany Cichanouskiej, w planach wizyty jest spotkanie z Wołodymirem Zełenskim, ministrem spraw zagranicznych Andrijem Sybichą i kierownictwem Rady Najwyższej. Liderka białoruskiej opozycji ma otworzyć także misję sił demokratycznych Białorusi na Ukrainie. Władze w Kijowie do niedawna unikały oficjalnych spotkań ze Światłaną Cichanouską i jej ekipą, jednak w tym roku doszło do jej spotkania z Wołodymirem Zełenskim w Wilnie, a w ubiegłym tygodniu w ukraińskim MSZ wyznaczono specjalnego przedstawiciela do kontaktów z białoruską opozycją. Jednocześnie stosunki Kijowa z oficjalnymi władzami w Mińsku stają się coraz bardziej napięte. Ukraiński prezydent w tym miesiącu kilkukrotnie alarmował, że terytorium Białorusi może być ponownie wykorzystane do ataku na Ukrainę.
2: Dzieje się blisko.
1: Teraz Warszawa i prace w rejonie Mostu Poniatowskiego. Od dziś zjazd z przeprawy na wał Miedzeszyński będzie możliwy tylko w kierunku ZOO. Zamknięty został lewoskręt w stronę Wawra, a kierowcy jadący od strony Ogrodu Zoologicznego nie wiadą także w kierunku Ronda Waszyngtona. Utrudnienia mają związek z remontem ścieku drogowego i potrwają do piątku. Wyznaczono objazdy m.in. przez Francuską, Zwycięzców, Targową i Aleję Zielenecką. Zmiany dotyczą też autobusów linii 146 i 147, które kursują trasami objazdowymi. Polscy siatkarze zwycięzcami Silesia Cup. Biało-czerwoni wygrali 3-1 z Ukrainą i 3-0 z Bułgarią. Przegrali tylko z Serbią 2-3. To pierwsze mecze tego sezonu reprezentacyjnego. Turniej Silesia Cup był dla biało-czerwonych elementem przygotowań do Ligi Narodów, które zainaugurują 10 czerwca w Chinach. Nasz zespół wygrał tę rywalizację przed rokiem. Imprezą docelową sezonu 2026 są wrześniowe Mistrzostwa Europy, w których podopieczni Nikoli Grbicza będą bronić tytułu.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
5: Przepiękna wiosenna pogoda, cieplutko, słońce, chmur nie ma. Towarzyszy nam tylko wiatr, który tylko umila jeszcze ten czas. 21 stopni w Piasecznie, w Grodzisku Mazowieckim i w Otwocku, 22 w Warszawie, w Legionowie, w Nowym Dworze, w Pruszkowie i w Mińsku Mazowieckim, a najcieplej teraz 23 stopnie w Wołominie. Dzisiejsze maksimum to stopni 25. Ponieważ nie ma chmur, to i deszczu dzisiaj nie będzie.
3: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
4: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
5: Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Zofia Kozrawska przy mikrofonie Radia Warszawa, 5 minut po 11. Mam nadzieję, że wszystko u Was dobrze i ten poniedziałkowy poranek przebiegł tak spokojnie, jak się tylko da, choć różnie to z poniedziałkami bywa. Zapraszam serdecznie na kolejną wspólną godzinę pełną dobrej muzyki i podnoszących na duchu słów, mam nadzieję. No, a może ktoś może teraz potańczyć z Patrickiem Swayzem i Wendy Fraser? No to bardzo proszę, 6 minut po 11:00, oto oni.

0: Dlor tak śpiewały, tak trzeba by powiedzieć.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: 13 minut po 11. LOR to jest polski zespół muzyczny, który wykonuje muzykę folkową i alternatywną. Ta grupa powstała w 2015 roku w Krakowie i w jej skład wchodzą Jagoda Kudlińska, Julia Skiba, Julia Błachuta i Paulina Sumera. Nazwa LOR pochodzi od trzech końcowych liter słowa folklor, który stanowił główną inspirację dla tego zespołu. No właśnie, dziewczyny. Dziewczyny, tak sobie o nich pomyślałam. Dziewczyny jak królewny. Czy się czują królewnami? Nie mam pojęcia, ale dziś jest dzień królewny, drogie panie. Jutro dzień mamy, to wszyscy wiemy, pamiętamy, znamy i świętujemy i bardzo dobrze. Natomiast dziś jest dzień królewny i tak sobie pomyślałam, może chciałybyście troszkę sobie wyobrazić, jaką królewną mogłybyście być. A może jesteście taką królewną ukrytą? Może ktoś, któraś z was chciał aby o tym opowiedzieć mi. Można do mnie napisać 512 700 444. Można też zadzwonić na ten numer albo na 512 700 555. Z radością posłucham tych opowieści. A może jacyś panowie mają w domu taką królewnę. I myślę sobie o tych dorosłych królewnach. Jakoś tak pomyślałam o tych dorosłych królewnach, bo te małe to wiadomo, że są królewnami. Ale czy te duże mogą być królewnami? Czy są? Czy chciałybyście nimi być? A jeśli tak, to któraś czy któraś postać znana szeroko w świecie byłaby dla was inspiracją, czy jesteście taką królewną bardzo indywidualną? No, gdyby ktoś chciał się pobawić w takie opowieści, to bardzo proszę.

0: Luis Capaldi, tak brzmiało. 21 minut po 11.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z homilii Ojca Świętego Leona XIV podczas mszy świętej i supliki, czyli próśb do Matki Bożej Pompejańskiej. Plac Bartola Longa przed Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w Pompeja, 8 maja 2026 roku. Drodzy siostry i bracia, gdy święty Jan Paweł II ogłosił rok Różańca, w przyszłym roku minie ćwierć wieku od tego wydarzenia. Chciał go w sposób szczególny powierzyć spojrzeniu Matki Bożej z Pompeju. Od tamtego czasu sytuacja się nie poprawiła. Wojny, które wciąż toczą się w tak wielu regionach świata, domagają się odnowionego zaangażowania nie tylko ekonomicznego i politycznego, lecz także duchowego i religijnego. Pokój rodzi się wewnątrz serca. Ten sam papież w październiku 1986 roku zgromadził w Asyżu przywódców głównych religii, zapraszając wszystkich do modlitwy o pokój. Przy różnych okazjach, także niedawnych, zarówno papież Franciszek, jak i ja prosiliśmy wiernych na całym świecie o modlitwę w tej intencji. Nie możemy pogodzić się z obrazami śmierci, które każdego dnia przynoszą nam doniesienia medialne. Z tego sanktuarium, którego fasadę świętego Bartola Longo zaprojektował jako pomnik pokoju, dziś z wiarą znosimy naszą suplikę. Jezus powiedział nam, że modlitwa zanoszona z wiarą może wszystko osiągnąć. Natomiast święty Bartolo Longo, myśląc o wierze Maryi, określa ją jako wszechmocną przez łaskę. Niech za jej wstawiennictwem od Boga pokoju przyjdzie przeobfite wylanie miłosierdzia, które poruszy serca, uciszy urazy i bratobójczą nienawiść. Oświeci tych, którzy ponoszą szczególną odpowiedzialność za rządzenie. Bracia i siostry, żadna ziemska potęga nie zbawi świata, lecz tylko Boża moc miłości, ta Boża moc miłości, którą Jezus Pan nam objawił i podarował. Wierzymy w Niego, w Nim pokładajmy nadzieję i idźmy za Nim.

0: O tak, tego sobie życzymy. I wam, męskie granie orkiestra, już za nami 25 minut, zostało do 12.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: No pytałam o te królewne, bo dziś jest Dzień Królewny. Jakoś tak nikt nie chce mówić, żadna pani się nie odezwała w sprawie bycia królewną, bo po prostu pewnie rzadko jakoś tak mamy czas pobyć królewnami, ale jakbyście dzisiaj miały chwilę dla siebie, żeby usiąść na ławce w parku i poczuć się jak ta królewna obdarzona ciepłem, światłem, powietrzem i tymczasem na ławce z wiatrem, to może warto. Ja przynajmniej mam to w planie. Ale dziś jest święto Maryi, Matki Kościoła, no właśnie, królowej, nie tylko królewny. A to święto, które teraz już zawsze w poniedziałek po zesłaniu Ducha Świętego zawdzięczamy naszemu kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu, dlatego że to on zainicjował właśnie w 64 roku podczas trzeciej sesji Soboru Watykańskiego staranie, żeby takie święto było. No i razem z polskimi biskupami postulował też, żeby to święto nie było obchodzone tylko w Polsce, ale też w całym Kościele. A to się stało, wyobraźcie sobie, całkiem niedawno, bo dopiero 21 maja 2018 roku tak postanowił papież Franciszek i wtedy obchodzone było ono na całym świecie po raz pierwszy. Także święto Maryi, Matki Kościoła, które dziś warto też o tym pomyśleć, bo kochamy nasz Kościół i często sobie o nim myślimy, że może różne rzeczy chcielibyśmy, żeby były inaczej. To jest Matka, która nad nim czuwa. Święta Maryjo, Matko Kościoła, módl się za nami i za naszym Kościołem. Top Loader już teraz, 23 minuty przed 12.

0: Wildflower, Michael Patrick Kelly już za nami na antenie Radia Warszawa. 16 minut zostało do godziny 12. Przyglądam się tutaj na stronie Vatican News i tak, trwa prezentacja encykliki, więc o tej encyklice na pewno dzisiaj będzie na antenie Radia Warszawa, słuchajcie nas uważnie, a gdyby ktoś chciał zerknąć sobie na prezentację, to wejdźcie na stronę Vatican News, tam teraz można na żywo sobie popatrzeć, jeśli wam na to życie i praca pozwala, to jak najbardziej. Kwadrans został do godziny 12. Słuchajcie Radia Warszawa na 106,2 FM. Dobrze słuchać.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: A już teraz mnie tak szcześniak i Laura Szafran.

0: To był Michael W. Smith na antenie Radia Warszawa. 3 minuty zostały do godziny 12. Posłuchajmy teraz Słowa Bożego. Fragment Pisma Świętego przeczyta Waziętek. Rozważanie opracował ksiądz dr Leszek Resztawicki, a czytać je będzie dla nas Robert Pierzchała.
1: Czytanie z Dziejów Apostolskich. Gdy Jezus został wzięty do nieba, apostołowie wrócili do Jerozolimy z góry zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy, w odległości drogi szabatowej. Przybywszy tam, weszli do sali na górze i przybywali w niej. Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza i Szymon Gorliwy i Juda, brat Jakuba. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa i Jego braćmi.
2: Zesłanie Ducha Świętego jest początkiem misji Kościoła. W dniu zesłania apostołowie trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa i braćmi Jego. Najświętsza Maria Panna, oblubienica Ducha Świętego, w dniu zwiastowania otrzymała Jego moc i poczęła w swym łonie Jezusa, stając się Matką Zbawiciela. Teraz jest w wieczerniku z apostołami, uczniami swego Syna. W dniu zesłania Ducha Świętego staje się Matką Kościoła Chrystusowego. Podobnie jak w dniu zwiastowania, teraz, w momencie zesłania, jest posłuszna Duchowi Świętemu jako pokorna służebnica Pańska i dostępuje godności Matki Kościoła. Jest to Kościół Syna Bożego i jej Syna według ciała. Przywilej Matki Kościoła jest naturalną konsekwencją zjednoczenia z jej Synem, Jezusem. Trwajmy mocno w wierze w Kościele Chrystusowym, którego Matką jest Najświętsza Maria Panna, Matka Jezusa i nasza, Matka Kościoła Świętego.

0: Jest godzina 12. Pomódlmy się wspólnie.
1: Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
2: I poczęła z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska.
2: Niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: A Słowo ciałem się stało
2: i zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
2: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Za wszystkich zmarłych, wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
2: A światło

0: wiekuistań Chaim świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
0: Amen.
1: Módlmy się także za pracowników, słuchaczy i darczyńców naszego radia przez wstawiennictwo błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego.
2: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
0: Amen.
3: Prawie 3 minuty po godzinie 12:00 posłuchajmy teraz dzisiejszej Ewangelii, którą skomentuje ksiądz Adam Olasek.

0: Ewangelii świętego Jana. Obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Potem Jezus, świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło pismo, rzekł: pragnę. Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na chizop gąbkę nasączoną octem i do ust mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: dokonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha. Ponieważ był to dzień przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat, ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem, Żydzi prosili Piłata, żeby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Jezusem byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali mu goleni. Tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok, a natychmiast wypłynęła krew i woda.
1: Tym, co może wydawać się zaskakujące, a nawet trudne do przyjęcia, jest prawda, że Boża hojność nie zawsze oznacza więcej w ludzkim rozumieniu. Boża miłość jest jednocześnie nieskończenie hojna i nieskończenie mądra. I właśnie dlatego niekiedy hamuje się w swoich darach. Nie dlatego, że czegoś nam żałuje, ale dlatego, że chce nas naprawdę prowadzić do życia. Jeśli kogoś kochamy, chcemy dawać mu wszystko, co najlepsze. Chcielibyśmy uchylić mu nieba. I jeśli my, ludzie słabi, potrafimy kochać w ten sposób, to o ile bardziej Bóg, który jest samą miłością. Jego miłość jest wierna i nie zależy od naszych zasług. Bóg nie przestaje obdarowywać człowieka, tylko Jego dary są zawsze mądre i prowadzące do dobra, a nie tylko do chwilowej przyjemności. W takim kluczu patrzymy na dzisiejszą Ewangelię, gdzie pod krzyżem dokonują się dwa wielkie, często niedoceniane dary. Pierwszym jest Duch Święty, życie samego Boga w nas. Ewangelista Jan mówi, że Jezus oddał ducha. To nie tylko opis śmierci, ale także znak przekazania życia Bożego Kościołowi. Od chrztu mamy dostęp do największego daru, jaki można sobie wyobrazić – życia samego Boga w nas. A jednak często myślimy, że ważniejsze są rzeczy bardziej widzialne – zdrowie, spokój, sukces. Tymczasem to Duch Święty porządkuje wszystko inne i pokazuje, co naprawdę prowadzi do szczęścia. Drugim darem jest Maryja, dana nam jako matka. Jezus mówi do ucznia: oto matka twoja. W chwili największego objawienia miłości Bóg nie zostawia nas samych, ale daje nam matkę. Maryja nie zastępuje Boga, ale prowadzi do Niego. Uczy wiary prostej, wytrwałej, opartej nie na emocjach, ale na zaufaniu. Jest obecnością, która pomaga nie zagubić się w chwilach słabości i walki duchowej. Dzisiejsza Ewangelia uczy nas także czegoś bardzo ważnego o sposobie działania Boga. Jego miłość nie zawsze objawia się w pocieszeniu i łatwości. Czasem dopuszcza trudność, ciszę, doświadczenie braku. Nie dlatego, że nas opuszcza, ale dlatego, że chce nas wychować do miłości dojrzałej. Takiej, która potrafi wybierać dobro, także wtedy, gdy nie daje ono natychmiastowej satysfakcji. Dlatego, patrząc dzisiaj na krzyż i Maryję, stojącą pod nim, możemy odkryć, że Bóg naprawdę nie przestaje obdarowywać. On jedynie czyni to tak, byśmy nie zatrzymali się na tym, co łatwe, ale dojrzewali do tego, co wieczne.

0: Krzysztof Szomer. Już za nami 11 minut po 12.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
2: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Ciepło, ciepło, coraz cieplej. 22 stopnie teraz w Piasecznie i w Mińsku Mazowieckim, a w Warszawie to już 23. I podobnie jak w Warszawie jest w Legionowie, w Nowym Dworze Mazowieckim, w Pruszkowie, w Grodzisku, w Otwocku, w Ołominie i w Ożarowie też 23. Ale spodziewamy się, że będzie jeszcze cieplej, nawet 25 stopni. Już troszkę silniejszy wiatr wieje teraz. On nam towarzyszy od rana, był delikatniejszy, teraz silniejszy. Z północnego zachodu wieje, chmur nie ma, deszczu też nie przewidujemy na dziś.
1: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
2: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
0: Dzień dobry, witam wszystkich. 12 minut po 12, te imieniny, godziny i popołudnie zaczęliśmy poniedziałkowe, więc jest dobrze. Poza tym, dzisiaj taka patronka, świętujemy z Maryją, Matką Kościoła. Nie może być źle. Zapraszam serdecznie na kolejną wspólną godzinę. Zofia Kozorawska przy mikrofonie Radia Warszawa i jak zwykle jestem bardzo ciekawa, kto tam po drugiej stronie, co robicie, dokąd zmierzacie, dajcie znać. A proszę, jak pięknie zaczynamy. Karo Emerald. Już teraz 13 po 12.

0: Roxy, fast, już za nami na szeroką wodę. No, na szeroką wodę to wypłynął ten, który się urodził 139 lat temu, a konkretnie ojciec Pio, wyobraźcie sobie, miałby dzisiaj urodziny. 139 lat temu się urodził. I czytam różne jego słowa, bardzo mnie poruszyły te, więc się podzielę. Z prostotą kroczcie drogą Pana i nie zadręczajcie waszego ducha. Trzeba, abyście znienawidziły wasze wady, ale czyńcie to z umiarkowaną nienawiścią, a nie gniewnie i nerwowo. Z braku cierpliwości, moje dobre córki, wasze niedoskonałości zamiast zanikać, rozrastają się coraz bardziej, gdyż niepokój i zatroskanie o pozbycie się ich powoduje ich umocnienie. Tak ojciec Pio do nas wypowiedział dziś.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: 23 minuty po godzinie 12. Cyndi Lauper już teraz na antenie Radia Warszawa.

0: Seven. Już za nami jest 12:30.
1: Wiadomości z życia Kościoła, Michał Koźlik, zapraszam. Leon XIV ogłosił swoją pierwszą encyklikę Magnifica Humanitas. Tekst podpisany 15 maja w rocznicę Rerum Novarum Leona XIII został dziś zaprezentowany w Watykanie. Tej konferencji przysłuchiwał się nasz reporter Kacper Kowalczyk. Kacprze, o czym pisze papież Leon w swoim pierwszym dokumencie tej rangi?
2: To programowa encyklika, nie tyle o AI, co o człowieku w czasach sztucznej inteligencji i nowych technologii. Dokument przypomina też podstawowe zasady katolickiej nauki społecznej we współczesnym kontekście. Papież porusza również kwestie wojny i napięć społecznych. Jak podkreślał podczas prezentacji dokumentu kardynał Pietro Parolin, encyklika to ważny wkład w dialog Kościoła ze światem.
3: Kościół wnosi do tego dialogu dziedzictwo mądrości, które otrzymał i którego strzeże w świetle objawienia w Chrystusie. Dotyczy ono rozumienia osoby ludzkiej, godności człowieka, jego wolności, jego powołania do budowania relacji.
2: Widać, że papież nie boi się AI, mówił w rozmowie ze mną ekspert do spraw nowych technologii Jan Kostrzewa.
4: Sztuczna inteligencja, tak jak poprzednie rewolucje, takie kolejne narzędzia, mogą być użyte w dobrym celu, a może być użyte w złym celu. Mało tego, ona zmusza nas do zadania sobie pytanie, czym człowiek różni się od maszyny.
2: Odpowiadając na to wyzwanie, papież odrzuca transhumanizm i posthumanizm, ostrzegając, że rozwój techniki poprzez eliminowanie ludzkich ograniczeń może prowadzić do regresu serca. W encyklice pojawia się też apel o rozbrojenie AI, czyli wyrwanie jej z logiki militarnej, ekonomicznej i poznawczej rywalizacji. Papież podkreśla, że technologia nie może dominować nad tym, co ludzkie.
1: Gdzie możemy zapoznać się z treścią tego dokumentu?
2: Streszczenie tekstu znajdą Państwo na naszej stronie internetowej. Tam także link do całości tekstu. Co ciekawe, sekcja Polska Vatican News przygotowała również audiobook. Można posłuchać tego tekstu.
1: Kacper Kowalczyk, dziękuję za te informacje.
5: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Pozostajemy w Watykanie. Wczoraj Kościół katolicki obchodził uroczystość zesłania Ducha Świętego. Leon XIV podczas homilii podkreślał, że Duch Święty jest duchem pokoju, misji i prawdy, a Kościół powinien być nie tylko strażnikiem Ewangelii, ale także jej żywym świadkiem. O szczegółach Artur Chmielewski.
6: Papież zaznaczył, że pokój, który Chrystus przynosi, rodzi się z przebaczenia i prowadzi ludzi do pojednania z Bogiem oraz między sobą. Ojciec Święty przypomniał słowa Jezusa, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, wskazując, że Duch Święty działa w Kościele od początku dziejów i nikogo nie wyklucza z Bożego miłosierdzia. Leon XIV mówił również o misyjnym wymiarze wiary, podkreślając, że każdy wierny jest powołany do głoszenia Ewangelii i budowania wspólnoty opartej na nadziei oraz miłości. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
1: Prosta droga do Boga to festiwal uwielbieniowy, który odbędzie się 15 sierpnia w Ergo Arenie Gdańsk-Sopot. Wydarzenie rozpocznie się mszą świętą pod przewodnictwem kardynała Roberta Sara, po której zaplanowano adorację Najświętszego Sakramentu oraz część koncertowo-modlitewną z udziałem tysięcy uczestników. Organizator Jerzy Szkamruk podkreślił w radiu w poranku z Radiem Warszawa, że festiwal ma być przestrzenią wspólnoty, radości i uwielbienia Boga, a jednocześnie odpowiedzią na potrzebę jednoczenia wiernych wokół wiary i wartości duchowych.
7: Pokój, który otrzymali od Jezusa, zaczyna się u nas w sercu i jeżeli będziemy w ten sposób postępowali, żeby się jednoczyć, żeby być razem, to z pewnością ten pokój osiągniemy.
1: Do udziału zachęcał w naszym studiu aktor Marcin Kwaśny.
8: Wszystkich pielgrzymów zapraszam, bo ja będę w tej sytuacji, że będę po prostu z Częstochowy pruł nad morze. Ci z Państwa, którzy uznają, że nie zmęczyli się na pielgrzymce i będą chcieli jeszcze z nami pobyć i uwielbiać Boga, to zapraszam.
1: W programie znajdą się występy m.in. zespołu Adonai, Roxany Węgiel oraz innych artystów, a także modlitwa i adoracja w specjalnie przygotowanej przestrzeni. Organizatorzy spodziewają się nawet około 10 tysięcy uczestników. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Paweł domagała, wyśpiewał, że wystarczy. Ja. 18 minut zostało do 13.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Szarytki. Oficjalnie Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Świętego Wincentego a Paulo. Zgromadzenie żeńskie założone w 1633 roku we Francji przez Świętego Wincentego a Paulo i Świętą Ludwikę de Marillac. Tak, ale dziś ja, czytając sobie na stronach warszawskiego ZOO, ze zdumieniem przeczytałam, że są też szarytki morskie. One nie mają nic wspólnego z tymi szarytkami, o których najpierw pomyślałam. W ogóle nie wiedziałam, że jest coś takiego jak szarytki morskie, czyli popularne foki po prostu. Więc dlaczego o nich dziś? Bo tak to już jest, że warszawskie ZOO ogłasza zwierzaka miesiąca i akurat zwierzakiem miesiąca kwietnia została właśnie szarytka morska. Taka foka. Więc może i wy tego nie wiedzieliście, to teraz już wiemy sobie razem. Na lądzie te foki, szarytki morskie się wydają bardzo powolne i niezgrabne, ale w wodzie za to są świetnymi nurkami, świetnymi pływakami. Potrafią schodzić na głębokość, uwaga, nawet 200 metrów i pozostawać pod wodą przez blisko pół godziny. No to wszystko. Pozdrowienia dla wszystkich miłośników tychże fok. Aha, właśnie. (Grym) 17 minut zostało do 13.

0: Meghan Trainor na antenie Radia Warszawa. 10 minut zostało do 13.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: 25 maja urodził się ojciec Pio i tak sobie czytam różne jego słowa. No można by czytać i czytać, czytać i czytać. Trudno coś wybrać, ale wybieram. Spójrz kiedyś na łan dojrzałej pszenicy. Zauważysz, że niektóre kłosy są wysokie i wybujałe, a inne są pochylone ku ziemi. Spróbuj zerwać te wysokie, najbardziej wybujałe, a zobaczysz, że są puste. Jeśli natomiast zerwiesz te najniższe, najpokorniejsze, to zobaczysz, że właśnie one są obciążone ziarnem. Z tego przykładu możesz wywnioskować, że pycha jest pusta. No i jeszcze, co tam jeszcze tutaj takiego pięknego znalazłam? Zostańmy świętymi, a w ten sposób, po byciu razem na ziemi, będziemy zawsze razem w niebie. No to jest piękny plan. Piękny plan. Ojciec Pio nam podpowiada, dobrze jest sięgnąć po słowa tych, którzy do tej świętości doszli. Kościół to potwierdził, wiemy i ciągle doświadczamy tego, że żyją i wspierają nas. Więc święty ojcze Pio, módl się za nami.

0: Łukasz Zagrobalny śpiewał na antenie Radia Warszawa. Minuta została do godziny 13.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Musi tak latać ta mucha?
3: Co chcesz, tak fajnie sobie bzyczy.
2: Jarek, weź ją wypuść.
3: No co ty taka niemiła jesteś dla tej muchy?
2: Czy możesz otworzyć okno i ją wypuścić?
3: A może ona specjalnie wstała, żeby z nami spędzić ten poranek?
2: Jesteś niesamowity. No dobrze, niech zostanie, pewnie chętnie z nią porozmawiasz.
3: A żebyś wiedziała.
2: Byleby naszym słuchaczom nie przeszkadzała.
3: Załatwię to.
2: Poranek z Radiem Warszawa.
3: Budzimy stolicę i okolice.
2: Od 7 do 10 zapraszają Jarek Wydra
3: i Weronika Ostrowska.
2: Mucha też?
3: Bzzz.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Dzień dobry. Tu Jarek z Radia Warszawa. Jako gospodarz poranka z Radiem Warszawa budzimy stolice i okolice. Każdego dnia dbam o to, by być Państwa serdecznym towarzyszem. Nasza stacja rozwija się dzięki Państwa hojności. Bez wsparcia słuchaczy wiele naszych programów i serwisów po prostu by nie istniało. Jeśli to, co robimy, jest dla Państwa ważne, prosimy o pomoc. Wejdźcie na stronę radiowarszawa.com.pl i kliknijcie zakładkę Wspieraj. Każdy gest ma dla nas znaczenie. Dziękujemy, że jesteście z nami.
1: Po reklamie.
0: Jest 13. Zapraszamy na wiadomości Radia Warszawa.
5: Polityczna burza po fali fałszywych alarmów. Służby ratunkowe weszły do mieszkania rodziny prezydenta Nawrockiego. Pierwsza encyklika papieża Leona opublikowana. Mowa w niej m.in. o AI i zbytnim poleganiu na technologii. Powiemy też o groźnym pożarze domu w Sochaczewie. W akcji brało udział ponad 30 strażaków. Prawo i Sprawiedliwość chce odwołania szefa MSWiA. Przez falę złośliwych, fałszywych alarmów oszuści masowo nasyłali w weekend służby ratunkowe na domy polityków opozycji oraz do mieszkania członka rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. W sobotę strażacy wyważyli drzwi do tego lokalu. Zostali tam wezwani fikcyjnym zgłoszeniem o pożarze i umierających dzieciach. Błażej Poboży z kancelarii prezydenta uważa, że to kompromitacja państwa i także domaga się dymisji szefów służb podległych MSWiA.
6: Ta sytuacja pokazuje, że przy pomocy jednego SMS-a można sparaliżować instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa. Jeżeli po serii kilkunastu fałszywych alarmów możliwe jest wejście do lokalu rodzinnego pana prezydenta, to znaczy, że instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa są w jakimś ogromnym kryzysie.
5: Premier Donald Tusk nakazał pilną zmianę procedur bezpieczeństwa w służbach. To uderzenie w poczucie bezpieczeństwa rodziny głowy państwa i poczucie stabilności oraz bezpieczeństwa kraju. Tak premier skomentował to zdarzenie.
7: Mamy do czynienia z kilkoma bardzo spektakularnymi prowokacjami polegającymi na zgłoszeniach do straży pożarnej, do policji. To wszystko sprawia fatalne wrażenia, już nie mówiąc o tym, że mamy do czynienia z ewidentnym przestępstwem i narastającym poczuciem

0: zagrożenia.
1: Strażacy działali zgodnie z przepisami po fałszywym alarmie w domu rodziny prezydenta. Tak mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Wojciech Kruczek.
2: Po 15 minutach kolejna karetka, kolejny ZDRM przyjechał na miejsce zdarzenia ze względu na kolejne zgłoszenie o zatrzymaniu funkcji życiowych pod tym samym adresem. I tutaj kierujący działaniem ratowniczym nie miał już wątpliwości, że trzeba wejść do lokalu, zweryfikować, czy nie ma tam osoby, która potrzebuje pomocy medycznej.
1: Policja zapewnia, że trwają intensywne czynności zmierzające do ujęcia sprawców tych prowokacji.
3: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Rozwój sztucznej inteligencji, polaryzacja debaty publicznej oraz nadmierne poleganie na technologii. To część tematów, które poruszył Leon XIV w encyklice Magnifica Humanitas. Watykan opublikował treść dokumentu. Papież osobiście brał udział w jego prezentacji. Encyklika składa się z 5 rozdziałów. Papież zachęca w niej do budowania cywilizacji miłości, która ma strzec człowieczeństwa w erze sztucznej inteligencji.
4: Leon XIV podkreślił, że technokratyczny sposób myślenia stawia wiedzę techniczną, naukową i ekspercką ponad wartościami moralnymi i społecznymi. Papież nie chce demonizować nowych narzędzi, ale chce ich publicznych regulacji. Zwraca uwagę na rolę komunikacji w czasach, gdy algorytmy nagradzają konfrontacje i wzmacniają polaryzację, dezinformację i lęk. Cyberprzestrzeń stała się polem konfrontacji, a ataki informatyczne, kampanie wpływu rozgrywane za pomocą sztucznej inteligencji mogą destabilizować kraj, zanim jeszcze dojdzie do otwartego starcia zbrojnego, zauważa w encyklice papież.
1: Informowała Urszula Rzepczak, a więcej na ten temat powiemy jeszcze dziś po godzinie 16. Jest również artykuł oraz pełna treść encykliki na naszej stronie radiowarszawa.com.pl.
3: Dzieje się blisko.
1: Groźny pożar domu jednorodzinnego wybuchł nad ranem przy ulicy Głogowej w Sochaczewie. Ogień objął poddasze budynku, mówi starszy kapitan Milena Bulwan z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.
5: Przed przybyciem straży pożarnej dom opuściło 7 lokatorów. Niestety 5 osób zostało przetransportowanych do szpitala z objawami zatrucia gazami pożarowymi.
1: W akcji zastosowano sprzęt, który pomógł w opanowaniu ognia.
5: Pożar ugaszono 3 strumieniami wody. Ukryte zarzewia ognia lokalizowano przy użyciu drona z kamerą termowizyjną, co znacznie przyspieszyło akcję.
1: W akcji uczestniczyło 27 strażaków i 6 zastępów państwowej oraz ochotniczej straży pożarnej. Okoliczności pożaru wyjaśniają służby.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
7: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
8: Ciągle ciepło, ciepło, coraz cieplej. Teraz już 23 stopnie w Ożarowie Mazowieckim i w Piasecznie, 24 w Warszawie, w Nowym Dworze, w Grodzisku i w Otwocku, w Mińsku też 24 stopnie, a w Wołominie 25, to jest dzisiejsze maksimum. Tak też jest w Pruszkowie i w Legionowie. Zobaczymy, kto do tej temperatury też dołączy. Wieje dość silny wiatr z północnego zachodu, on nam będzie towarzyszył, natomiast nie przywieje żadnych chmur dzisiaj, deszczu dziś nie zobaczymy.
6: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
7: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
8: Dzień dobry, witam wszystkich. Zofia Kozorawska tutaj przy mikrofonie Radia Warszawa. A wy co porabiacie, dajcie znać. 6 minut po 13. Zapraszam na kolejną wspólną godzinę. Będzie dużo muzyki, będzie troszkę informacji, propozycji tego, jak miło spędzić czas. Także zostańcie ze mną. Ja przypominam też nowe numery telefonów, na które można pisać, można dzwonić, można wysyłać zdjęcia. 512-700-444. Radio. Albo 555 na końcu.
9: Pamiętam, jak mówili na mnie,

0: 13 minut po 13, słuchacie Radio Warszawa, a ja już tutaj przychodzę z podpowiedzią, co z okazji Dnia Dziecka, bo Teatr Raj z parafii świętego Marka Ewangelisty na Targówku, który jest przy Zamiejskiej 6, zaprasza na premierę spektaklu Najlepsza Zabawka, w tym wydaniu aktorskim premiera, Najlepsza Zabawka 30 maja o 19.15 w sali teatralnej. No oprócz tego kolejne spektakle 31 maja, 14 czerwca i 21 czerwca, to jeszcze będziemy przypominać. W każdym razie 31 maja o 16.30.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: A to nie jest.
2: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: No to teraz piosenka. Kuba i Kuba.

0: 21 minut po 13. Słuchacie Radio Warszawa na 106.2 FM i na radiowarszawa.pl. Dobrze słuchać.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Tomasz Steierwald.
2: 24 maja 2025 roku. Święcenia diakonatu w Konkatedrze Matki Bożej Zwycięskiej.
3: Bycie na świeczniku powinno wiązać się z tym, żeby dawać światło. Światło czyste, jasne, pokrzepiające, wskazujące na Boga. O to chodzi Chrystusowi. Macie być solą ziemi, czyli przyprawą pozornie mało widoczną i mało znaczącą, ale nadającą smak całej potrawie. Uczynicie to, dbając o głoszenie Ewangelii waszym słowem, a przede wszystkim waszym życiem. Nie pozostajecie w tym wszystkim sami. W dniu dzisiejszym obchodzimy wspomnienie Najświętszej Marii Panny, wspomożycielki wiernych. Ją szczególnie proście o wstawiennictwo. Jej powierzajcie wasze posługiwanie, wasze wzrastanie i dążenie do świętości. Niech obecność Maryi, Matki Bożej i naszej Matki nie będzie w waszym życiu duchowym tylko pewnym pobożnym dodatkiem, ale jednym z najważniejszych elementów waszego duchowego życia. W tej waszej przyszłej posłudze wspiera was również cała wspólnota Kościoła triumfującego, wasi święci patronowie, ale także Kościoła pielgrzymującego, bo i my dzisiaj za was szczególnie się modlimy. Ofiarujemy komunię świętą w waszych intencjach, w waszej intencji. Prosimy dzisiaj szczególnie, aby Pan napełniał was swoją radością i umacniał swoją łaską, byście w przyszłości mogli głosić światu Jego Ewangelię i prowadzić innych do Boga.
1: Dobre słowo pasterzy.

0: Tak, tak. Na 106.2 FM. Jest 13.30, wiadomości lokalne. W skrócie przedstawi Michał Koźlik.
1: Zmiany w organizacji ruchu na zjeździe z mostu Poniatowskiego na wał Miedzeszyński. Przejazd jest możliwy tylko w kierunku ZOO. Zamknięty jest też lewoskręt z wału Miedzeszyńskiego w stronę Ronda Waszyngtona. Utrudnienia potrwają do 29 maja. Samorząd Mazowsza przekaże blisko 15 milionów złotych gminom na ekologiczne inwestycje. Dofinansowanie otrzyma 137 gmin. Najczęściej wybieraną inwestycją jest montaż lamp LED-owych lub solarnych. Niedzielny jubileuszowy jarmark Świętego Dominika na warszawskim Służewie cieszył się dużą popularnością. Organizatorzy przygotowali liczne stoiska, rękodzieło, atrakcje dla dzieci i dorosłych oraz występy muzyczne i taneczne przez cały dzień. Polonia Warszawa z awansem do baraży o Ekstraklasę. Decydująca bramka padła w 98 minucie ostatniego meczu sezonu pierwszej ligi. Zdobył ją Łukasz Zjawiński. Czarne koszule wyprzedziły w ten sposób Ruch Chorzów. Bieg Wolności wystartuje 20 czerwca w Ursusie. To impreza upamiętniająca 37. rocznicę wyborów z 1989 roku. Zapisy już ruszyły. Start biegu zaplanowano o godzinie 10. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal. A ja zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o godzinie 14.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
1: Za 20 minut będzie godzina 14. Przychodzę z zaproszeniem, bo może ta piękna pogoda budzi w Was takie pragnienie, żeby coś porobić, gdzieś się poruszać, ale jak to zrobić, jak zacząć? No to może akurat Bielany są dobrym rozwiązaniem. I to jest taka propozycja dla ludzi w każdym wieku. Frisbee na Bielanach, otwarte granie dla każdego. Dziś od 18:00 Park Kępa Potocka, można przyjść i spróbować. Może się też dowiedzieć, że są jakieś metody sprytne. Ja myślałam, że to po prostu jest takie zadanie, które się wykonuje intuicyjnie, ale okazuje się, że nie, że można się nauczyć bardzo dobrze w frisbee grać. Od 18:00 do 19:30 to jest Park Kępa Potocka. No a gdyby ktoś wolał bardziej stacjonarnie i bardziej intelektualnie, to z kolei na Pradze Północ Strzelecka 11/13, czyli Pałacyk Konopackiego, wstęp wolny, można się spotkać.
2: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
3: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
1: No to wracając do tematu. Można przyjść do Pałacyku Konopackiego o godzinie 18:00 i spotkać się na warsztatach dla tych, którzy chcieliby coś pięknego napisać, nauczyć się pisać. Już teraz Rachel Lamp na 106.2.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
2: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.

0: Kojnacki, Maciej Malenda i Michał Łopaciński.
1: Dzień dobry.
2: Ale ja tam nie śpiewałem.
3: Z Radiem Warszawa.
0: Poczekaj, nie zagaduj się.
1: Przepraszam.
0: Chodzi o to, że
1: ja
0: oni
1: nie
0: śpiewali...
1: Łowiem.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Chodzi o to, że oni śpiewali, że już dłużej nie mogę czekać.
1: Ja
0: i ty
1: też
0: tak. Już po prostu nie mogłeś
1: to
0: czekać.
1: To było twoje zaproszenie.
0: Tak.
1: Ja odpowiedziałem na twoje zaproszenie, Zofia. A wiesz, że dzisiaj jest Dzień Ręcznika?
0: Wiesz co, akurat to
1: i tak... on ma umocowanie w literaturze. Nie, no. To nie jest, bo to tak głupio brzmi Dzień Ręcznika, ale to
0: ja
1: jest od 25 lat.
0: Rozmawiać o Dniu Królewny, ale niech będzie. No.
1: A,
0: dobrze, proszę.
1: Ale to ja
0: proszę, królewny... rozmawiajmy o ręczniku, oczywiście.
1: Proszę, dobrze.
0: Proszę bardzo.
1: Tak, moja królewno, więc ręcznik podać ci.
0: O co chodzi z tą literaturą i ręcznikiem?
1: Chodzi o książkę Autostopem przez Galaktykę, której adaptacja filmowa ja parę lat temu się też pojawiła i tam ręcznik był atrybutem. I po śmierci w 2001 roku autora tejże książki, Fani, ten ręcznik jako symbol, właśnie trochę upamiętnienie też autora, zaczęli wykorzystywać, no i tak troszkę utarło się już w tej popkulturze, zwłaszcza wśród fanów fantastyki. Natomiast ten ręcznik, on tam cała symbolika tego ręcznika, że daje bezpieczeństwo, etc., tam jeszcze do komunikacji z tymi wszystkimi kosminami służył i tak dalej.
0: On naprawdę nie może się doczekać tej chwili, kiedy przejmie antenę i mówi Michał Pociński. A teraz jeszcze troszkę piosenek.
1: To była nasza wspólna decyzja. Królewno.
0: 9 minut zostało do 14.

0: Europe już za nami. Dzień dobry jeszcze raz. Michał Paciński, ciągle w studiu.
1: No wiesz, że dzisiaj jest Dzień Królewny?
0: Tak, wiem, mówiłam o tym przecież. I z templarza.
1: Kochana czy kobieta, się z templarza? Tak.
0: Posłuchaj, ale nie, jest też Światowy Dzień Piłki Nożnej, o czym w ogóle nie mówiłam. No, ale zostawiam to tobie.
1: Ale są przyjemniejsze dni, na przykład Dzień Stemplarza też jest. A to zanikający zawód jest już w zasadzie, stempli się już nie przybija.
0: To zależy.
1: Pamiętasz,
0: my też... na przykład w domu przybijamy, mamy takie stempelki różne ze zwierzaczkami.
1: A nie, no ja mówię o takich, wiesz, stemplach tych państwowych tak zwanych. No, ale to pamiętasz na poczcie taki dźwięk?
0: Pamiętam. A teraz też chyba można usłyszeć na poczcie.
1: Rzadko.
0: Jak się w ogóle chodzi na pocztę.
1: No właśnie.
0: Dziękuję bardzo. Do miłego usłyszenia. Zofia Kozrawska. Minutka została do 14:00.

0: Reklama.
1: Są miejsca, które zostają w sercu na zawsze. Pozwól sobie na chwilę oddechu i wyrusz w podróż, która ma znaczenie. Z biurem podróży Benedykt Travel odwiedzisz wyjątkowe miejsca pielgrzymkowe. Rzym, Sycylię, Medjugorje, Turcję, a nawet Meksyk. Oferujemy także kursy językowe w Anglii i Hiszpanii, które łączą naukę z niezapomnianą przygodą. Zapewniamy komfortową podróż, opiekę duchową i dopracowaną organizację. A może masz własny pomysł na wyjazd? Z przyjemnością go dla Ciebie przygotujemy. Zadzwoń 577 570 889 lub odwiedź www.benedykt.travel.pl. Biuro Podróży Benedykt Travel. Podróż, która zostaje w sercu.
0: Po reklamie.
2: Jest godzina 14, czas na wiadomości Radia Warszawa.
3: Policja szuka sprawców fałszywych alarmów. Służby zmylone wezwaniami weszły m.in. do mieszkania rodziny prezydenta. Troska o człowieka w dobie AI, tematem pierwszej encykliki Leona XIV. Ruszyły zapisy na Bieg Wolności, wydarzenie w warszawskim Ursusie już w czerwcu. Policja bada kilkanaście fałszywych zgłoszeń, które mogły bezpodstawnie kierować policję i straż pożarną do mieszkań m.in. rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Rzecznik Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, komisarz Marcin Zagórski, mówi, że z uwagi na dobro śledztwa mundurowi nie zdradzają szczegółów.
4: Policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości prowadzą intensywne czynności zmierzające do ustalenia osób odpowiedzialnych za wywołanie fałszywych alarmów. Tutaj na tą chwilę nic szerzej nie będę mógł przekazać, natomiast funkcjonariusze skupiają się na dotarciu do tych osób, na ustaleniu, a w konsekwencji do ich zatrzymania.
3: Przypomnijmy, w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego w sobotę straż pożarna wyważyła drzwi po otrzymaniu zgłoszenia o pożarze i o zagrożeniu życia dzieci, rzekomym, dodajmy, zagrożeniu. Alarmy okazały się fałszywe. Kierownictwo MSWiA zapowiedziało działania, aby namierzyć sprawców. Prawo i Sprawiedliwość przeprowadza natomiast interwencję poselską w Komendzie Głównej Policji w sprawie serii fałszywych alarmów. Nieprawdziwe zgłoszenia dotyczyły także pożarów w mieszkaniach polityków opozycji, także rzekomych prób samobójczych czy podłożonych ładunków. PiS rozważa złożenie wniosku o wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji.
5: To są wiadomości Radia Warszawa.
3: Dziś odbyła się publikacja pierwszej encykliki papieża Leona XIV, Magnifica Humanitas, o trosce o człowieka w dobie AI. Dokument został zaprezentowany w Watykanie przez samego papieża, kardynałów i świeckich naukowców. Mówiąc o swoim pierwszym dokumencie tej rangi, Leon XIV nawiązał do encykliki swojego poprzednika, Leona XIII, która odpowiadała na wyzwania rewolucji przemysłowej.
6: Dzisiaj stajemy w obliczu przemian o podobnej skali, a być może nawet poważniejszych konsekwencjach. Sztuczna inteligencja już teraz ma wpływ na wiele dziedzin naszego życia i wpływa na decyzje, które kształtują współistnienie ludzi.
3: Leon XIV w swojej encyklice zaapelował

0: O rozbrojenie AI, podobnie jak Kościół od dawna apeluje o rozbrojenie nuklearne.
1: Rozbrojenie nuklearne pozostaje służbą na rzecz pokoju i godności rodziny ludzkiej. W podobnym sensie sztuczna inteligencja wymaga dziś rozbrojenia, czyli uwolnienia od logiki, która czyni z niej narzędzie dominacji, wykluczenia lub śmierci.
0: Nie bójmy się sztucznej inteligencji, ale nieustannie stawiajmy sobie pytanie o człowieka, zachęcał dzisiaj papież.
1: Osoba ludzka nosi w sobie wolność, życie wewnętrzne oraz powołanie do miłości i oddawania czci Bogu, których żadna maszyna nie może zastąpić ani zablokować.
0: Tłumaczyła Dorota Abdelmoula-Wiet z Vatican News. A więcej na temat encykliki można przeczytać na naszej stronie internetowej radiowarszawa.com.pl.
2: Dzieje się blisko.
0: Za kilka dni, 4 czerwca, minie 37 lat od częściowo wolnych wyborów roku 1989. Z tej okazji dzielnica Ursus organizuje szczególne wydarzenie sportowe – Bieg Wolności. Zapisy właśnie ruszyły, mówi wiceburmistrz dzielnicy Aneta Wachnicka.
3: Biegacze po raz ósmy pokonają symboliczny dystans – 1989 metrów, upamiętniający częściowo wolne wybory w Polsce. Start pod budynkiem Urzędu Dzielnicy. Przygotowaliśmy 750 pakietów startowych, a najliczniej reprezentowana szkoła otrzyma bon o wartości 1000 zł na zakupy w sklepie sportowym.
0: Trasę biegu można pokonać zarówno biegiem, jak i marszem z kijkami. Każdy uczestnik przekraczający metę otrzyma okolicznościowy medal. Bieg wystartuje 20 czerwca o 10. Rejestracja odbywa się online. Szczegóły na stronie internetowej Urzędu w Ursusie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
5: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
6: A co tam w pogodzie, drodzy Państwo, słychać? No słychać to, że świeci piękne słońce. Ja wiem, że modlimy się o deszcz i ten deszcz jest potrzebny, natomiast fakty, o których mówię, są takie, że 23 stopnie Celsjusza teraz, 24 to będzie ta temperatura około godziny 17, kiedy wszystko się podgrzeje. No właśnie, a propos tego podgrzewania, pamiętajmy, że według moich wiedzy to temperatura jest mierzona 1,5 metra od gleby w zacienionym miejscu, więc w samym słońcu jest na pewno cieplej.
4: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
5: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
6: 14.06 w zasadzie już w tej chwili na zegarach, a więc witam Państwa bardzo serdecznie. Czas rozpocząć popołudnie z Radiem Warszawa na 106.2 FM. Michał Łopaciński, kłaniam się w pas. Do godziny 18 będziemy tutaj podróżować, oczywiście do 16 popołudnia, od 16 w rytmie miasta, ale będą rytmy miasta, coś czuję, będzie się działo, zapraszam. A na razie troszkę inne rytmy. Bee Gees, Stayin' Alive. Aha, nóżka chodzi, widzę tam u pani w biurze, tam, tak, do pani mówię, do pana też.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: I w tymże popołudniu, proszę Państwa, ja wiem, że to już wielokrotnie padało, ale warto sobie przypomnieć, czym w ogóle jest encyklika, bo sam termin wszedł do powszechnego użytku dopiero za pontyfikatu Grzegorza XVI, czyli w latach 1831-1846, to pochodzi z greckiego, czy z greki tak naprawdę, list okulny. To jest znaczenie. W tradycji katolickiej jest to oczywiście uroczysty dokument papieski kierowany do Kościoła Powszechnego. Papież, jako odpowiedzialny za cały Kościół, zwraca się w nim do kościołów pozostających w komunii z biskupem Rzymu. Oczywiście nie jest to jedyna forma papieskiego nauczania, ale należy do tej najbardziej uroczystej i rozpoznawalnej formy dokumentów tak naprawdę. To jest najbardziej uroczysty i rozpoznawalny dokument. Jak już wiemy, o sztucznej inteligencji traktuje, ale nie tylko. Ale bardzo fajnie się już zaczyna. Przepraszam za słowo fajnie, ale może tak jak sobie prostszym językiem o tym pogadamy, to też będzie dobrze. Zresztą rzeczywiście papieże mają pewnego rodzaju dar Ducha Świętego, żeby o trudnych rzeczach mówić w miarę przystępny, prosty sposób, tak abyśmy my mogli też to zrozumieć. Oczywiście jest temu nadana odpowiednia forma, ale przyznajmy, że łatwo to zrozumieć.

0: No i fajnie, Fili, Lonbry, gotowi na wszystko. Chcę tam być. Pewnie chodzi o parafię Przemienienia Pańskiego w Sulejówku Miłośnie, bo to bohaterka przystanku parafia. Do samej historii encyklik jeszcze wrócimy, bo jest naprawdę bardzo ciekawa. Przystanek parafia, już teraz.
1: Przystanek parafia.
2: Ksiądz Marcin Brzeszyński, proboszcz parafii Przemienienia Pańskiego w Sulejówku Miłośnie.
3: Dlaczego lubi bardzo ksiądz odprawiać msze święte z udziałem dzieci?
2: Jakoś, nie wiem, nigdy się tak naprawdę nad tym nie zastanawiałem, ale jakoś...
3: Tyle nagród, super.
2: No, ale znaczy, mi się wydaje, że to takie też słowa Pana Jezusa ku temu troszkę mnie skłaniają. Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. Więc wziąłem sobie to trochę do serca i staram się dzieci też właśnie przyprowadzać do Pana Jezusa, bo dzieci są też przyszłością Kościoła.
3: Pięknie powiedziane.
2: A wielokrotnie się przekonałem na własnej skórze, że nawierzenie, oddawanie wszystkiego Panu Bogu to jest najlepszy, najważniejszy sposób.
3: Drodzy Państwo, więcej o tej parafii i o tym, dlaczego warto ją odwiedzić już w niedzielę o godzinie 20:00. Ewa Pietrzak, do usłyszenia. Pozdrawiam.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Awaria prądu, remont drogi, koncert w Domu Kultury. Z Radiem Warszawa wiesz, co dzieje się w stolicy i w okolicy. Od maja informacje z regionu również w serwisach o pełnych godzinach. Dodatkowo wiadomości lokalne w skrócie, rano i po południu. Kacper Kowalczyk, zapraszam w imieniu swoim i pozostałych reporterów Radia Warszawa.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
2: Ksiądz Mariusz Wedziuk, dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa. Zarządzanie stacją to wymagające zadania menedżerskie. Realizuje je od ponad 17 lat. W tym procesie państwa hojność jest kluczowym filarem naszej stabilności oraz dowodem na to, że nasza misja jest ważna i potrzebna. Zapraszam państwa do współtworzenia misji Radia Warszawa, także poprzez regularne wsparcie finansowe. Informacje, jak to zrobić, na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Z góry serdecznie dziękuję za zrozumienie i okazywaną życzliwość.
0: Po reklamie.
3: Jest godzina 14.30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
4: Dziś rusza remont jezdni w rejonie Dworca Centralnego w Warszawie. Prace obejmą najpierw ulicę Emilii Plater, a następnie Aleje Jerozolimskie. Roboty będą prowadzone wyłącznie nocami i zakończą się nad ranem 29 maja. Nocny pożar domu jednorodzinnego przy ulicy Głogowej w Sochaczewie. Przed przyjazdem straży budynek opuściło 7 mieszkańców. 5 osób trafiło do szpitala z objawami zatrucia gazami. W akcji uczestniczyło 27 strażaków. Podejrzani o kradzieże rozbójnicze na kierowcach przewozów zatrzymani. Łupem przestępców padały telefony komórkowe. 20-letnia kobieta i 21-letni mężczyzna zostali objęci dozorem policyjnym. Dziś w 78. rocznicę śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego odbędzie się pokaz 3 filmów dokumentalnych przygotowanych na zlecenie Sądu Najwyższego. Wydarzenie rozpocznie się około godziny 17 w Centralnym Przystanku Historia w Warszawie. Powiatowe Centrum Zdrowia w Otwocku ze wsparciem unijnym. Celem jest uruchomienie dziennej opieki długoterminowej. Prace potrwają do końca października 2028 roku i mają poprawić dostępność oraz jakość opieki dla mieszkańców powiatu otwockiego. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o godzinie 16.
5: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

Słowo encyklika, jak już wspomniałem, wywodzi się z greki i zostało powszechnie zaczęto go używać za pontyfikatu Grzegorza XVI, czyli XIX wiek. Natomiast tak naprawdę praktyka listów okulnych została wznowiona w XVIII wieku. Ale co to znaczy, że została wznowiona? To Benedykt XIV, czyli lata jego pontyfikatu 1740-1758, to on wysyłał listy okulne do biskupów na tematy doktrynalne, moralne lub dyscyplinarne dotyczące całego Kościoła. Natomiast sama praktyka wysyłania listów to jest praktyka starożytna, kiedy to biskupi jedni do drugich pisali, żeby zapewnić właśnie tę jedność doktryny i życia Kościoła. Dlaczego to mówię? Dlatego, że warto wiedzieć, czym sama encyklika w ogóle, o co chodzi z historią encyklik, poza tym, że wiemy, że są i ważne, żebyśmy się z nimi zapoznawali.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Do historii encyklik jako takich wrócimy za chwilę, natomiast ja mam też dla Państwa zaproszenie na podróż po historii nieco bardziej współczesnej, bo do Muzeum Archidiecezji Warszawskiej na jutro i na pojutrze, czyli na wtorek i na środę. Jutro we wtorek o 17:30 odbędzie się wykład o sakrum w rzeźbie polskiej okresu międzywojennego. Wygłosi go doktor habilitowana Katarzyna Chrudzimska-Uchera. No i chodzi o Art Deco. Skąd, o co tu chodzi w ogóle i na czym polega ta rzeźba? I to jest jutro o godzinie 17:30, natomiast w środę o tej samej godzinie, czyli o 17:30, wykład pod tytułem Wprowadzenie do sztuki XX wieku Pablo Picasso. To jest element, część cyklu wykładów na temat historii sztuki europejskiej, począwszy od starożytnego Egiptu, a wprowadzenie do sztuki nowoczesnej kończąc. Pomysłodawcą i wykładowcą jest dr Anna Manicka. Jutro i pojutrze Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. Dziekania 1, jakby ktoś pytał o adres.

0: Godzina Miłosierdzia. Z dzienniczka świętej Faustyny.
1: Prawdziwą miłość mierzy się termometrem cierpień. Jezu, dziękuję Ci za codzienne, drobne krzyżyki, za przeciwności w moich zamiarach, za trud życia wspólnego, za złe tłumaczenie intencji, za poniżanie przez innych, za cierpkie się obchodzenie z nami, za posądzenia niewinne, za słabe zdrowie i wyczerpanie sił, za zaparcie się własnej woli, za wyniszczenie swego ja, za nieuznanie w niczym, za pokrzyżowanie wszystkich planów.

Obok krzyża Jezusowego stała Matka Jego. Miłosierny Jezu, staję w duchu na Golgocie w godzinie Twojej śmierci. Cisza tej chwili jest święta. Niebo zdaje się milczeć. Ziemia zatrzymuje się w bólu, a Ty oddajesz życie za świat. Twoje ciało jest wyniszczone, oddech coraz słabszy, Twoje oczy wpatrzone w Ojca i w człowieka. Każdy oddech jest wysiłkiem, każde słowo kosztuje. Twoje ciało kona, ale Twoja miłość nie ustaje. Blisko przy Tobie jest Matka, która nie ucieka, nie odwraca wzroku, nie zatrzymuje się w rozpaczy. Ona trwa w milczeniu, które jest pełne wiary, w bólu, który jest całkowity, w miłości, która nie cofa się przed cierpieniem. Jak wielka jest jej obecność. Ona nie zabiera Ci krzyża, nie przerywa Twojego cierpienia, ale jest z Tobą całkowicie. Jej serce przebite duchowym

Mieczem cierpi razem z Tobą. W chwili konania dajesz nam ją za matkę. Nie zostawiasz człowieka samego. W największym bólu rodzi się nowa relacja. Rodzi się Kościół. Maryja staje się matką wszystkich, którzy należą do Ciebie. Współczesny człowiek często nie rozumie jej obecności. Szuka siły sam w sobie, chce radzić sobie bez pomocy, bez zawierzenia. A jednak serce człowieka potrzebuje matki, która jest blisko, która rozumie, która prowadzi i wspiera jak Maryja. Ona nie zatrzymuje na sobie, lecz prowadzi do Ciebie zawsze. Panie Jezu, dla zasług Twojej bolesnej męki, dla Twojego konania na krzyżu, dla Twojej miłości, która oddała wszystko, proszę Cię o łaskę wiernego trwania przy Tobie, nawet w cierpieniu, nawet w ciemności, nawet w chwilach próby. Daj mi serce, które nie ucieka od krzyża, ale potrafi kochać do końca.

0: Ojcze Niebieski, w godzinie śmierci Twojego Syna stajemy przed Tobą i prosimy. Odnów swój Kościół, oczyść go, umocnij, napełnij Duchem Świętym. Daj jedność tam, gdzie są podziały. Daj wierność tam, gdzie jest słabość. Daj odwagę tam, gdzie jest lęk. Błogosław papieżowi, biskupom i kapłanom, aby prowadzili Twój lud drogą prawdy i miłości. Umocnij wszystkich wiernych, aby byli światłem w świecie. Udziel łaski tym, którzy są pogubieni, aby odnaleźli drogę do Ciebie. Niech męka Jezusa przemienia ludzkie serca w naszej Ojczyźnie, Europie i w każdym narodzie. Prosimy Cię także za wszystkich, którzy dziś cierpią. Za chorych, za tych, którzy przeżywają stratę, ból, samotność, lęk, doświadczenie wojny, niesprawiedliwości, krzywdy, prześladowania. Daj im doświadczenie Twojej obecności. Prosimy Cię za rodzinę, aby były miejscem miłości i przebaczenia. Przyjmij do pełni światła i życia wiecznego zmarłych i dusze czyśćcowe. Dotknij swoją łaską i obecnością serc pielgrzymów i tych, którzy łączą się z nami przez transmisję, oraz wysłuchaj próśb złożonych na ołtarzu w tym sanktuarium. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebian.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki,
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione.
0: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion,
3: Otcze Przedwieczny, prinoszu Tebie tiało i krow, duszu i bożestwo, was lubię na wo Syna Twojego, Gospoda naszego, Jezusa Chrysta. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий.
4: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki.

0: Panie Jezu, dziękujemy Ci za Twoją bolesną mękę, za każdy krok na drodze krzyża i za miłość, która nie cofnęła się przed cierpieniem. Dziękujemy za Twoją śmierć, która stała się dla nas źródłem życia, za Twoje zmartwychwstanie, które otworzyło drogę nadziei, za dzieło odkupienia i za dar świętej Faustyny, przez którą przypominasz światu o swoim miłosierdziu. W odpowiedzi na Twoją miłość przyjmij nasze serca, które śpiewają pieśń uwielbienia.
1: To była transmisja koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Radio Warszawa 106,2 FM. Pora teraz na Ewangeliarz. A dzisiejsze słowo komentuje ksiądz Adam Olasek.

0: Z Ewangelii świętego Jana. Obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Potem Jezus, świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło pismo, rzekł: pragnę. Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na chizop gąbkę nasączoną octem i do ust mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: dokonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha. Ponieważ był to dzień przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat, ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem, Żydzi prosili Piłata, żeby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Jezusem byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali mu goleni. Tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok, a natychmiast wypłynęła krew i woda.
1: Tym, co może wydawać się zaskakujące, a nawet trudne do przyjęcia, jest prawda, że Boża hojność nie zawsze oznacza więcej w ludzkim rozumieniu. Boża miłość jest jednocześnie nieskończenie hojna i nieskończenie mądra. I właśnie dlatego niekiedy hamuje się w swoich darach. Nie dlatego, że czegoś nam żałuje, ale dlatego, że chce nas naprawdę prowadzić do życia. Jeśli kogoś kochamy, chcemy dawać mu wszystko, co najlepsze. Chcielibyśmy uchylić mu nieba. I jeśli my, ludzie słabi, potrafimy kochać w ten sposób, to o ile bardziej Bóg, który jest samą miłością. Jego miłość jest wierna i nie zależy od naszych zasług. Bóg nie przestaje obdarowywać człowieka, tylko Jego dary są zawsze mądre i prowadzące do dobra, a nie tylko do chwilowej przyjemności. W takim kluczu patrzymy na dzisiejszą Ewangelię, gdzie pod krzyżem dokonują się dwa wielkie, często niedoceniane dary. Pierwszym jest Duch Święty, życie samego Boga w nas. Ewangelista Jan mówi, że Jezus oddał ducha. To nie tylko opis śmierci, ale także znak przekazania życia Bożego Kościołowi. Od chrztu mamy dostęp do największego daru, jaki można sobie wyobrazić – życia samego Boga w nas. A jednak często myślimy, że ważniejsze są rzeczy bardziej widzialne – zdrowie, spokój, sukces. Tymczasem to Duch Święty porządkuje wszystko inne i pokazuje, co naprawdę prowadzi do szczęścia. Drugim darem jest Maryja, dana nam jako matka. Jezus mówi do ucznia: oto matka twoja. W chwili największego objawienia miłości Bóg nie zostawia nas samych, ale daje nam matkę. Maryja nie zastępuje Boga, ale prowadzi do Niego. Uczy wiary prostej, wytrwałej, opartej nie na emocjach, ale na zaufaniu. Jest obecnością, która pomaga nie zagubić się w chwilach słabości i walki duchowej. Dzisiejsza Ewangelia uczy nas także czegoś bardzo ważnego o sposobie działania Boga. Jego miłość nie zawsze objawia się w pocieszeniu i łatwości. Czasem dopuszcza trudność, ciszę, doświadczenie braku. Nie dlatego, że nas opuszcza, ale dlatego, że chce nas wychować do miłości dojrzałej. Takiej, która potrafi wybierać dobro, także wtedy, gdy nie daje ono natychmiastowej satysfakcji. Dlatego, patrząc dzisiaj na krzyż i Maryję, stojącą pod nim, możemy odkryć, że Bóg naprawdę nie przestaje obdarowywać. On jedynie czyni to tak, byśmy nie zatrzymali się na tym, co łatwe, ale dojrzewali do tego, co wieczne.

0: Jest godzina 15.30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
1: Pościg za kierowcą Toyoty 24-latek na ulicy Wybrzeże Szczecińskie doprowadził do kolizji z rowerzystką. Po zatrzymaniu przez funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa został przekazany policji. W sobotę w pałacu w Wilanowie zniesiono opłaty za wstęp na główny dziedziniec. Decyzja została pozytywnie przyjęta, jednak pojawiły się głosy o potrzebie dalszego otwierania terenów wokół pałacu. Na cmentarzu Powązkowskim uczczono setną rocznicę urodzin historyka literatury, krytyka i publicysty, harcerza Szarych Szeregów oraz żołnierza Armii Krajowej Jana Józefa Lipskiego. Bieg Wolności wystartuje 20 czerwca w Ursusie. To impreza upamiętniająca 37. rocznicę wyborów z 1989 roku. Zapisy już ruszyły. Start biegu zaplanowano o godzinie 10. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal. Jubileuszowy 25. jarmark Świętego Dominika na warszawskim Służewie odbył się w niedzielę i przyciągnął mieszkańców dzielnicy oraz gości z różnych części Warszawy. Zwieńczeniem wydarzenia był koncert zespołu Sound & Grace.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: Czekaj z Maryją.
1: Święta Maryjo, módl się za nami. Święta. Zastanówmy się, co znaczy dla nas to słowo. Czy nie oddala ono od nas Maryi, czyniąc z niej ideał, do którego nie dorastamy i którego nie jesteśmy w stanie naśladować? Czy nie czyni jej jedną z figur stojących gdzieś nad naszymi głowami, daleko od naszego codziennego życia? Czy świętość rzeczywiście jest dla nas celem, do którego pragniemy dążyć? Codziennie, małymi krokami. Bo tego uczy nas Maryja. Świętości rodzącej się w małych rzeczach, prostych decyzjach, wierności i zaufaniu Bogu. Maryja i inni święci nie byli oderwani od rzeczywistości ani od codziennych trudów. To nie były infantylne postacie unoszące się nad ziemią. Oni jedynie zrozumieli, że świętość jest życiem miłością. Każdy dzień, każdy obowiązek czyniony z miłości i zanurzony w Bogu. Świętość nie jest dla wybranych. Jest drogą dla każdego z nas. Maryjo, ucz mnie świętości w codziennym życiu.
0: Rozważania przygotowały siostry Loretanki.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: To ja jeszcze o tych encyklikach dokończę, żeby już tak mieć pełne spektrum takiego szybkiego przejścia, prawda, przez samą historię encyklik. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że rekordzistą, jeśli chodzi o liczbę encyklik, jest papież Leon, ale 13. No, Leon 14 swoją pierwszą dopiero wydał. Natomiast Leon 13, czyli 1878-1903, wydał aż 86 encyklik w ciągu 25 lat swego pontyfikatu. Dla porównania, święty Jan Paweł II w ciągu ponad 26 lat wydał ich 14, ale spokojnie, oddychamy, dlatego że Leon XIII pisał te encykliki jako teksty krótkie i dzisiaj, gdyby żył dzisiaj w XXI wieku, nazwano by je raczej listami apostolskimi lub orędziami, ale sama liczba jest imponująca, 86 encyklik, jak brzmi, prawda? Ale jak brzmi!

Tak, dylemat jest duży, zwłaszcza którą drogą się poruszać, tak odbijając się od słów zespołu Mysłowic, dlatego że dzwonił do mnie pan słuchacz z S8 w kierunku na Poznań, ale tutaj na wysokości Brudnej Białołęki proszę omijać szerokim łukiem, dlatego że tam jest, jak to powiedział, koszmar, gehenna, w ogóle dramat, tragedia. W poruszaniu się straszny, ogromny korek, czyli coś się musiało wydarzyć. Za chwilę spenetrujemy te informacje, bo dochodzi 16, więc w trafiku jak najbardziej też będę powtarzał. Natomiast proszę zapamiętać.

0: Jak Małgorzata Żochowska.
1: Zapraszamy codziennie o 14:20, 20:45 i w niedzielę o godzinie 20:00.
2: Pozdrawiamy!
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Są miejsca, które zostają w sercu na zawsze. Pozwól sobie na chwilę oddechu i wyrusz w podróż, która ma znaczenie. Z biurem podróży Benedykt Travel odwiedzisz wyjątkowe miejsca pielgrzymkowe. Rzym, Sycylię, Medjugorje, Turcję, a nawet Meksyk. Oferujemy także kursy językowe w Anglii i Hiszpanii, które łączą naukę z niezapomnianą przygodą. Zapewniamy komfortową podróż, opiekę duchową i dopracowaną organizację. A może masz własny pomysł na wyjazd? Z przyjemnością go dla Ciebie przygotujemy. Zadzwoń 577 570 889 lub odwiedź www.benedykt.travel.pl. Biuro Podróży Benedykt Travel. Podróż, która zostaje w sercu.
3: O reklamie.
5: Radio Warszawa 106,2 FM, jest godzina 16.
6: Będzie zawiadomienie do prokuratury w sprawie aborcji selektywnej. Kolejna próba osiągnięcia porozumienia na linii USA-Iran. Okradali kierowców taksówek w Warszawie, para 20-latków z zarzutami. Centrum Życia i Rodziny składa zawiadomienie do prokuratury w sprawie aborcji selektywnej. Sprawa dotyczy usunięcia jednego z bliźniąt poza granicami Polski. Sprawa nagłośniła Rzeczpospolita, opisując relację Justyny Wydrzyńskiej z aborcyjnego Dream Teamu. Aktywistka poinformowała w mediach społecznościowych o pomocy w przeprowadzeniu aborcji kobiecie w 10 tygodniu ciąży. Choć ciąża była planowana, para nie chciała wychowywać dwojga dzieci. Aborcję przeprowadzono w zagranicznej klinice, gdzie jest ona legalna. Wywołało to natychmiastowy sprzeciw wielu obrońców życia. Dyrektor Centrum Życia i Rodziny Marcin Perłowski mówi, że jest to wprost chwalenie się dokonaniem przestępstwa, jakim jest pomocnictwo w aborcji.
7: Nie tylko bezprawie w świetle konstytucji czy ustawy, ale też takie bezprawie moralne po prostu. I dlatego budzi to tak ogromne oburzenie, chyba ponad wszelkimi podziałami, bo tych, którzy broniliby aborcyjnego Dream Teamu, jest bardzo niewielu.
6: Dyrektor zwraca też uwagę na długofalowy skutek aborcji, jakim jest syndrom ocaleńca.
7: Dotyczy on dzieci, które żyją w rodzinach, w których miała miejsce aborcja. Dotyczy to nie tylko i wyłącznie bliźniaków, którzy cudem przeżyli, podczas gdy drugie z rodzeństwa oddało swoje życie wskutek decyzji rodziców i działań lekarzy, ale dotyczy to także tych pozostałych dzieci.
6: Obrońcy życia zarzucają mediom głównego nurtu unikanie tego tematu lub przedstawianie go jako zwykłej procedury medycznej. Oprócz kroków prawnych, Centrum Życia i Rodziny zaapelowało też do prezydenta o interwencję w Trybunale Konstytucyjnym w sprawie wytycznych Ministerstwa Zdrowia. Z kolei przedstawicielki aborcyjnego Dream Teamu twierdzą, że informowanie o opcjach medycznych to część ich misji. Ich zdaniem każda osoba ma prawo decydować o swojej rodzinie, a selektywna aborcja jest uznawaną na świecie procedurą. Zawiadomieniem zajmie się teraz prokuratura.
4: To są wiadomości Radia Warszawa.
6: Stany Zjednoczone i Iran zbliżają się do porozumienia kończącego wojnę. Projekt ma przewidywać otwarcie cieśniny Ormus i dalsze rozmowy o programie atomowym Teheranu. Umowa nie została jeszcze podpisana. Informacje o warunkach porozumienia zebrał Wojciech Cegielski.
8: Projekt przewiduje kilka etapów. Najpierw miałoby dojść do formalnego zakończenia wojny. Potem cieśnina Ormus zostałaby stopniowo otwarta dla żeglugi, a Stany Zjednoczone zniosłyby blokadę irańskich portów. Według agencji Associated Press oraz Reutersa w grę wchodzą też czasowe zgody na sprzedaż irańskiej ropy. Najtrudniejsze punkty to irański program atomowy i kontrola nad cieśniną. Waszyngton chce, by Iran oddał zapasy wysoko wzbogaconego uranu. Teheran mówi, że rozmowy trwają, ale sporne kwestie nadal są nierozwiązane. W mediacjach uczestniczy m.in. Pakistan. Izrael obserwuje rozmowy z ostrożnością.
6: Cieśnina Ormus jest jednym z najważniejszych szlaków energetycznych świata. Przed wojną przechodziła przez nią znaczna część światowego transportu ropy i gazu. Jej zamknięcie uderzyło w ceny energii i w żeglugę.
4: To dzieje się w okolicy.
6: Okradali kierowców taksówek na aplikację. Do jednego ze zdarzeń doszło przy ulicy Chocimskiej na Mokotowie. Pokrzywdzony kierowca, obywatel Indii, zgłosił kradzież telefonu o wartości około 5,5 tysiąca złotych, mówi aspirant sztabowa Marta Haberska.
9: Z ustaleń policjantów wynikało, że kobieta i mężczyzna zamówili kurs, a podczas przejazdu korzystali z należącego do kierowcy telefonu. Po dotarciu na miejsce para wybiegła z pojazdu ze skradzionym urządzeniem. Kiedy kierowca podjął pościg, kobieta rozpyliła w jego kierunku gaz pieprzowy.
6: 20-latka i 21-latek zostali zatrzymani. Okazało się, że to nie była jedyna taka sytuacja z udziałem zatrzymanych. Pod koniec kwietnia innemu kierowcy ukradli dwa telefony i grozili użyciem gazu. Papież Leon XIV zaprezentował swoją pierwszą encyklikę Magnificat.

0: Encyklika Humanitas. Papież ostrzega w niej, że rozwój nowych technologii nie może prowadzić do dominacji, wykluczenia ani osłabienia ludzkiego sumienia. Papież porównał algorytmy do energii nuklearnej i zaapelował o uwolnienie technologii od logiki śmierci. Wskazał na zagrożenia związane z autonomiczną bronią oraz systemami, które mogą ograniczać ludziom dostęp do pracy czy opieki zdrowotnej. Leon XIV podkreślił, że maszyna nigdy nie zastąpi ludzkiego sumienia, a Kościół chce aktywnie uczestniczyć w debacie nad etyczną stroną AI.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
2: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
3: 23 stopnie Celsjusza i to nie jest ostatnie słowo pogody. 24 będzie około godziny 17, także troszeczkę nam się tu nagrzewa. Wieczór bardzo pogodny, popołudnie i wieczór. W nocy najniższa temperatura to o 5 rano plus 14. Jutro słupki rtęci podskoczą do stopni 25. Przypominam, że to są prognozy. Zatem w samym słońcu może być troszeczkę, a nawet bardzo cieplej. Samochody się nagrzewają. Dużo wody proszę pić.
1: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
2: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl. W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
3: Zaczynamy podróż w rytmie miasta z Radiem Warszawa na 106,2 FM. Dziękuję bardzo słuchaczowi jeszcze raz za informację o stanie drogi na S8, o sytuacji drogowej w kierunku na Poznań, ale to na wysokości Brudnej Białołęki. Tam koszmar drogowy się dzieje, gdyż korek przepotężny jest, więc proszę uważać. Michał Waciński, zaczynamy w rytmie miasta. 512-700-444, 512-700-555 to telefony do mnie, jeżeli mają Państwo jakiekolwiek informacje lub zgłoszenia, nie tylko drogowe.
2: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
3: Karla Fernandez jako pierwsza ma pytanie. Co jeśli? No co? No nie wiem co. Pani Karolino, nie wiem.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Łyk kultury. Od 5 lipca rozpocznie się 67. sezon koncertów szopenowskich w Łazienkach Królewskich. Pierwszy recital o 12 się rozpocznie, więc zapraszam. 5 lipca, warto zapisać tę datę, bo rzeczywiście koncerty szopenowskie cieszą się dużą popularnością. Te w Łazienkach Królewskich, no bo obcowanie z kulturą to jest fajne, że ta kultura wyższa, tak zwana rzeczywiście trafia może nie tyle pod strzechy, co do nas. To najważniejsze.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Ja mam tutaj informację o korkach. No właśnie, jest tam na trasie toruńskiej, na ulicy Białołęckiej w kierunku na Poznań. 27 minut. Pokonujemy odcinek 4 km, więc to jest ta informacja, z którą też dzwonił do nas słuchacz kolejowa od Pułkowej do Wójcickiego. Tam minut 19 na Żwirki i Wigury też korek. A jakże? Od Nowickiego do Kor Raszyńska, od dalekiej do Ronda Karcelak minut 12, Aleja Solidarności między Dobrzeńskiego a Nowym Zjazdem minut 9. Już za chwilę gość Radia Warszawa, a ja przypominam, można dzwonić z korkami i nie tylko.

0: Gość Radia Warszawa.
1: Gościem Radia Warszawa, podobnie jak przed tygodniem, jest pani doktor Anna Sasak, chirurg, stomatolog, klinika Gocław. W zeszłym tygodniu zakończyliśmy na tym, jak pacjent powinien przygotować się do zabiegu chirurgicznego, a w takim układzie, jakie objawy w obrębie jamy ustnej powinny szczególnie zaniepokoić i skłonić nas do pilnej wizyty u specjalisty chirurga. W ogóle dzień dobry pani doktor, przepraszam, się nie zachowałem.
2: Dzień dobry panu.
1: To ze stresu, bo stomatolog, mężczyzna, to dlatego. To jakie są te objawy, pani doktor? Bo wiem, że są trzy takie grupy, prawda?
2: No tak, do pilnej wizyty u chirurga stomatologicznego powinny skłonić pacjentów objawy ostrego stanu zapalnego. Mogą to być narastające obrzęki w obrębie jamy ustnej, silne dolegliwości bólowe, gorączka, szczękościsk. Mogą to być jak najbardziej utrudnione połykanie czy oddychanie, czy powiększone bolesne węzły chłonne. Szczególnie niebezpieczne są obrzęki gwałtownie narastające i schodzące do takich ważnych struktur jak okolica podbrzuchowa, czy okolica szyi, czy oczodołu. I ważnym jest, aby nie czekać, aż samo przejdzie. Po prostu trzeba się zapisać do chirurga.
1: Czyli jak na przykład, dajmy na to, pokażę na sobie, boli mnie po lewej stronie w okolicach tu węzłów chłonnych, to niekoniecznie musi być ból gardła, tylko mogę iść do dentysty, do stomatologa, do chirurga najlepiej i się zapytać, ała.
2: No jak najbardziej trzeba się zgłosić z takimi niepokojącymi objawami, aby niczego nie pominąć, kiedy jest ku temu czas.
1: Mhm. Ale jest jeszcze coś takiego jak błona śluzowa, to na biologii pamiętamy.
2: Że... Tak. Druga grupa objawów, które powinny zaniepokoić pacjentów, są zmiany na błonach śluzowych jamy ustnej, nie gojące się ponad 2-3 tygodnie. Tutaj pacjenci mogą zgłaszać się z owrzodzeniami, różnego rodzaju guzkami, zgrubieniami, plamkami białymi czy czerwonymi. Również obserwujemy niegojące się zmiany urazowe, krwawiące znamiona. Także niepokojące są drętwienia języka czy wargi, czy po prostu ból niewiadomego pochodzenia. Takie zmiany niekoniecznie muszą oznaczać zmiany nowotworowe, natomiast konieczna jest wizyta u nas, aby rozszerzyć tą diagnostykę.
1: No i trzecia grupa, nazwałbym ją taka mechaniczna, dobrze myślę?
2: No trzecia grupa to, tak jak już było tydzień temu, to objawy związane z zębami zatrzymanymi, czy torbielami. No i tutaj po prostu pacjenci najczęściej przychodzą do nas z bólem, obrzękiem, szczękościskiem, utrudnionym otwieraniem jamy ustnej, czy właśnie nieprzyjemnym smakiem bądź zapachem z ust.
1: Mm-hmm. I nie odwlekajmy, bo my tak sobie lubimy to tłumaczyć, bo już to padło to hasło, że samo przejdzie, albo w sumie to nie boli aż tak, da się z tym funkcjonować, a to tak nie jest.
2: Prawda? Nie negocjujemy z bólem czy z chorobą, po prostu przychodzimy na badanie kontrolne, aby sprawdzić, co się dzieje.
1: Pierwsze spotkanie z naszego cyklu podróży po paszczy, tak pozwoliłem sobie nazwać, dotyczyło kobiet w ciąży, kobiet ciężarnych. To pytanie do chirurga stomatologa, czy kobietom w ciąży można bezpiecznie usuwać zęby i czy panie w ciąży powinny to robić?
2: Tak, kobietom w ciąży można bezpiecznie usuwać zęby. Sama ciąża nie jest przeciwwskazaniem do ekstrakcji. Oczywiście każdy przypadek kobiety musimy ocenić indywidualnie. I tutaj bierzemy pod uwagę, w którym jest tygodniu ciąży, stan ogólny, choroby współistniejące, nasilenie objawów oraz przede wszystkim, czy zgłasza się z ostrym stanem zapalnym, czyli bólem, ropniem czy aktywnym zapaleniem. Pamiętajmy, że nie unikamy zabiegów tylko dlatego, że pacjentka jest w ciąży, ponieważ właśnie nieleczony stan zapalny może być groźniejszy dla pacjentki w ciąży czy płodu niż prawidłowo wykonany zabieg chirurgiczny.
1: Czyli drogie przyszłe mamy i drodzy przyszli ojcowie, nie bać się, proszę iść i lepiej zainterweniować niż odwlekać.
2: Oczywiście, że tak. Najbezpieczniejszy do wykonania zabiegów jest drugi trymestr ciąży. Rekomendujemy zdecydowanie wykonywanie zabiegów w tym okresie. Pierwszy trymestr ciąży raczej przekładamy dłuższe zabiegi chirurgiczne ze względu na możliwość poronienia. Z kolei w trzecim trymestrze w zaawansowanej ciąży pacjentką może być po prostu trudno wysiedzieć dłuższe zabiegi na fotelu stomatologicznym, albo może to wywołać po prostu przedwczesne skurcze. Jeżeli chodzi o nagłe przypadki, no to oczywiście bezwzględnie od trymestru leczymy, zachowując środki ostrożności.
1: No właśnie, a propos tych środków ostrożności, to od razu nasuwa się pytanie o znieczulenie, no i też w przypadku chirurga stomatologa rentgen. też powinien być wykonany.
2: W gabinecie bezpiecznie możemy kobietom w ciąży podawać znieczulenia miejscowe. Również możemy przepisywać leki przeciwbólowe czy antybiotyki, jeśli zachodzi taka konieczność. Jeżeli chodzi o rentgen, jak najbardziej, jeśli diagnostyka wymaga poszerzenia o zdjęcie rentgenowskie, możemy wykonywać kobietom w ciąży, zachowując zasady ochrony radiologicznej po prostu.
1: Okej, czyli nie ma strachu i najlepiej drugi trymestr. Jeżeli nie ma, to nie jest to pilny przypadek.
2: No, jak najbardziej, zapraszam.
1: Zakładamy, że wszystko przebiegło pomyślnie, ale jesteśmy po zabiegu i ten opatrunek gdzieś mi się tu poruszył i tak dalej, to czy ja mam od razu biec do pani z powrotem? Kiedy tak naprawdę pacjent ma wrócić do lekarza, a kiedy gojenie jest prawidłowe?
2: Po zabiegu pewien dyskomfort jest normalny. Po zejściu znieczulenia może wystąpić ból, obrzęk, utrudnione otwieranie jamy ustnej czy uczucie posmaku krwi w buzi. Obrzęk może narastać przez pierwsze 2 doby, natomiast potem powinien zmniejszać się, kiedy pacjent przykłada zimne okłady. Tak samo dolegliwości bólowe mogą być po zabiegu nasilone, ale powoli ustępować po przyjęciu leków przeciwbólowych, często wypisywanych przez samego lekarza.
1: I to są zazwyczaj te standardowe, prawda, leki? Czy to są już jakieś mocniejsze przeciwbólowe recepty wymagające?
2: Jeśli zabieg był niewielki, jak najbardziej można przyjąć takie standardowe leki z apteki, natomiast już po większych zabiegach chirurgicznych najczęściej wypisujemy mocniejsze na receptę.
1: A jak to jest z tym słynnym skrzepem w zębodole? Instrukcje zawsze lekarz daje, jak o zęby dbać, no bo trzeba mimo wszystko higienę tych pozostałych zębów utrzymać.
2: Prawidłowe gojenie wymaga utrzymania skrzepu w zębodole, dlatego po zabiegu zawsze mówimy, aby przez 2 godziny nie jeść, nie pić, a po tym czasie przyjmować chłodne, miękkie, lekkie posiłki, chłodne napoje, aby to nie było nic gorącego czy pikantnego. No oczywiście nie można spożywać alkoholu, nie wolno palić papierosów, to bardzo źle wpływa na gojenie. Również absolutnie nie wolno intensywnie płukać jamy ustnej, żeby właśnie tego skrzepu nie wypłukać, czy unikać większego wysiłku fizycznego. Również ważne jest, aby nie manewrować w okolicy rany językiem czy palcem, aby właśnie ten skrzep był zachowany.
1: No właśnie, bo tam często palec, grzebalec albo właśnie jakąś się tam gdzieś tam dłubie i można sobie zrobić kuku i wtedy trzeba wrócić.
2: Tak, trzeba wrócić. Również trzeba do nas wrócić, kiedy pacjent zauważy na przykład obfite krwawienie po zabiegu, którego nie jest w stanie zahamować, uciskając gazikami. Albo kiedy ból nasili się w 3., 5. dobie, kiedy zauważy u siebie objawy stanu zapalnego, czyli gorączkę, szczękę, ścisk, utrudnione otwieranie jamy ustnej, posmak ropy, czy nieprzyjemny zapach, bądź smak. To są właśnie objawy tego tak zwanego suchego zębodołu, który może powstawać u pacjentów po cięższych zabiegach chirurgicznych, czy u palaczy, albo właśnie u osób, które intensywnie płukały jamę ustną i po prostu ten skrzep wypłukały. Mhm. Ja zawsze mówię pacjentom, że po zabiegu ból czy obrzęk może wystąpić, natomiast z biegiem czasu ten obrzęk powinien się zmniejszać, a dolegliwości bólowe też powinny ustępować. Jeśli obydwa będą narastać, będą gwałtownie przybierać na sile, jak najbardziej musi do nas wrócić na kontrolę.
1: Złota rada, tak już na koniec od pani doktor, taka jedna, nazwijmy ją sobie, od której wychodzą wszystkie inne, to jaka by to była?
2: No taka jedna najważniejsza rada brzmiałaby: powiedz lekarzowi wszystko, co może mieć jakiekolwiek znaczenie, jeśli nawet wydaje się to być jakimś drobiazgiem. Często pacjenci zapominają nam powiedzieć o chorobach ogólnych czy lekach przyjmowanych, bo im się wydaje, że to tylko akar, czy to tylko suplement, czy to tylko tabletka od kardiologa. Dla chirurga bardzo ważne są informacje o lekach przyjmowanych przez pacjenta, zwłaszcza lekach przeciwkrzepliwych, przeciwpłytkowych, czy lekach wpływających na kość i jej gojenie, czy choroby ogólne, takie jak choroby serca, czy nadciśnienie, cukrzyca, alergie, czy zaburzenia krzepnięcia. Ma to bardzo duży wpływ na wybór znieczulenia, przebieg zabiegu, zaopatrzenie rany i zalecenia po prostu dla pacjenta pozabiegowe.
1: Bardzo modne jest życie fit, siłownie i tak dalej, więc tam też są te różne suplementy, to też o tym należy powiedzieć.
2: Często ma to znaczenie, warto oczywiście o wszystkim powiedzieć lekarzowi i nie bać się takich rzeczy.
1: Czyli nie kłam medyka, bo pani nie jest tutaj od tego, żeby nas oceniać, tylko od tego, żeby po prostu pomóc.
2: Tak. tak, no nie wolno bać się pytać nas o to, jak będzie wyglądał zabieg. Uważam, że pacjent powinien być poinformowany o sposobie znieczulenia, często o substancji, jaką będziemy znieczulać, jeśli wystąpiły alergie we wcześniejszych zabiegach, o tym, jak sam zabieg w ogóle będzie przebiegał, co jest normą, a co pacjenta powinno zaniepokoić. Wydaje mi się, że dobrze poinformowany pacjent po prostu mniej się boi i lepiej współpracuje. Także po prostu trzeba być przygotowanym do zabiegu, być szczerym, nie bać się pytań. Lekarz nie ocenia, lekarz planuje zabieg. No i po prostu chirurg stomatologiczny, który jest dobrze poinformowany, jest w stanie ten zabieg przeprowadzić w sposób bezpieczniejszy.
1: To ja się już, pani doktor, nie boję w takim układzie. Bardzo serdecznie dziękuję za pełne wyjaśnienie. Doktor Anna Sasak, chirurg, stomatolog, Klinika Gocław. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Kościół w kryzysie, Kościół w cieniu skandalu. Wierni odchodzą z Kościoła. Takimi nagłówkami jesteśmy karmieni niemal codziennie, ale czy to prawda o Kościele katolickim? Czym żyją ludzie Kościoła? W jaki sposób zabiegają o to, by głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu? Gdzie szukają odpowiedzi na problemy współczesnego świata? O tym rozmawiam z ekspertami w audycji Co Kościół na to? Zapraszam w środę o godzinie 20 i w niedzielę o godzinie 8. Weronika Ostrowska.
2: 21 maja 1921 roku, początek walk o Górę Świętej Anny w ramach III Powstania Śląskiego. I o tym będziemy rozmawiać z doktorem Andrzejem Krzystyniakiem w najbliższym kalejdoskopie historycznym. Marcin Pąk, zapraszam już dziś po godzinie 20.
0: Ogłoszenie nadawcy.
3: Radio Warszawa 106,2 FM, jest godzina 16.30.
4: Czas na wiadomości z życia Kościoła. Michał Koźlik. Opublikowano dziś pierwszą encyklikę papieża Leona XIV. Dokument zatytułowany Magnifica Humanitas, czyli Wspaniała Ludzkość, podejmuje refleksję nad społeczną nauką Kościoła w dobie sztucznej inteligencji. Nie bójmy się AI, ale nieustannie stawiajmy sobie pytanie o człowieka, zachęcał dzisiaj papież.
5: Osoba ludzka nosi w sobie wolność, życie wewnętrzne oraz powołanie do miłości i oddawania czci Bogu, których żadna maszyna nie może zastąpić ani zablokować.
4: Podczas prezentacji dokumentu w Watykanie dr Leocadie Leschombo z Uniwersytetu Świętej Klary w Kalifornii zwrócił uwagę na przestrogi, jakie papież zawarł w swoim dokumencie.
5: Leon XIV przypomina nam, że nie znajdziemy prawdy w maszynach, które są zawsze wytworem zautomatyzowanej kontroli. Leon XIV mówi nam, że aby być świadomymi struktur platform cyfrowych, które są zaprojektowane, aby przejmować czas i uwagę użytkowników i wykorzystywać ich podatność na bodźce i osłabiając ich wolność wewnętrzną.
4: Tłumaczenie dzięki uprzejmości Vatican News. Dodam, że więcej na temat pierwszej encykliki Leona XIV można przeczytać na naszej stronie radiowarszawa.com.pl. Powiemy o tym również więcej na naszej antenie już za kilkanaście minut. Jak podaje Vatican News, Leon XIV podczas homilii z okazji uroczystości zesłania Ducha Świętego, wczorajszej uroczystości, mówił, że Duch Święty jest duchem pokoju, misji i prawdy. Kościół powinien być nie tylko strażnikiem Ewangelii, ale także jej żywym świadkiem. Więcej o wczorajszej uroczystości w Watykanie, Artur Chmielewski.
6: Papież zaznaczył, że pokój, który Chrystus przynosi, rodzi się z przebaczenia i prowadzi ludzi do pojednania z Bogiem oraz między sobą. Ojciec Święty przypomniał słowa Jezusa, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, wskazując, że Duch Święty działa w Kościele od początku dziejów i nikogo nie wyklucza z Bożego miłosierdzia. Leon XIV mówił również o misyjnym wymiarze wiary, podkreślając, że każdy wierny jest powołany do głoszenia Ewangelii i budowania wspólnoty opartej na nadziei oraz miłości. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
7: To są wiadomości z życia Kościoła.
4: Prosta droga do Boga to festiwal uwielbieniowy, który odbędzie się 15 sierpnia w Ergo Arenie Gdańsk-Sopot. Wydarzenie rozpocznie się mszą świętą pod przewodnictwem kardynała Roberta Saracha, po której zaplanowano adorację Najświętszego Sakramentu oraz część koncertowo-modlitewną z udziałem tysięcy uczestników. Organizator Jerzy Szkamruk podkreślił w poranku z Radiem Warszawa, że festiwal ma być przestrzenią wspólnoty, radości, modlitwy, a jednocześnie odpowiedzią na potrzebę jednoczenia wiernych wokół wiary.
8: Pokój, który otrzymaliśmy od Jezusa, zaczyna się u nas w sercu i jeżeli będziemy w ten sposób postępowali, żeby się jednoczyć, żeby być razem, to z pewnością ten pokój osiągniemy.
4: Wydarzenie ma łączyć elementy liturgii z nowoczesną formą muzyki i świadectwa, tworząc przestrzeń spotkania różnych pokoleń. Do udziału zachęcał w naszym studiu aktor Marcin Kwaśny.
9: Wszystkich pielgrzymów zapraszam, bo ja będę w tej sytuacji, że będę po prostu z Częstochowy pruł nad morze. Ci z Państwa, którzy uznają, że nie zmęczyli się za to na pielgrzymce i będą chcieli jeszcze z nami pobyć i uwielbiać Boga, to zapraszam.
4: W programie będą występy m.in. zespołu Adonai, Roxany Węgiel oraz innych artystów, a także modlitwa, adoracja w specjalnej przygotowanej przestrzeni. Organizatorzy spodziewają się nawet około 10 tysięcy uczestników. Festiwal będzie również związany z inicjatywą filmową poświęconą duchowości świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Mówił gość Radia Warszawa.
8: Już sporo środków zebranych. No niestety chcę zrobić jeszcze zdjęcia w Rzymie, dlatego że w Rzymie Maksymilian tę duchowość nabrał, tej duchowości naprawdę bardzo mocnej.
4: Część środków zebranych podczas wydarzenia ma wesprzeć właśnie produkcję filmu, który, jak zapowiadają twórcy, ma w pełni ukazać duchowe doświadczenia i przesłanie franciszkanina, a także zachęcić do refleksji nad wiarą i sensem życia.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Bilety mam, proszę Państwa, bilety mam. Dokładnie chodzi o 27 maja o godzinie 19, czyli środa o 19. W sali koncertowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina odbędzie się wyjątkowy koncert zamykający sezon artystyczny 25-26 i jednocześnie jubileusz profesora Piotra Palecznego, a więc najwybitniejszego, czy jednego z najwybitniejszych polskich pianistów, pedagoga, profesora belwederskiego, profesora honorowego i doktora honoris causa UMFC, czyli Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Jest laureatem wielu konkursów. Trzecia nagroda między innymi Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego z 70 roku. Piękny koncert się szykuje, a ja mam przepraszam, do rozdania bilety, więc kto pierwszy, ten lepszy, pierwszą wejściówkę rozdaje. 512-700-444, 512-755, wyjątkowa okazja i wyjątkowy koncert. Zapraszam.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: No tak, cały ja. Już widzę, że tu dzwoni telefon. Odbiorę, drogi słuchaczu, od ciebie. Pamiętam, w jakiej kolejności dzwonisz, dzwonicie do mnie, więc nie ma problemu. Bo oczywiście zapomniałem powiedzieć, że po trafiku. Puławska od Merliniego, czyli od wysokości tej, no jak to się mówi, warszawianki do Muranowskiej 38 minut. Czerniakowska od ulicy Solec do Nowego Zjazdu 19 minut. Na Toruńskiej, na trasie Toruńskiej na S8 w kierunku na Poznań cały czas na wysokości Białołęki jest korek, ale już nie półgodzinny, tylko 16-minutowy. Tylko. Dobre sobie. Cybernetyki od KOR do Rzymowskiego 12... Co? Taki odcinek? O, ja cię kręcę. 12 minut. Powsińska do Czerniakowskiej 9 minut. Do Konstancina Jeziorny ze ścisłego centrum Warszawy jedziemy minut 51. 57 do Błonia. Marki Jabłonna, tutaj trzeba liczyć też około godziny na podróż. Najszybciej obecnie z centrum Warszawy przedostaniemy się do Pruszkowa, ale zajmie to nam pół godziny.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Jest! Proszę Państwa, długo wyczekiwana pierwsza encyklika papieża Leona XIV. Ojciec Święty pisze o trosce o człowieka w dobie sztucznej inteligencji. Dokument zatytułowany Wspaniała ludzkość został zaprezentowany dzisiaj w Watykanie, a więcej na ten temat Kacper Kowalczyk.
2: Po 135 latach od Rerum Novarum, dokumentu papieża Leona XIII, który odpowiadał na wezwanie rewolucji przemysłowej, przyszedł czas na głos Kościoła wobec nowej rewolucji sztucznej inteligencji. Dlatego też Leon XIV zdecydował się poświęcić swoją pierwszą encyklikę właśnie tej kwestii. Mówił o swoich motywacjach podczas dzisiejszej konferencji w Watykanie. Warto tutaj zauważyć, że to pierwszy raz, gdy papież osobiście prezentuje swoją encyklikę.
3: Dzisiaj stajemy w obliczu przemian o podobnej skali, a być może nawet poważniejszych konsekwencjach. Sztuczna inteligencja już teraz ma wpływ na wiele dziedzin naszego życia i wpływa na decyzje, które kształtują współistnienie ludzi.
2: Papież zachęcał, aby nie bać się AI, ale widzieć jej szanse i zagrożenia. W swoim dokumencie odrzucał trans i posthumanizm. Mówił o tym kardynał Victor Fernandez, prefekt dykasterii nauki wiary.
3: Jednakże należy pamiętać, że urządzenia i środki technologiczne dają jednostce początkową radość, a po krótkim czasie jednak powraca poczucie pustki, a także poczucie, że czegoś nam brakuje.
2: Leon XIV ostrzega, że rozwój techniki poprzez eliminowanie ludzkich ograniczeń może prowadzić do regresu serca, a to właśnie w tych ograniczeniach jest przestrzeń na współczucie, troskę o innych i duchowość. W dzisiejszym spotkaniu wziął udział także przedstawiciel branży AI, Christopher Ola, który dziękował papieżowi za podjęcie tego tematu w związku z zagrożeniami, jakie niesie za sobą rewolucja sztucznej inteligencji.
3: Pierwsze dotyczy naszego obowiązku wobec globalnego ubóstwa, bowiem istnieje realna możliwość, że sztuczna inteligencja zastąpi pracę ludzką na bardzo dużą skalę. Jeśli tak się stanie, to wsparcie tych, którzy zostaną wyparci z rynku pracy, będzie już moralnym imperatywem o historycznym znaczeniu.
2: Tłumaczyła Dorota Abdelmulawiet, Vatican News. Skąd u papieża takie podejście do tego tematu? Mówił o tym w rozmowie z nami ekspert do spraw nowych technologii, Jan Kostrzewa.
4: Papież Leon XIV jest z wykształcenia matematykiem, osobą niesamowicie inteligentną i obdarzoną analitycznym umysłem. No i to też się wpisuje w dorobek Jana Pawła II i Fides et Ratio. Nasza wiara, wiara katolicka, opiera się na dwóch skrzydłach. Jednym jest oczywiście wiara, natomiast drugim jest rozum. Papież Leon co najmniej szuka tutaj równowagi, harmonii.
2: Encyklika w tłumaczeniu na język polski jest już dostępna. Link znajdą Państwo na naszej stronie internetowej. Kacper Kowalczyk, Radio Warszawa.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Po godzinie 17 wracam do rozdawnictwa, bo mam jeszcze dwie podwójne wejściówki, proszę Państwa, na koncert, który odbędzie się w środę o godzinie 19 w sali koncertowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Brahms, Paderewski, Chopin, między innymi oczywiście, a to wszystko w wykonaniu naprawdę śmietanki, absolutnie światowego topu, jeśli chodzi o przedstawicieli muzyki klasycznej. To wszystko po wiadomościach, powiem więcej już za chwilę właśnie. Wiadomości Radia Warszawa.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
2: Ogłoszenie nadawcy.

0: dawcy. Reklama.
1: To może być najlepsza firmowa integracja tego lata. 19 czerwca spotkajmy się w Warszawie na Torze Służewiec i pobiegnijmy razem po zmroku w szczytnym celu. Nocny bieg firmowy to charytatywne wydarzenie pełne energii, sportowych emocji i realnej pomocy dzieciom z niepełnosprawnościami oraz ich rodzinom. Zbierz drużynę i dołącz do biegu, który daje więcej. Zapisz swoją firmę już dziś na biegfirmowy.pl.
0: Po reklamie.
2: Jest godzina 17, czas na wiadomości Radia Warszawa.
3: Zderzenie pociągu z ciężarówką pod Poznaniem, jest ofiara i wielu rannych. Śledztwo w sprawie fałszywych alarmów. W ich wyniku strażacy weszli siłowo do domu rodziny prezydenta. Powiemy też o afrykańskich upałach w Wielkiej Brytanii. Mieszkańcy nie są przyzwyczajeni do takich atrakcji. Jedna osoba zginęła, a kilkanaście zostało rannych w zderzeniu pociągu z samochodem ciężarowym w miejscowości Garbatka między Rogoźnem a Poznaniem. Ruch kolejowy na trasie między Obornikami a Rogoźnem jest wstrzymany. Na miejscu działają służby, mówi aspirant Martin Halasz z Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnej.
4: W wyniku zderzenia doszło również do pożaru ciężarówki oraz trawy będącej w okolicy tego przejazdu kolejowego. Na miejscu pracuje 11 zastępów Straży Pożarnej, a także zespołu ratownictwa medycznego i załogi lotniczego pogotowia ratunkowego.
3: Policja informuje, że w zdarzeniu zginął kierowca ciężarówki, a 17 osób, które jechały pociągiem, doznało obrażeń. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie fałszywych alarmów, których skutkiem było siłowe wejście służb ratowniczych do domu rodziny prezydenta. W sobotę na numer 112 wpłynęły dwa zgłoszenia dotyczące tego samego adresu o pożarze i zagrożeniu życia dzieci. Zawiadomienia okazały się fikcyjne, a w lokalu przebywały jedynie zwierzęta. Rzecznik prokuratury Mariusz Duszyński mówi, że przeprowadzenie śledztwa powierzono gdańskim funkcjonariuszom policji z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
5: To wszczęte śledztwo ma na celu przede wszystkim ustalenie sprawcy tego fałszywego alarmu, no i pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej. W toku tego postępowania funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości prowadzą bardzo intensywne działania. Jest to początkowy etap postępowania, więcej nie mogę w tej chwili powiedzieć.
3: Wczoraj odbyła się specjalna narada w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Uczestniczyli w niej premier i szefowie służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
6: To są wiadomości Radia Warszawa.
3: Ponad 30 stopni Celsjusza, pękające w szwach plaże i pomarańczowe alerty pogodowe. Anglia zmaga się właśnie z jedną z najgorętszych końcówek maja od prawie 80 lat. Służby medyczne i synoptycy ostrzegają, ten afrykański żar to bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia.
7: Bursztynowe alerty pogodowe i zdrowotne obowiązują między innymi w Londynie, środkowej oraz południowo-wschodniej Anglii. Ostrzeżenia wydały brytyjskie służby. Termometry w Londynie i środkowej Anglii pokażą dziś nawet 34 stopnie Celsjusza. Poprzednia noc też była rekordowa. Temperatura nad Tamizą w wielu miejscach nie spadła poniżej 19 stopni. Brytyjskie służby ostrzegają, że upały mogą być szczególnie niebezpieczne dla seniorów, dzieci oraz osób przewlekle chorych. Szpitale już teraz przyjmują więcej pacjentów z udarami i odwodnieniem. Mieszkańcom zalecono ograniczenie przebywania na słońcu, picie dużej ilości wody oraz unikanie wysiłku fizycznego w najgorętszych godzinach dnia.
3: Informowała Anna Rączkowska.
6: To się dzieje lokalnie.
3: Blisko 15 milionów złotych na ekologiczne inwestycje. Samorząd Mazowsza przekaże środki gminom. O wsparciu z programu Mazowsze dla Klimatu mówi Janina Ewa Orzełowska z Zarządu Województwa Mazowieckiego.
8: Mazowsze dla Klimatu to, tak jak sama nazwa mówi, inwestycje skierowane do dbania o klimat, czyli w pierwszej kolejności były brane pod uwagę sprawy dotyczące wymiany lamp na energooszczędne, oczywiście tężnie, no i część zielono-błękitnej infrastruktury.
3: Montaż lamp LED-owych lub solarnych był najczęściej wskazywaną przez gminy inwestycją podczas składania wniosków. Program cieszy się dużym zainteresowaniem.
8: Bardzo dużo chętnych, oczywiście tyle, ile starczyło środków, dofinansowaliśmy i część, która jest na liście rezerwowej, będzie czekała na uwolnienie się środków.
3: Dofinansowanie otrzymało 137 gmin, do których trafi łącznie prawie 15 milionów złotych. Maksymalna kwota jednej dotacji sięga 200 tysięcy złotych.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
10: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
2: 24 stopnie w Warszawie i najbliższych okolicach, bezchmurne niebo, słonecznie, tak też będzie w nocy, czy w nocy będzie księżycowo, a nie słonecznie, ale bezchmurnie.

0: to na pewno pierwsze jakieś obłoczki pojawią się jutro w okolicach godziny 14, nieśmiałe obłoczki, a pierwsze mokre sytuacje pojawią się w środę nad ranem, tak naprawdę, bo wtedy popada troszeczkę, natomiast jutro maksymalnie 25 stopni, a więc jeszcze cieplej niż dzisiaj.
1: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl. Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl. W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Ale gdzie tam nam jeszcze pogodowo do Wielkiej Brytanii? You know what I mean, że tak się wyrażę. 17.05 jest i druga godzina podróży w rytmie miasta z Radiem Warszawa. Do 18.00 jeszcze Państwa trochę pomęczę, ale mam nadzieję, że uroznajcę tę męczarnię tym, że mam wejściówki podwójne na koncert. Wspaniały zresztą. Nie, naprawdę dobry i muzyka klasyczna i generalnie śmietanka europejska i światowa go wykona, ale o tych szczegółach za kilka minut.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: A tymczasem zanim o muzyce klasycznej i biletach, na nią to teraz muzyka popularna, tak zwana, więc Lost Frequencies i Yannick Davy, Reality. Divai, Yannick Divai.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Dobra, Joszko też niech gra, bo Anna Maria Jopek, wspaniały jest ten utwór, jakoś tak mnie porusza, nie wiem, czy państwo tak mają, ale ja mam zaproszenie na poruszenie innego rodzaju, muzyka klasyczna, proszę państwa. Profesor Piotr Paleczny, jego jubileusz kończy sezon muzyczny, artystyczny 25-26 i tą w tę środę o godzinie 19 w sali koncertowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Piotr Paleczny, legenda nauka, naukowa i muzyczna, jeśli o to chodzi. Trzecia nagroda w Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim z 1970 roku, ale jak chcą państwo zobaczyć mistrza i też jego uczniów między innymi, nie tylko wybitnych profesorów, ale także i uczniów profesora Palecznego, to zapraszam między innymi Kyohei Soriti, a więc laureat drugiej nagrody 18 konkursu chopinowskiego, jeden z najbardziej rozpoznawalnych pianistów młodego pokolenia. W programie kompozycje Chopina, Paderewskiego, Brahmsa wystąpi naprawdę śmietanka pianistów, skrzypaczy i wiolonczelistów, więc zapraszam. Mam jeszcze dwa podwójne. Kto pierwszy, ten lepszy. Dwa podwójne zaproszenia. Kto pierwszy, ten lepszy. Zasady państwo znają. Podaję numer telefonu, tylko mam prośbę. Jak trafik skończę, to dopiero, dobra? Bo jeszcze mam informacje dla tych, co w korkach są, a być może ktoś z państwa z korków chce do mnie zadzwonić. Dajmy sobie wszyscy szansę. 512-700-444 zapraszam. 512-700-444 512-700-555. Czekam.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Dwanaście minut spędzimy jadąc od komputerowej do Rzymowskiego, czyli na cybernetyki. Raszyńska od dalekiej do Ronda Kercelak, czyli już kawałek okopowej, to 12 minut. Wam Jezeszyński. O rany, ja będę tędy wracał. Od Krynicznej do Zamościa, czy to 12 minut. Okopowa od Dzielnej do Błońskiej, tam minut 9. I także na Starzyńskiego mamy korek 10-minutowy mniej więcej, tak to wygląda. Najszybciej z centrum Warszawy dojedziemy do Nadarzyna, w Kabaty i do Starej Miłosny, ale to są czasy przejazdu około 40-45 minut, więc mogą państwo sobie wyobrazić, jakie są te pozostałe kierunki, które aż ciężko, głupio mi wymieniać, bo te korki są przepotworne teraz jakoś tak ten poniedziałek 17, to zawsze taki mamy naładowany, prawda? Kiedy słyszymy się w środę, to jakoś jest niewiele lepiej, ale jednak lepiej. Korkometr, powiem tylko tyle, pokazuje mi od 1 do 12 w skali od 0 do 2. Pokazuje mi 9 w skali od 0 do 12. Tak to miało zabrzmieć. Czekam na telefony co do biletów. Przypomnę tylko 512-700-444, 512-700-555, ta środa, godzina 19, nie konkurs, ale naprawdę mistrzowie fortepianu, mistrzowie wiolonczeli, mistrzowie skrzypiec w akcji.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Roxy Music, Dance Away. Dance Away, czyli można powiedzieć tak odtańczone, czy odtańczają mi się wejściówki. Zostaje mi jeszcze jedna podwójna wejściówka na jubileusz profesora Piotra Palecznego i występ jego wybitnych uczniów, m.in. Kyohei Soriti, a więc laureat drugiej nagrody w 18. konkursie szopenowskim. Sam profesor też jest laureatem konkursu szopenowskiego. W roku 70. zajął miejsce trzecie. Będzie można go też zobaczyć, usłyszeć. To wszystko w środę o godzinie 19 w sali koncertowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, także zapraszam bardzo serdecznie po kto pierwszy, ten lepszy, bo już ostatnia mi została, podwójna wejściówka 512-700-444 kompozycje Chopina, Paderewskiego, Brahmsa, kurczę, ale ten Kyohei Soriti, najbardziej rozpoznawalny pianista młodego pokolenia na świecie. Warto, bo bilety na jego koncerty są kosmicznie drogie. Zapraszam.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Drodzy tatusiowie, drogie dzieci, jutro dzień mamy. Także to tak przypominam, a przypominam dlatego, że za parę dni w kolejnym tygodniu rozpoczynamy ten tydzień od Dnia Dziecka i ja się cieszę jak dziecko, bo 1 czerwca będę miał dyżur. O! I będziemy się bawić jak dzieci. Będę wtedy uruchamiał w sobie duże dziecko i będę Państwa do tego zachęcał. Ale tymczasem zachęcam do darmowej podróży kolejami mazowieckimi. Ładnie to brzmi, prawda? Ale nie wszyscy. Dzień Dziecka z kolejami mazowieckimi polega na tym, że 1 czerwca wszyscy dzieci i młodzież do 16 roku życia przejeżdżają za darmo. Specjalna oferta może być także łączona z promocją przejazd rodzinny i dzięki temu opiekunowie podróżujący z dzieckiem do 16 roku życia mogą korzystać z 35% ulgi, a wiem, że wśród nas tacy są, którzy kolejami mazowieckimi namiętnie się poruszają. Także pamiętajcie, że 1 czerwca dzieciaki jadą gratis, te do 16 roku życia, a wy jako ich opiekunowie 35% taniej.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Mam cały czas jeszcze jedną podwójną wejściówkę, jakby ktoś sobie życzył, na jubileusz pana profesora w Akademii Muzycznej, profesora Piotra Palecznego. 512-700-444, 512-700-555 to zaproszenie na środę. Jedno podwójne mi zostało. Zapraszam.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: No gdybym miał więcej, to bym rozdał więcej, no ale wszystko już mi poszło. Także bardzo się cieszę, że profesor Paleczny cieszy się takim państwa uznaniem i popularnością, zwłaszcza, że tam śmietanka naprawdę polskich artystów, światowy top. To ja myślę, że to chyba najlepiej obrazuje, o czym rozmawiamy, jeśli chodzi o koncert. Natomiast koncertowo nie popisał się pewien influencer z Ukrainy. Pewnie państwo słyszeli, zresztą wielkim bulwersem, że tak się wyrażę. Dezaprobatą społeczną też i mandat dla niego się zakończył, bo tam 500 zł, parę punktów. Ale już wyjaśniono, o co chodzi. On był zatrzymany do kontroli przy otwartym szlabanie do Morskiego Oka. I tam wtedy za przekroczenie tego szlabanu był ten mandat. Natomiast on oszukał policjantów. Pojechał za dalej na to Morskie Oko, Dureń, bo tak trzeba nazwać rzeczy po imieniu, ale już nie wjedzie sobie przez 5 lat ani do Polski, ani do Unii Europejskiej. Pojechał do domu i może sobie tą korwettą jeździć tam, gdzie bądź, no, a już będzie spokój przynajmniej.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Nie no, serio, gościu z narodowości z naszej wschodniej granicy, korwettą wjechał sobie pod Morskie Oko, pyknął selfiaczka i to jest jakimś influencerem, fotkę sobie walnął i wrzucił w media społecznościowe. No dobra, zostawmy to. Ja myślę, że możemy się umówić na przykład któregoś dnia, o może w środę, na przykład zdjęcia selfie z korka. O, będą państwo wysyłać do mnie selfie z korka, ja tu spróbuję coś wynaleźć jakieś, no coś wymyślę. Coś wymyślę tak, żeby się państwo odwdzięczyć za te selfiaki, a okazji do robienia selfiaków, skoro trzeba sobie umilać ten czas w korkach, prawda? No właśnie. Sam wiem, bo też często stoję w korkach tychże i to nawet tych samych, o których mówię. W każdym razie kolejowo od Pułkowej do Wójcickiego, tam spędzimy minuty 20, 18 minut na Piłsudskiego. Solidarności Aleja, od Dobrzańskiego do Nowego Zjazdu, 18 minut, minutę krócej postoimy na Żwirki i Wigury między Wawelską a Rondem Kercela, gdyż postoimy. Odcinek pokonamy w tym czasie. No i Sikorskiego, prawda, tego, od Czarnomorskiej do Sobieskiego, nie czuję, że rymuje, minut 9. Nie wiem, co się rymuje z minut 9, ale to były informacje o korkach. Ale to dobre jest. Zrobimy sobie taką akcję korkową i będziemy pokazywać, jak słuchamy Radia Warszawa. To jest dobry pomysł i my to zrobimy. Państwo i ja. Razem. Wspólnie. O, do takiego raju social mediowego trafimy. Zalia już teraz.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Uwaga, znaleziowcy i ci, którzy coś zgubieniowcy. Czyli którzy coś zgubili i ci, którzy coś znaleźli. Bo czasami się tak zdarza, spacer, gdzieś coś, coraz częściej się poruszamy, więc może coś nam wylecieć z kieszeni, ktoś inny może to znaleźć. I teraz uwaga. Kiedyś, do tej pory przepisy wskazywały kwotę do 100 zł. Jeżeli coś przekraczało 100 zł, trzeba było to oddać. Oddać do starosty, najlepiej w miejscu tu, gdzie się mieszka, bla, bla, bla. Teraz to wszystko uregulowano, więc weszła nowelizacja od 19 maja. 5% minimalnej pensji, czyli granica wynosi 240 zł 30 groszy. To jest, jeśli chodzi o kasę, którą się znajdzie. Ale uwaga, są także kwestie, jeśli chodzi o dokumenty, znalezione rzeczy. Oddaje się w miejscu znalezienia, a nie w miejscu tam zamieszkania. Że jak znajdziemy czyjeś dokumenty, to dajemy w miejscu, gdzie znaleźliśmy, a nie w miejscu do tego starosty, gdzie tam ktoś mieszka. Doprecyzowane są zasady, również kwestie amunicji, broni, więc jak coś, to musi trafić na policję, a to, co z wojskowego znajdziemy, na przykład w lesie, jakiegoś drona zgubionego lub rakiety VK, no to do wojska trzeba oddać.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: A kto pamięta, że takie akcje były? Dron w lesie i tamte rakiety w supermarketach? Było tak, było.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Proszę Państwa, jest, wywołała go, bo zaśpiewała: kochanie, spiesz się, spiesz, i on tu przyszedł.
2: Biegłem, pędziłem.
1: Dzień dobry,
2: dosłownie
1: Wojtku.
2: Po schodach jak sarenka.
1: Miło Cię widzieć, sarenko.
2: Dlatego taki dźwięk mam.
1: Takie pęcinki masz nawet, takie sarnie.
2: Tak, troszeczkę tak, i z przodu, i z tyłu.
1: Posłuchaj, kategoria, mam dla Ciebie kategoria technologie.
2: Wal.
1: Dobrze. Czy wiesz, jak się używa folii aluminiowej?
2: Wiem.
1: A wiesz, że strona ma znaczenie?
2: Wiem. Jest no, błyszcząca i ten mniej błyszcząca.
1: Ja nie wiedziałem, chciałem się sam obśmiać ten artykuł, ale w sumie dobrze, że się dowiedziałem.
2: Ale teraz uwaga, obydwie strony są dla mnie bardzo podobne i często
1: no
2: je mylę.
1: Uważaj, teraz ta błyszcząca wiem, strona, to jak coś pieczesz, nie? Że jak coś pieczesz, to wbijasz błyszczącą na zewnątrz. Odwrotnie, błyszczącą do środka.
2: Do środka.
1: Matową na zewnątrz. A jak chcesz coś przechować w lodówce, to odwrotnie. Czyli błyszcząca na zewnątrz, a matowa do środka. To ma znaczenie, wiesz dlaczego? Bo to jest druga informacja dla ciebie.
2: A
1: bo
2: nie
1: ja teraz
2: opisać tego jakoś na tej folii?
1: No właśnie, dziwię się,
2: piecz,
1: że nie mogę.
2: Środek.
1: Tak, na przykład.
2: Przechowuj.
1: Tu pieczesz, tu przechowujesz.
2: Na przykład. No, oczywiście, co to jest taki nadruk zrobić?
1: Zawiń tu, ale źle byłoby pytanie, ale gdzie? Na przykład. Zawiń tu, ale gdzie? Ale poczekaj, bo to jest jeszcze ważna rzecz, bo sobie zrobisz taką kanapeczkę na przykład i ją zawiniesz w taką folię odpowiednią stroną już.
2: Tak.
1: I możesz wybrać się w Polsce, zobaczyć drzewa sprzed 500 lat albo i 10-tysięczną letnie ekosystem.
2: W okolicach Warszawy?
1: Prawie, Białowieża.
2: No, to rzut beretem, bo takim mokrym.
1: Tak, bo Puszcza Białowieska jest tym ekosystemem. My się podniecamy, że Nowa Zelandia, kiwi, tam strusie.
2: A my
1: strusie,
2: mamy tutaj.
1: A my tu mamy takie jazdy piękne.
2: Wszystko w Polsce jest, co trzeba. To trzeba zobaczyć. Na świecie jest wszystko w Polsce.
1: I w Radiu Warszawa jest Wojciech Dąbrowski.
2: Jestem, a Michał Opoziński ucieka. Tak.
1: Dobranoc.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
3: Ogłoszenie nadawcy.
4: 21 maja 1921 roku. Początek walk o Górę Świętej Anny w ramach III Powstania Śląskiego. O tym będziemy rozmawiać z doktorem Andrzejem Krzystyniakiem w najbliższym kalejdoskopie historycznym. Marcin Pąk, zapraszam już dziś po godzinie 20.
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Są miejsca, które zostają w sercu na zawsze. Pozwól sobie na chwilę oddechu i wyrusz w podróż, która ma znaczenie. Z biurem podróży Benedykt Travel odwiedzisz wyjątkowe miejsca pielgrzymkowe. Rzym, Sycylię, Medjugorje, Turcję, a nawet Meksyk.

0: Spotkajmy się w Warszawie na torze Służewiec i pobiegnijmy razem po zmroku w szczytnym celu. Nocny bieg firmowy to charytatywne wydarzenie pełne energii, sportowych emocji i realnej pomocy dzieciom z niepełnosprawnościami oraz ich rodzinom. Zbierz drużynę i dołącz do biegu, który daje więcej. Zapisz swoją firmę już dziś na biegfirmowy.pl.
1: Po reklamie.
2: Tu Radio Warszawa i jest godzina 18.
3: Podsumowanie wiadomości lokalnych dnia. Michał Koźlik, zapraszam. Groźny pożar domu jednorodzinnego. Nad ranem wybuchł przy ulicy Głogowej w Sochaczewie. Ogień objął poddasze budynku, mówi starszy kapitan Milena Bulwan z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.
4: Przed przybyciem Straży Pożarnej dom opuściło 7 lokatorów. Niestety 5 osób zostało przetransportowanych do szpitala z objawami zatrucia gazami pożarowymi.
3: W akcji zastosowano sprzęt, który pomógł w szybkim opanowaniu ognia.
4: Pożar ugaszono 3 strumieniami wody. Ukryte zarzewia ognia lokalizowano przy użyciu drona z kamerą termowizyjną, co znacznie przyspieszyło akcję.
3: W akcji uczestniczyło prawie 30 strażaków i 6 zastępów państwowej oraz ochotniczej straży pożarnej. Okradali kierowców przewozów na aplikacje. Do jednego ze zdarzeń doszło przy ulicy Chocimskiej na Mokotowie. Pokrzywdzony kierowca, obywatel Indii, zgłosił kradzież telefonu o wartości ponad 5,5 tysiąca złotych. Relacjonuje aspirant sztabowa Marta Haberska z mokotowskiej komendy.
5: Z ustaleń policjantów wynikało, że kobieta i mężczyzna zamówili kurs, a podczas przejazdu korzystali z należącego do kierowcy telefonu. Po dotarciu na miejsce para wybiegła z pojazdu ze skradzionym urządzeniem. Kiedy kierowca podjął pościg, kobieta rozpaliła w jego kierunku gaz pieprzowy.
3: Policjantom udało się wytypować osoby mogące mieć związek z przestępstwem.
5: Podczas kontroli wytypowanego wcześniej lokalu policjanci zatrzymali 21-letniego mężczyznę oraz 20-letnią kobietę. W działania zaangażowali się również funkcjonariusze Wydziału Nieletnich i Patologii, którzy podczas realizowanych czynności ujawnili w lokalu także osobę nieletnią, poszukiwaną celem doprowadzenia do zakładu poprawczego.
3: Okazało się, że to nie była jedyna taka sytuacja z udziałem zatrzymanych. Pod koniec kwietnia innemu kierowcy ukradli oni 2 telefony i grozili użyciem gazu. Blisko 15 milionów na ekologiczne inwestycje. Samorząd Mazowsza przekaże środki gminom. O wsparciu z programu Mazowsze dla Klimatu mówi Janina Ewa Orzełowska z Zarządu Województwa Mazowieckiego.
6: Mazowsze dla Klimatu to, tak jak sama nazwa mówi, inwestycje skierowane do dbania o klimat, czyli w pierwszej kolejności były brane pod uwagę sprawy dotyczące wymiany lamp na energooszczędne. Oczywiście tężnie, no i część zielono-błękitną tej infrastruktury.
3: Montaż lamp LED-owych lub solarnych był najczęściej wskazywaną przez gminę inwestycją podczas składania wniosków o wsparcie z programu. Cieszy się on dużym zainteresowaniem, dodaje Janina Ewa Orzełowska.
6: Bardzo dużo chętnych, oczywiście tyle, ile starczyło środków, dofinansowaliśmy i część, która jest na liście rezerwowej, będzie czekała na uwolnienie się środków.
3: Dofinansowanie otrzymało 137 gmin, do których trafi łącznie ponad 14 milionów 900 tysięcy złotych. Maksymalna kwota dotacji sięga 200 tysięcy. Za kilka dni, 4 czerwca, minie 37 lat od częściowo wolnych wyborów roku 1989. Z tej okazji dzielnica Ursus organizuje szczególne wydarzenie sportowe – Bieg Wolności. Zapisy ruszyły, zapowiada wiceburmistrz dzielnicy Aneta Wachnicka.
7: Biegacze po raz 8 pokonają symboliczny dystans – 1989 metrów, upamiętniający częściowo wolne wybory w Polsce. Start pod budynkiem Urzędu Dzielnicy. Przygotowaliśmy 750 pakietów startowych, a najliczniej reprezentowana szkoła otrzyma bon o wartości 1000 zł na zakupy w sklepie sportowym.
3: Trasę biegu można pokonać zarówno biegiem, jak i marszem z kijkami. Każdy uczestnik przekraczający metę otrzyma okolicznościowy medal. Bieg wystartuje 20 czerwca o godzinie 10. Rejestracja odbywa się online. Szczegóły na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Ursus. Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Mariola Łodzińska została wyróżniona tytułem Kreatorki Zdrowia 2026, które zostanie wręczone podczas jutrzejszego Kongresu Zdrowia Kobiet w Warszawie. Jak podkreśliła w poranku z Radiem Warszawa, nagroda jest dla niej potwierdzeniem działań na rzecz promocji zdrowia.
8: Jest to takie podkreślenie działań, jakie podejmuje na rzecz zdrowia w imieniu Naczelnej Rady, oczywiście pielęgniarek i położnych. I zawsze staram się być tam, gdzie zapraszają, gdzie można mówić o zdrowiu, ale gdzie też można mówić o pielęgniarstwie, położnictwie.
3: Kongres Zdrowia Kobiet rozpocznie się jutro w Centralnym Domu Technologii na ulicy Kruczej w Warszawie. Początek o godzinie 9.
0: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
2: I jeszcze o pogodzie oczywiście kilka słów. Na termometrach w stolicy na chwilę obecną mamy, no całkiem pokaźną temperaturę bym powiedział. Na chwilę obecną mamy 20, prawie 5 stopni Celsjusza, choć temperatura spada. To trzeba przyznać, jest zadowalająca. Wilgotność ponad 41% i rośnie, a spada ciśnienie 1013 hektopaskali na stołecznych barometrach. Wiatr słaby zachodni.
0: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
2: Wieczór w dobrej atmosferze, czas zacząć. Słońce jeszcze wysoko operuje, no ale to taki czas. 25 dzień maja. Lato zbliża się wielkimi krokami. Grupa Baim już za chwilę zaśpiewa utwór Ta sama chwila. W tej godzinie jeszcze między innymi, skoro już jesteśmy przy polskiej muzyce, będzie Golec Orkiestra Masz jak ja, ale nie tylko. Będzie także Dobre Słowo. Wojciech Dąbrowski, zapraszam.

0: 18.14 jest na zegarze. Solidarności do nowego zjazdu od Dobrzańskiego korek. Postoimy także tuż przed Dworcem Wileńskim, tam na lekkie utrudnienia także napotkamy jadąc w kierunku Pragi. Kolejowo od Pułkowej do Wójcickiego i dalej korek na Alei Stanów Zjednoczonych w kierunku Ronda Wiatraczna. Od Fundamentowej Kasprzaka, od Skierniewickiej do Ordona korek, ciasno na Sikorskiego w kierunku Jana III, Puławska w kierunku Piaseczna, prawie godzina drogi, ale jak Krakowska w kierunku Nadarzyna przez Włochy także postoimy. Utrudnienia także na wylotówkach na Pruszków, Alei Jerozolimskiej, tak mniej więcej do Alei Czerwca, ale dalej także ciasno aż do ulicy Spisaka, Błonie. I ten kierunek to ponad godzina drogi przez Wolej Bemowo, czyli Połczyńska, ciasno na S8 w kierunku Marek, utrudnienia także na wylotówce na Jabłonną, w drugą stronę do centrum także ciężko się dojeżdża, najtrudniej od strony zachodniej.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: I taki piękny duecik, bym powiedział, Golec Orkiestra, Masz jak ja, piękna muzyka i piękne słowo. To teraz niech będzie dobre słowo i to papieża Leona XIV. 22 już minuty po godzinie 18, tu Radio Warszawa.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z homilii Ojca Świętego Leona XIV podczas mszy świętej i supliki, czyli próśb do Matki Bożej Pompejańskiej. Plac Bartola Longa przed Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w Pompeja. 8 maja 2026 roku. Drodzy siostry i bracia, gdy święty Jan Paweł II ogłosił rok Różańca, w przyszłym roku minie ćwierć wieku od tego wydarzenia. Chciał go w sposób szczególny powierzyć spojrzeniu Matki Bożej z Pompeju. Od tamtego czasu sytuacja się nie poprawiła. Wojny, które wciąż toczą się w tak wielu regionach świata, domagają się odnowionego zaangażowania nie tylko ekonomicznego i politycznego, lecz także duchowego i religijnego. Pokój rodzi się wewnątrz serca. Ten sam papież w październiku 1986 roku zgromadził w Asyżu przywódców głównych religii, zapraszając wszystkich do modlitwy o pokój. Przy różnych okazjach, także niedawnych, zarówno papież Franciszek, jak i ja prosiliśmy wiernych na całym świecie o modlitwę w tej intencji. Nie możemy pogodzić się z obrazami śmierci, które każdego dnia przynoszą nam doniesienia medialne. Z tego sanktuarium, którego fasadę świętego Bartola Longo zaprojektował jako pomnik pokoju, dziś z wiarą znosimy naszą suplikę. Jezus powiedział nam, że modlitwa zanoszona z wiarą może wszystko osiągnąć. Natomiast święty Bartolo Longo, myśląc o wierze Maryi, określa ją jako wszechmocną przez łaskę. Niech za jej wstawiennictwem od Boga pokoju przyjdzie przeobfite wylanie miłosierdzia, które poruszy serca, uciszy urazy i bratobójczą nienawiść. Oświeci tych, którzy ponoszą szczególną odpowiedzialność za rządzenie. Bracia i siostry, żadna ziemska potęga nie zbawi świata, lecz tylko Boża moc miłości, ta Boża moc miłości, którą Jezus Pan nam objawił i podarował. Wierzymy w Niego, w Nim pokładajmy nadzieję. I idźmy za nim.

0: Mike Baker i Bonnie M. Radio Warszawa.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Po wprowadzeniu nocnej prohibicji w Lublinie strażnicy miejscy wystawiali mniej mandatów za spożywanie alkoholu, co dosyć logiczne, w miejscach publicznych. Od piątku do poniedziałku stwierdzono ponad 3 razy mniej wykroczeń z tego powodu niż w poprzedni weekend, można by rzec. Działa nocny. Zakaz sprzedaży alkoholu w całym mieście wszedł w życie o północy z piątku na sobotę. Dotyczy on sklepów, ale także stacji benzynowych. Ograniczenia nie obejmują jedynie na przykład restauracji, pubów, barów i innych lokali gastronomicznych. Do końca roku zakaz obowiązuje między godziną 23 a 6. To w Lublinie. W Warszawie takowy zakaz także obowiązuje od godziny 22 do 6 rano, godzinę wcześniej. Ale na razie w Śródmieściu i w dwóch dzielnicach obok, czyli m.in. na Pradze. No i pytanie, czy rzeczywiście coś się poprawiło? Policja twierdzi, że tak. Ja osobiście jestem przeciwny wszelkim tego typu zakazom, ale jak działa, to czemuż by nie. Dlaczego o tym mówię? Są bowiem takie plany, które już zostaną niedługo wcielone w życie, aby w całej Warszawie obowiązywała nocna prohibicja i to prawdopodobnie wszystko wydarzy się już 1

Utwór szeptem i Antonina Krzysztonia widać i szeptem gwizdać można sobie. Za 11,5 minuty, godzina 19, o 19 serwis watykański, a już za chwilę Randy Crawford, będzie także Trzyran i elektryczne gitary. Wszystko to w Radiu Warszawa do godziny 19.

0: Wytrąciłaś mnie z równowagi i elektrycznej gitary w Radiu Warszawa. Za niecałą minutę 19.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Świat wewnętrzny kościoła to skarbiec, który mieni się najpiękniejszymi kamieniami. Postaramy się go dla Was, drodzy słuchacze, otworzyć wraz z moimi gośćmi, którzy będą gośćmi w Szkole RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym. Dziś po 22:00 serdecznie zapraszam. Grzegorz Kozłowski.
3: Ślubuję Ci miłość.
4: Radiowy kurs małżeński.
3: Świadkowie, praktycy i eksperci.
4: W każdą środę o 22:00.
3: Zapraszają Anna Murawska
4: i Paweł Zuchniewicz.
1: Ogłoszenie nadawcy.
0: Minęła 19.

0: Polska redakcja Radia Watykańskiego Vatican News przedstawia encyklika Magnifica Humanitas Ojca Świętego Leona XIV o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji.
1: W Watykanie zaprezentowano dziś pierwszą encyklikę Leona XIV. Liczący 245 punktów dokument zaprasza do refleksji nad człowiekiem i jego godnością w perspektywie społecznej nauki Kościoła i cyfrowego postępu, który bardzo szybko wpływa na kształt współczesnego świata.
2: Tytuł encykliki Magnifica Humanitas tradycyjnie pochodzi od jej pierwszych słów. Ojciec Święty pisze we wstępie, że wspaniałe człowieczeństwo stworzone przez Boga staje dziś wobec decydującego wyboru. Wznieść nową wieżę Babel albo budować miasto, w którym Bóg i ludzkość zamieszkują razem. Leon XIV zaprasza do wspólnego rozeznawania rzeczy nowych, podobnie jak 135 lat temu uczynił to Leon XIII w encyklice Rerum Novarum w obliczu rewolucji gospodarczej.
1: Encyklika dostępna jest na stronach watykańskich, także w polskim tłumaczeniu, w wersji tekstowej i jako audiobook. Papież osobiście wziął udział w prezentacji encykliki, która odbyła się dziś w Watykanie. Komentując ją, podkreślił, że powstała ona ze słuchania zarówno ekspertów, polityków, zwykłych ludzi, jak i tych, których głos jest we współczesnym świecie pomijany.
3: From this listening matured a disturbing conviction expressed in Magnifica Humanitas.
2: Z tego słuchania dojrzewało niepokojące przekonanie wyrażone w Magnifica Humanitas. Sztuczna inteligencja wymaga rozbrojenia. To mocne słowo, wiem, ale wybrałem je celowo, ponieważ ta chwila wymaga słów, które potrafią przyciągnąć uwagę, obudzić sumienia i wskazać ludzkości drogi naprzód. Kościół od dawna działa na rzecz rozbrojenia nuklearnego, mając świadomość, że każda wielka techniczna potęga może wpływać na życie ludzi i dlatego musi jej towarzyszyć odpowiednia ocena moralna oraz kontrola publiczna. W podobnym sensie sztuczna inteligencja wymaga dziś rozbrojenia, uwolnienia od logiki, która czyni z niej narzędzie dominacji, wykluczenia lub śmierci. Podobnie jak energia jądrowa, musi ona służyć wszystkim i dobru wspólnemu. Decyzje dotyczące technologii nie mogą nigdy być oddzielone od sumienia i odpowiedzialności.
1: Wspólnie z Leonem XIV encyklikę zaprezentowali eksperci i papiescy współpracownicy, m.in. watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin i prefekt dykasterii nauki wiary kardynał Victor Manuel Fernandez.
2: Kardynał Fernandez podkreślił m.in., że papieski dokument, który ze swej natury jest tekstem teologicznym, stawia ważne pytania dotyczące sumienia człowieka, które każdy powinien sobie zadać w czasach, w których panuje pokusa stworzenia narzędzi przewyższających człowieka. Czy chcę być częścią ludzkości zamkniętej w sobie, pustej i obojętnej, czy też należeć do wspaniałej ludzkości wymarzonej przez Boga i stawać się w pełni sobą poprzez przyjaźń z Panem?
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
5: Trochę ponad 23 stopnie w Warszawie, 22 Ząbki, Sulejówek, 21 Otwock, Bielawa, Brzeście, Zalesie Górne, Wola Mrokowska i Żabia. Wola 20 w Mińsku Mazowieckim, w Brzuzach i w Stanisławowie. Wiatr cały czas zachodni, skręcający na północno-zachodni, jeśli chodzi o ciśnienie, tu w dół 1012,9 hektopaskali na chwilę obecną i ciśnienie powolutku spada, ale pięknie świeci słońce. I tak będzie do nocy. A w tej godzinie 5 po 19. Kanan i Kuba Kornacki już za chwilę w utworze Tato. Będzie Gloria Gaynor z nieśmiertelnym I Will Survive. No i oczywiście Ewa Pietrzak. Musi się pojawić, jak żeby inaczej. Audycja wychowywać, ale jak w tej godzinie. Także serdecznie zapraszam. Wojciech Dąbrowski. Witam. Bądźcie razem z nami.

0: 12 minut po godzinie 19.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: O godzinie 11 w Muzeum Więzienia Pawiak w Warszawie 28 maja, czyli to jest w najbliższy czwartek, odbędzie się uroczystość upamiętniająca 84. rocznicę egzekucji więźniów Pawaka w Magdalence przez Niemców. Na godzinę 12 zaplanowano odjazd uczestników autokarem do wsi Łazy. Do udziału w obchodach zapraszałem Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych, hitlerowskich więzień i obozów koncentracyjnych. Przypomnijmy, że podczas egzekucji więźniów Pawiaka, którą niemieccy okupanci przeprowadzili właśnie 28 maja 1942 roku w Lasach Sękocińskich koło Magdalenki, niedaleko Warszawy, zamordowano 202 mężczyzn i 20 kobiet. Wśród nich m.in. członek Stronnictwa Pracy Franciszek Kwieciński, dziennikarz Jan Roman Szyszko czy major Józef Ratajczak, organizator Związku Walki Zbrojnej. Rozstrzelano także więźniarki, które wcześniej znajdowały się w Ravensbrück, czyli w obozie koncentracyjnym, a teraz 28 maja będziemy obchodzić uroczystość upamiętniającą tą smutną, ale także warto o tym przypominać, akcję niemieckich okupantów. Za 7 minut na antenie Radia Warszawa audycję Wychowywać, ale jak Ewa Pietrzak rozmawia w tym tygodniu z siostrą Barbarą Król z Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Mary. Jakie uczucia towarzyszą siostrom przyjmującym dzieci w oknie życia? O tym będzie w audycji.

0: 21 minut po 19. Tu Radio Warszawa.
1: Wychowywać, ale jak? Zaprasza Ewa Pietrzak.
2: Mówiłam, że w tym szczególnym tygodniu, kiedy świętujemy Dzień Mamy, to będę łączyła się i będę rozmawiała z różnymi kobietami, które o tym macierzyństwie na antenie Radia Warszawa opowiedzą. I jest z nami siostra Barbara Król, siostra franciszkańki rodziny Maryi. Szczęść Boże, siostro, witamy serdecznie, dzień dobry.
3: Szczęść Boże, witam serdecznie, panią państwa, szczęść Boże.
2: Siostra czuwała nad bezpieczeństwem maleństw przez jakiś czas, prawda? Czuwała nad oknem życia. Proszę nam opowiedzieć o tej misji, jak to siostra przeżywała?
3: Okno życia było dla mnie takim, można powiedzieć, ogromnym wyzwaniem. To już ponad, nie wiem, 10 lat więcej. Ale właśnie kiedy nie zdawałyśmy sobie sprawy, że okno życia będzie potrzebne i kiedy pierwszy raz zobaczyłyśmy, że jest dziecko rzeczywiście złożone, położone w oknie życia, to naprawdę wszystkie uczucia chyba i macierzyńskie i inne się nam uruchomiły, że człowiek tak patrzył, że właśnie taka biedna kruszynka, istota ludzka, zostawiona została nam powierzona pod opiekę, nie? I mamy tą opiekę jakby matki przejąć my, jako okno życia na krótką chwilę, ponieważ no, nie mamy takiego prawa, żeby trzymać dziecko dłużej w oknie życia i żeby się nim mógł dłużej zająć, bo wzywamy służby inne. Ale właśnie ten moment taki pierwszy był dla nas takim niesamowitym i wyzwaniem, ale takim spełnieniem takiej, można powiedzieć, takiej duchowej macierzyńskiej miłości naszej, którą Pan Bóg nas wyposażył jako kobiety.
2: Siostro, a często też mówimy przecież i słyszymy, żeby te wszystkie swoje trudy albo niepokoje pokładać tutaj u Matki Bożej. Jak siostra do tego podchodzi?
3: Ja to tak jestem, mówię, podchodzę, że Pan Bóg dał mi taki dar, że jakby powołał mnie do rodziny Maryi. I charyzmat rodziny Maryi, ojciec założyciel nam mówił, Zygmunt Szczęsny-Peliński, święty, że mamy być jak Maryja. Rodzina Maryi to jest kto? To są właśnie ci domownicy, którzy są z Maryi, którzy byli z nią. Józef, Jezus mały, na pewno ci biedni ludzie, na pewno ci ze stajenki, którzy przyszli przywitać pasterza. Mamy być dla nich, ojciec założyciel mówił, matkami. Mamy być tymi osobami, no, które jesteśmy z powołania, że jesteśmy kobietami, że mamy te uczucia macierzyńskie wlane od Boga i właśnie mamy służyć im tym, czym Pan Bóg nas wyposażył, czyli tą kobiecością, macierzyńskim właśnie podejściem i tego się uczy od Matki Bożej, bo czasami jest trudno rzeczywiście tak stanąć u łóżka osoby niepełnosprawnej, bo z takimi ostatnio pracuję, i powiedzieć sobie, no tak, to są osoby potrzebujące, co ja im mogę dać. Mogę dać im właśnie to ciepło, tą opiekę, tą radość, którą mam w sobie. I takie właśnie spełnienie, że może na ten czas tego potrzebują od nas.
2: Dokładnie tak, siostro. A na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania, czego możemy uczyć się od Matki Bożej?
3: Cierpliwości, pokory, prostoty, zauważania potrzeb innych. Tak skrycie, tak nie jak Matka Boża na tkanie galilejskiej, że możemy zawsze jej ufać, bo wszelkie łaski, które otrzymujemy od Jezusa, to otrzymujemy za jej wstawiennictwem. Mamy tego przykład właśnie w Kanie Galilejskiej, gdzie Matka Boża prosi. Pan Jezus jej odmawia, a ona: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. I myślę, że właśnie to, być gotowym na to, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie, wsłuchiwać się też w to, co nam Duch Święty podpowiada, to, co możemy wykonać, to mam tego dnia. Wstajemy, zakres działań naszych, no wszystko możemy się użyć i zapraszać Matkę Bożą w to, co robimy. Ostatnio Matka Boża właśnie mi tak bardzo pomaga w ten sposób, że jako matka, jako kobieta, ale przede wszystkim właśnie też zwracanie się do niej we wszystkich takich trudnych sprawach i dziękowanie też jej, bycia w takiej rodzinie Maryi z nią, jej rodzinie.
2: Siostro, a czego siostra będzie życzyła mamom?
3: Na pewno wytrwałości, na pewno takiej radości ze spełnienia bycia matką, za to, że właśnie matki poświęcają swoje życie dla swoich dzieci, bo jakby nie było, to matka traci swoje życie, rodząc dziecko, ale traci też swoje siły duchowe, fizyczne i żeby tych sił im nigdy nie brakowało. Żeby właśnie były dla tych dzieci, nawet już starszych, już leciwych, ale jeszcze jak się ma mamę, to się, jak ktoś powiedział, nie jest sierotą, tylko ma się mamę. Dla tych wszystkich mam życzę wielu, wielu łask Bożych, żeby Maryja właśnie też ich wspierała i otaczała swoją opieką.
2: Siostra Barbara Król, Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, szczęść Boże, bardzo dziękujemy. Do usłyszenia z Panem Bogiem.
3: Szczęść Boże z Bogiem.

0: Zwycięzca bierze wszystko, do winner take it all. I grupa Bana 106.2, 36 minut po godzinie 19.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: 25 dzień maja, a 6 czerwca to będzie chyba sobota. Centrum Warszawy ma wypełnić się muzyką, tańcem i kolorowym korowodem. Tego bowiem dnia odbędzie się 5. Parada Syrenki, organizowana w ramach czerwcowego Święta Warszawy. W wydarzeniu wezmą udział miejskie syrenki przygotowane przez dzielnice i jednostki miejskie, a także artyści. Będą orkiestry, także tedente, tancerze i performerzy. A parada ma rozpocząć się o godzinie 13 w samym centrum, na rondzie de Gaulle. Następnie uczestnicy przejdą traktem królewskim przez Nowy Świat, krakowskie przedmieście, aż na plac Zamkowy. To właśnie tam zaplanowano finał wydarzenia w formie koncertu. Swoje syrenki zaprezentują Bemowo, Białołęka, Bielany, Mokotów Ochota, Rembertu, Śródmieście, Targówek, Ursus, Ursynów, Wawer, Wesoła, Wilanów, a także i warszawskie Włochy. Organizatorzy zaplanowali nie tylko sam przemarsz, ale też dodatkowe punkty programu podczas tegoż przemarszu, czyli na trasie. Przy pomniku Mikołaja Kopernika wystąpi Samba Paraiso, rewia tańców egzotycznych, swoją drogą w Warszawie, oraz grupa Ritmo Bloco. Z kolei przy hotelu Bristol publiczność będzie mogła posłuchać występu Moniki Mimi Wydrzyńskiej, która zaśpiewa z balkonu hotelu. Nie pierwsza artystka, która z tego balkonu będzie śpiewała i już kiedyś śpiewała. 5. Parada Syrenki 6 czerwca w sobotę.

0: Daria Zawajamow w Radiu Warszawa i Ballada o niej.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Za 11,5 minuty 20. O 20. Kalejdoskop historyczny 21 maja. 1921 roku to początek walk o Górę Świętej Anny w ramach walk III Powstania Śląskiego i o tym właśnie będzie w audycji. Gościem Marcina Bąka będzie dr Andrzej Krzystyniak, historyk, znawca dziejów Śląska. Zapraszam na kalejdoskop historyczny po godzinie 20 oczywiście w Radiu Warszawa, jak w każdy poniedziałek.

0: Chociaż wątpię, chcę uwierzyć, że istnieje właśnie ktoś taki jak...
1: Po obu stronach Wisły?
2: Radio Warszawa, 106 i 2 FM.

0: Sugar Baby Love, Radio Warszawa za minutę, godzina 20.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Musi tak latać ta mucha?
3: Co chcesz, tak fajnie sobie bzyczy.
2: Jarek, weź ją wypuść.
3: No co ty taka niemiła jesteś dla tej muchy?
2: Czy możesz otworzyć okno i ją wypuścić?
3: A może ona specjalnie wstała, żeby z nami spędzić ten poranek?
2: Jesteś niesamowity. No dobrze, niech zostanie, pewnie chętnie z nią porozmawiasz.
3: A żebyś wiedziała.
2: Byleby naszym słuchaczom nie przeszkadzała.
3: Załatwię to.
2: Poranek z Radiem Warszawa.
3: Budzimy stolice i okolice.
2: Od 7 do 10 zapraszają Jarek Wydra
3: i Weronika Ostrowska.
2: Mucha też?
3: Bzzz.
4: W codziennym życiu uciekamy od tematu starości i trudów oraz wyzwań z nim związanych. Ten etap życia jest trudny. Może warto zainspirować się, rozważać, pochylać się nad trudnymi tematami? Wśród gości będą specjaliści, stawiamy na autentyczność, pozytywną energię oraz chęć dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. We czwartek o godzinie 20. Zapraszam, Mariusz Dorot.
1: Ogłoszenie nadawcy.
0: Minęła 20.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl. Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: 22 mamy stopnie. Tyleż samo w Sulejówku, w Ząbkach i w Bielawie. 21 Ażarów, Mazowiecki, Pruszków, Raszyn, 20 Stanisławów.

0: Kawa do domu i biura. Sprawdź na hakerskofi.pl.
1: Kalejdoskop historyczny. Zaprasza Marcin Bąk.
2: Witam Państwa serdecznie. Kolejny kalejdoskop historyczny, kolejne spojrzenie w przeszłość. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj dr Andrzej Krzystyniak, historyk, znawca dziejów polskiego Śląska. Witam bardzo serdecznie.
3: Witam serdecznie, dzień dobry.
2: Zanim jednak przejdziemy do dzisiejszej rozmowy, tematu naszej rozmowy, Państwo już się domyślają, że skoro historyk ze Śląska, no to będziemy rozmawiać o historii Śląska, to jednak chciałbym przede wszystkim podziękować tym z Państwa, tym słuchaczom Kalejdoskopu Historycznego i w ogóle Radia Warszawa za wsparcie, którego nam Państwo udzielacie. Wsparcie między innymi na platformie Patronite, ale także w innych formach. To wsparcie jest nam bardzo, bardzo potrzebne. Tworzymy audycję dla Państwa i dzięki Państwu, no i chcemy czynić to dalej. Natomiast dlaczego pozwoliłem sobie zaprosić pana doktora do naszej dzisiejszej rozmowy? Otóż maj to jest czas przypominania historii powstań śląskich, konkretnie tego trzeciego, największego, najważniejszego tak naprawdę powstania śląskiego i jednego z ważniejszych epizodów powstania, czyli walk o Górę Świętej Anny. Ta historia jest dzisiaj, mam wrażenie, taka jakby troszeczkę zapomniana, troszeczkę zepchnięta na bok. Ona była bardzo ważna i w okresie międzywojennym na Śląsku, później także trochę w PRL-u, chociaż inaczej opowiadana. I co ciekawe, ona była bardzo ważna w okresie międzywojennym także po stronie niemieckiej. Góra Świętej Anny się w ogóle znalazła po stronie niemieckiej. Spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego? Dlaczego walki o Górę Świętej Anny w trzecim powstaniu śląskim były tak ważne i miały tak bardzo symboliczny wymiar?
3: No, zdecydowanie tak. Były ważne. Ja myślę, że wspomnijmy o stronie niemieckiej, one są ważne do dzisiaj.
2: Do dzisiaj jednak, tak?
3: Tak. Do dnia dzisiejszego są wydawane publikacje, taka jedna publikacja w języku niemieckim, Ernsta von Salomona, wydana w 1930 roku, wznowiona w 2011. To jest pod tytułem Freikorps. Freikorps, opowiadająca też o bohaterskich freikorzystach walczących z polskimi powstańcami, jak się wyraża autor, pod Górą Świętej Anny. No to jest opis raczej science fiction, ale te książki są dalej wydawane. Ja przypomnę, że Ernst Salomon pracował w Ministerstwie Propagandy III Rzeszy Adolfa Hitlera. Natomiast wracając do samej bitwy pod Górą Świętej Anny, no to tam jest jeszcze wiele niewyjaśnionych sytuacji. Przypomnijmy, że trzecie powstanie wybucha dnia 2 na 3 maja 1921 roku. I teraz w krótkim czasie powstańcy opanowują obszar, to był cel też dyktatora Wojciecha Korfantego, taką linię Korfantego, przebiegającą tak obrazowo od Kluczborka, niedaleko Krapkowic, Kędzierzyn, Koźle, za Raciborzem w stronę wschodnią. Natomiast Wojciech Korfanty uważał wówczas, że cel został trzeciego powstania osiągnięty i trzeba przejść do rozejmu, do negocjacji. Jakby, bo ten cel został osiągnięty do połowy maja, tak 12-15 maja, i dochodzi do rozprzężenia w szeregach powstańczych. Czyli sam Wojciech Korfanty też wzywa powstańców w swoich odezwach poza dowództwem powstańczym do rozejścia się, do domów, powstanie skończone.
2: I ja zajmę na chwilę w słowo, panie doktorze, dlatego że interesująca jest sprawa tego zasięgu powstania, bo jeżeli spojrzymy sobie na mapki przebiegu powstania, mapki plebiscytowe, to ta linia, o której pan doktor wspomniał, tego

0: największego zasięgu wojsk powstańczych, kiedy udało im się duży obszar objąć swoją kontrolą, ona jest znacznie większa niż późniejsza granica Polski, czyli ten obszar, który znalazł się ostatecznie w granicach Rzeczpospolitej, tak, obszar Śląska, tak, jest mniejszy. Jak to wyglądało, jeśli chodzi o ludność polskojęzyczną?
1: Olbrzymia ilość ludności polskojęzycznej znalazła się po tej drugiej stronie granicy. I to, że oni też, Ślązacy, którzy się znaleźli po drugiej stronie, no byli mocno represjonowani. Tam było ci, którzy byli podejrzewani o udział w powstaniach śląskich, sami powstańcy, byli często bezwzględnie mordowani. Ale wracając do tej całej sytuacji, gdzie mamy jakby połowę maja, już to rozprężenie, o którym wspomniałem, to wykorzystują Niemcy po prostu, ściągając z głębi Rzeszy posiłki. Tutaj taki kluczową rolę odegrali mieszkańcy Bawarii, Freikorps Oberland, który właśnie pochodził z Bawarii. Ja przypomnę, że założony przez Towarzystwo Okultystyczne Thule. To byli ludzie dosyć mocno bitni, tak powiem, znający się na wojennym rzemiośle, często weterani I wojny światowej, ale już zanim przybyli na Śląsk, no popełnili wiele zbrodni na terenie Niemiec, tłumiąc powstania komunistyczne, między innymi powstanie komunistyczne w Bawarii.
0: Zatrzymajmy się na moment przy tej nazwie, bo ona może być zagadkowa dla wielu naszych słuchaczy. Towarzystwo Thule. Ono się pojawia, gdy czytamy wszystkie praktycznie rzetelne książki o początkach narodowego socjalizmu, początkach ruchu hitlerowskiego w Niemczech, ale mam wrażenie, że do szerszej świadomości to się nie bardzo przebija. Cóż to było to Towarzystwo Thule?
1: No to jedno z towarzystw okultystycznych, jakich wówczas było bardzo dużo w Niemczech. Jakby Niemcy są, to jest okres po I wojnie światowej, Niemcy są przepojone takim duchem okultyzmu. No dzisiaj historycy nazywają to towarzystwo organizacją skrajnie prawicową o podłożu rasistowskim. I to jest... Myślę, że zresztą co do tej skrajnej prawicy, to miałbym pewne wątpliwości, ale geneza tej organizacji, jak pan redaktor wspomniał, dosyć tak zapomnianej, no sięga już dużo wcześniej, bo to są ruchy tak zwane folkistowskie. Czyli to jest taka mistyka krwi i ziemi. Dosyć sięgają, można to tak...
0: Odwołanie się tak naprawdę do przedchrześcijańskich korzeni Germanów. Tak.
1: Możemy to zamknąć w takim pojęciu neopogaństwa. Poszukiwanie wyższości własnego narodu, własnej rasy w rozumieniu Niemców. I to jakby wybuchło bardzo gwałtownie po I wojnie światowej, po tej klęsce Niemiec, i te towarzystwa, te organizacje okultystyczne, no miały bardzo duży wpływ na sytuację w Niemczech. One też, to co wspomnieliśmy, wytworzyły własne siły zbrojne, czyli te Freikorps Oberland, a warto przypomnieć, że Freikorpsy, czyli wolne korpusy, były w wczesnym okresie taką kuźnią kadr nazistowskich. W Freikorpsie Oberland, który przybył wówczas na Górny Śląsk, no walczyły takie postacie jak Heinrich Himmler, Heinz Reinefart. W jednym z Freikorpsów walczył późniejszy komendant obozu koncentracyjnego Auschwitz, Rudolf Hess. Też taka postać mało znana, Kurt Delusz, pochodzący z Kulsborka, późniejszy zastępca Heydricha. To jest też ciekawostka, o której się też strona niemiecka nie chce pamiętać. I wracając do przebiegu tej bitwy pod Górą Świętej Anny, mamy sytuację, gdzie Niemcy wykorzystują to to rozprzężenie.
0: Rozprzężenie uderzają. Z połowy maja 1921 roku.
1: Tak.
0: Natomiast dla mnie ważne jest to, co pan doktor powiedział o tym podłożu ideologicznym, że ci ludzie przybywający często z głębi Niemiec do tłumienia powstania na Śląsku, polskiego powstania na Śląsku, oni już są w większym czy mniejszym stopniu skażeni tą dziwaczną ideologią, która później wyda narodowy socjalizm w III Rzeszy. Będziemy kontynuować zaraz rozmowę.

0: Kalejdoskop historyczny.
1: W kalejdoskopie historycznym, przypominam, moim i Państwa gościem jest dzisiaj dr Andrzej Krzystyniak, historyk, znawca dziejów polskiego Śląska. I rozmawiamy o trzecim powstaniu śląskim. Maj to jest czas przypominania tych dat i o walkach wokół Góry Świętej Anny. Powiedzieliśmy sobie w poprzedniej części naszej rozmowy o tym, że przybywają w połowie, w drugiej połowie maja oddziały Freikorpsy z głębi Niemiec, oddziały no trochę fanatyczne i mocno bezwzględne, znające się zarazem na Rzeszy, na rzemiośle niemieckim. Przybywają z zadaniem stłumienia tego powstania, a po stronie polskiej mamy do czynienia z pewnym, jak pan doktor się wyraził, rozprzężeniem. Część powstańców wraca po prostu do swoich domów.
2: Tak, część powstańców wraca do domów, jakby myśląc, że to powstanie się skończyło. Natomiast ono się nie skończyło, bo Niemcy to wykorzystują i od 15 maja no, trwa intensywne ściąganie oddziałów niemieckich właśnie z głąb Rzeszy. Uderzają 21 maja, uderzają z bardzo dużym impetem. Taka właśnie kluczowa bitwa toczy się w okolicach Góry Świętej Anny. To są bardzo zaciekłe boje. No, powstańcy śląscy muszą się wycofać. Przypomnijmy, co jest celem Niemców. Celem Niemców jest wkroczenie na ten uprzemysłowiony, kluczowy rejon Górnego Śląska. To się nie udaje, bo zostają oni powstrzymani przez powstańców. Tutaj też siły rozjemcze stacjonujące wówczas na Śląsku są tą sytuacją zaniepokojone i wymuszają zawarcie rozejmu. Czyli ten rozejm zostaje zawarty, znaczy przerwanie walk 26 maja. Komenda Wojsk Powstańczych wydaje rozkaz zabraniający jakichkolwiek akcji zaczepnych. Przypomnijmy też, że te walki były na tyle zaciekłe, że powstańcy śląscy, ślązacy kontratakowali kilkukrotnie. No nie udało się Niemców wyprzeć z tych rejonów, które oni zajęli i co miało kluczowy wpływ na wyznaczenie granicy Polski. W 2022 roku.
1: Powiedzmy sobie jeszcze o tych terenach wokół Góry Świętej Anny. Ja nie bez powodu wracam do kwestii etnicznych, bo one miały ogromne znaczenie i dla samego wybuchu powstań, kolejnych powstań śląskich, dla przebiegu tych walk. Ludność zamieszkująca rejon Góry Świętej Anny w tamtym czasie, to byli Ślązacy mówiący po polsku, prawda? Ludność polskojęzyczna w przeważającej większości.
2: No powiedzieć, że przeważającej większości. Była to na pewno znacząca grupa i taki aż myślę do tej linii demarkacyjnej. To była znacząca grupa Ślązaków dążących do połączenia z Polską, prawda? Czyli to jakby bardziej czujących się Polakami. To też jeszcze raz przypomnę, po zakończeniu powstań, no spadły na tą ludność represje. Mhm. To były dosyć poważne represje. Powstańcy, ci, którzy byli podejrzewani o udział w powstaniu śląskim, byli bardzo często mordowani. Zresztą działo się to nawet w trakcie rozejmu. Te grupy zdemoralizowane Freikorpsów no, często wyszukiwały powstańców czy osoby wspierające powstania śląskie no, i dochodziło do pobić, mordów, grabieży. No, o tym też no, myślę, że to warto, żeby historycy też ten temat podjęli, o nim nie zapominali, bo to jest dosyć ważny
1: zbrodnie aspekt. Wojenne w czasie powstań śląskich.
2: Zbrodnie wojenne podczas powstań śląskich. Ja też chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo to, co pan redaktor powiedział na początku, to bitwa pod Górą Świętej Anny była bardzo ważnym symbolem dla Niemców. Tam zaraz po dojściu do władzy Hitlera w 1934 roku zaczęto budować amfiteatr i mauzoleum. Oficjalnie ukończono to w 1938 roku. Odbywały się tam no, takie zjazdy weteranów. Też gdybyśmy przeczytali opisy tego, co się tam działo, no to miało też podłoże czysto okultystyczne, a zostało to założone jako przeciwwaga dla sanktuarium świętej Anny, właśnie znajdującej się tam. Niemcom strasznie to przeszkadzało. Katolicy i chrześcijaństwo, ja z tej perspektywy no, nazwałbym nawet trzecie powstanie śląskie takim starciem cywilizacji. Mm-hmm. Neopogaństwa z kulturą chrześcijańską, mm-hmm. reprezentowaną przez powstańców śląskich, przez Ślązaków.
1: Mm-hmm. To o tym żeśmy sobie już kiedyś przy innej okazji rozmawiali, że takim bardzo ważnym wyznacznikiem polskości na Śląsku okazał się katolicyzm. Że ta ludność, która przecież nie żyła w państwie polskim od kilkuset lat, to nie jest sytuacja Pomorza, czy Pomorza Gdańskiego, czy Wielkopolski, tylko Śląsk znalazł się poza władztwem polskim kilkaset lat temu. I tym, co wiązało Ślązaków z polskością, był katolicyzm. Bardzo silne przywiązanie do kościoła katolickiego. Jednocześnie mamy tutaj po drugiej stronie to ewidentne skażenie Niemców. Część oczywiście Niemców identyfikuje się z protestantyzmem, ale mamy też ten wątek, o którym pan doktor powiedział, okultystyczny, neopogański. Czyli rzeczywiście można powiedzieć w jakiejś mierze o starciu cywilizacji na Śląsku.
2: Ja myślę, że tak, że zaryzykowałbym nawet tezę, że po I wojnie światowej na terenie Niemiec znowu przeważał duch neopogaństwa, właśnie okultyzmu, tego poszukiwania jakiejś racjonalności dla swoich działań, co było połączone z taką krzywdą, że no przegraliśmy wojnę, ale tak naprawdę nie przegraliśmy, prawda? Ta nieprzyjaciel nie wkroczył na nasze terytorium, przegraliśmy niesprawiedliwie.
1: Coś, był ten Dolsztos, cios w plecy, tak? Mit ciosu w plecy.
2: Cios w plecy. Taka sytuacja popadania Niemców w różnego typu wierzenia, sytuacja po pierwszej wojnie światowej, sytuacja polityczna, bo Niemcy były krajem bardzo rozchwianym, tam co rusz mieliśmy przewrót, obalanie rządów, część terytorium było opanowywane przez komunistów, tak jak Bawaria, gdzie powstawała Bawarska Republika Rad, to właśnie tam Freikorps Oberland tłumił powstanie komunistów.
1: W samym Berlinie powstanie komunistów Spartakusa.
2: W samym Berlinie tam mieliśmy kilka powstań, tam też próby przejęcia władzy przez frajkorzystów, gdzie rządy niemieckie często z jedną walizką uciekały z Berlina. I taka sytuacja chaosu sprzyjała, że no, poszukiwano jakiejś racjonalności, jakichś wierzeń. To też warto wspomnieć, bo często przy okazji uroczystości rocznic powstań śląskich mówimy o zasobnych, silnych Niemczech, prawda? I tej niepewnej Polsce. No ja zaryzykowałbym jednak stwierdzenie, że w 18 roku Niemcy już nie były ani pewne i zasobne. Były krajem rozbitym, zdemoralizowanym, przegranym. Odróżnie od Polski, która dopiero się rodzi i dawała nadzieję Ślązakom na lepszy byt. Proszę zwrócić uwagę, 21 rok Polska potrafiła odeprzeć najazd bolszewików na Polskę.
1: Czyli jest sytuacja zupełnie inna. Niemcy wojnę przegrały, Polska wojnę wygrała w tym samym mniej więcej czasie.
2: Polska wojnę wygrała i tutaj też, jeśli chodzi o powstania śląskie, pojawiały się dawniej teza o wojnie domowej między Ślązakami.
1: Dzisiaj no ona wraca do dzisiaj w różnych wypowiedziach.
2: Dzisiaj to jest inna teza, znowuż dosyć popularna, lansowana przez niektóre środowiska mieniące się regionalistami o wojnie polsko-niemieckiej, czyli ta teza, że Polska po prostu napadła na Niemcy, żeby zagarnąć część terytorium. No raczej nie byłoby to możliwe i tak nie było, gdyby nie to podłoże polskości u Ślązaków, gdyby nie zryw Ślązaków. Też proszę zwrócić uwagę, kto walczył pod Górą Świętej Anny. Z jednej strony mamy powstańców śląskich, Ślązaków.
1: Ludzi stąd.
2: Mamy Niemców z Bawarii.
1: No właśnie, przywiezionych kilkaset kilometrów.
2: Przywiezionych kilkaset kilometrów
1: na to stąd miejsce.
2: Po to, żeby tłumić powstania. No, często słyszałem też ze strony niemieckiej, że przecież mieli prawo bronić granic swojego kraju. No, dobrze, można się z tym zgodzić. Natomiast to nie zmienia faktu, że były to powstania Ślązaków chcących przyłączyć się z Polską. Nie wojna polsko-niemiecka i nie wojna domowa.
1: To wojna domowa Ślązaków ze Ślązakami, jak też próbuje się to przedstawić. Wrócimy za chwilę do naszej rozmowy.

0: Kalejdoskop historyczny.
1: Kontynuujemy naszą rozmowę w kalejdoskopie historycznym. Przypominam, moim i Państwa gościem jest dr Andrzej Krzystyniak, historyk, znawca dziejów polskiego Śląska i znawca także dziejów powstań śląskich. Rozmawiamy przede wszystkim o trzecim powstaniu śląskim, o walkach wokół Góry Świętej Anny. Przypomnijmy, te walki rozpoczęły się 21 maja, trwały kilka dni. No i tak jak pan doktor powiedział, one nie zakończyły się powodzeniem polskim. Niemcy wyparli powstańców z samej Góry Świętej Anny, z jej okolic, mimo podejmowanych kontrataków, mimo prób poprawienia tej sytuacji. Ta ciężko nazwać te walki polską wygraną. Niemcy później w okresie międzywojennym nazywali to zwycięstwem, uznawali to za zwycięstwo, co doprowadziło ostatecznie do budowy tego swoistego sanktuarium, można tak powiedzieć, czy mauzoleum poświęconego właśnie tym bohaterskim, w cudzysłowie, żołnierzom Freikorpsu, którzy walczyli z powstańcami. No jak ocenić militarnie i politycznie całą tą historię?
2: Niektórzy nazywają tę bitwę nawet remisem, prawda? Mm-hmm. Że trudno rozstrzygnąć, kto wygrał. Ja myślę, że nazwałbym to ze strony niemieckiej takie przegrane zwycięstwo. Bo jeśli uznamy, że bitwa pod Górą Świętej Anny była dla strony niemieckiej zwycięska, no to ona nie przyniosła oczekiwanych celów. Nie udało się przełamać w pełni polskiej obrony i wkroczyć na teren to serce Górnego Śląska. Uprzemysłowiona część Górnego Śląska, więc z tej perspektywy to było zwycięstwo strony polskiej. A mimo, że utracono dosyć spory obszar ze wspomnianą ludnością śląską, ludnością polską, to jednak trzecie powstanie śląskie całościowo okazało się wygrane, bo Polsce przypadł najbardziej uprzemysłowiony rejon Górnego Śląska, który się okazał też później kluczowy dla gospodarki II Rzeczpospolitej, dla państwa, które dźwigało się po zaborach. Prawda? Czyli przegrane zwycięstwo dla Niemców, ale też sukces powstania śląskiego. Sukces, myślę, też Wojciecha Korfantego i wszystkich, którzy walczyli w powstaniach śląskich i była to, myślę, jedno z nielicznych powstań polskich, które było zwycięskie, prawda? To też o tym należy pamiętać. No, tutaj może zastanawiać to, że Niemcy tak bardzo czcili pamięć powstańców, to można wspomnieć, że samych Niemców przyznających się do udziału w walkach pod Górą Świętej Anny było dużo więcej niż faktycznie ich tam był udział. To kombatanstwo, ale to myślę, nie jest tylko cecha Niemców.
1: Tak, to chyba powszechne na całym świecie.
2: Szeroko rozumiane, że wiele osób nigdy nie było w rejonie Góry Świętej Anny,
1: wypinało pierś po medale.
2: Wypinało pierś po ordery i też jest taka symboliczna granica tych dwóch światów, że z jednej strony mamy to mauzoleum, zresztą dzisiaj amfiteatr przetrwał do dnia dzisiejszego, a z drugiej strony mamy sanktuarium Świętej Anny. Prawda? Ta granica gdzieś tam przebiegała. Może przebiega do dzisiaj. Myślę, że może to być odczuwalne dla turystów, którzy odwiedzają to miejsce. Prawda? O tym też należy pamiętać, ale jest to jeden z bardzo ważnych symboli też trzeciego powstania, tej walki i tego finału. No, wielu w okresie międzywojennym zauważyło, że jednak Polsce nie przypadł cały obszar Górnego Śląska, ten cały obszar plebiscytowy. Jednak ci, którzy mieszkali po drugiej stronie granicy, myślę, że dotyczy to też Niemców, myślę, też mogli żałować, że po podejściu Hitlera do władzy znaleźli się po tej stronie szaleństwa. kryształowe noce i represje, jakie później spadały na przeciwników politycznych, na grupy narodowościowe, ludności żydowskiej, również tego nie było po polskiej stronie. Czyli to jakby to zostało na długi czas odsunięte od osób tam zamieszkujących. No, oczywiście, jeśli nie były zwolennikami reżimu nazistowskiego, a tych było też po drugiej stronie sporo.
1: Później przyszła II wojna światowa, kataklizm prawdziwy, który przetoczył się także przez cały Śląsk, górny i dolny, zmiana granic, cały Śląsk znalazł się w granicach państwa polskiego, tym razem już PRL-u. I w PRL-u powstania śląskie, walki o Górę Świętej Anny cieszyły się sporym uznaniem. Nawet w jakiś sposób lansowano tą historię. Ona miała odrębne miejsce w historii, w tej oficjalnej propagandzie PRL-u. Jak pan to ocenia z perspektywy historyka, także popularyzatora wiedzy historycznej? Czy to, co robił PRL wokół Góry Świętej Anny, walk III Powstania Śląskiego, miało jakiś pozytywny wymiar, czy był to tylko element ich propagandy, komunistycznej propagandy? Właśnie, otóż robotnicy Śląska chwycili za broń przeciwko niemieckim panom.
2: Panie redaktorze, bardzo pozytywny aspekt, bo ja myślę, że się znowu wielu narażę, ale proszę zwrócić uwagę, to, co zrobili komuniści, żeby upamiętnić powstania śląskie, czyli pomnik w centrum Katowic, Trzech Skrzydeł, taki przykład. To jest symbol, to jest właśnie symbol miasta Katowice, a mieliśmy całkiem niedawno rocznicę, stuletnią rocznicę Trzech Powstań Śląskich, 19, 20, 21 rok. I proszę zwrócić uwagę i porównać obydwa reżimy, że się tak wyrażę, nasz reżim demokratyczny, który nie potrafił należycie uczcić tych rocznic, a następna okazja będzie za 100 lat. Nie wiem, czy ktoś jeszcze będzie pamiętał wówczas o powstania śląskich, a jeśli będzie pamiętał, to dlatego, że dobrze upamiętnili to komuniści. To też było związane z polityką antyniemiecką w latach 60. To wtedy mieliśmy duże badania też na temat powstań śląskich. Pomniki, upamiętnianie miejsc, pamięci walki z powstańcami, ale to jest... o to nie miałbym pretensji do reżimu komunistycznego, natomiast ostatnie lata jest to jakby oddawanie też pola tym tezom o wojnie polsko-niemieckiej, o wojnie domowej. No, nie było pomysłu na obchody stulecia powstań śląskich czy powrotu części Górnego Śląska do Polski. No, w porównaniu z tym, co działo się w czasach PRL-u, to jest niewiele, a tutaj bym też zauważył pewnego rodzaju odwrót i takie raczej przenikanie też narracji niemieckiej, bo nie jest to w naszym interesie, żebyśmy mówili o powstaniach śląskich jako wojnie domowej, czy też wojnie polsko-niemieckiej, czy polskiej agresji na Śląsk.
1: Rzeczywiście zgodzę się z panem doktorem, że te obchody stulecia nie wypadły tak, jak mogłyby wypaść. Tutaj Radio Warszawa stanowiło jeden z chlubnych wyjątków, bo my poświęciliśmy cały cykl audycji. Między innymi ja brałem w tym udział, więc staraliśmy się we własnym zakresie jednak przypominać o tych powstaniach, przypominać o tej historii. Dużo światła tutaj na całą tą PRL-owską historię rzuca wypowiedź pana doktora. Powstanie było jednak przeciwko Niemcom, tak? A polityka PRL-u historyczna silnie ten antyniemiecki wątek eksploatowała, więc ono się wpisywało w tą opowieść. Można było o tym pisać, mówić. O powstaniu styczniowym już mniej, prawda? Bo było powstaniem antyrosyjskim. Kończymy już naszą rozmowę. Warto wciąż do tych spraw wracać, przeciwstawiać się tej narracji, tak jak pan doktor powiedział, fałszywej o wojnie polsko-niemieckiej, o wojnie domowej na Śląsku. Będziemy to robić dalej. Panie doktorze, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszej rozmowy i podzielenie się z naszymi słuchaczami wiedzą historyczną. Andrzej Krzystyniak był naszym gościem.
2: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia.
1: Do usłyszenia, do zobaczenia.
0: Kalejdoskop historyczny.

0: Za 14 minut 21, a już teraz przystanek parafia.
1: Przystanek parafia.
2: Ksiądz Marcin Brzeszyński, proboszcz parafii Przemienia Pańskiego w Solejówku Miłości.
3: Dlaczego lubi bardzo ksiądz odprawiać msze święte z udziałem dzieci?
2: Jakoś, nie wiem, nigdy się tak naprawdę nad tym nie zastanawiałem, ale jakoś...
3: Tyle nagród, super.
2: Ale znaczy, mi się wydaje, że to takie też słowa Pana Jezusa ku temu troszkę mnie skłaniają. Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. Więc wziąłem sobie to trochę do serca i staram się dzieci też właśnie przyprowadzać do Pana Jezusa, bo dzieci są też przyszłością Kościoła.
3: Pięknie powiedziane.
2: A wielokrotnie się przekonałem na własnej skórze, że nawierzenie, oddawanie wszystkiego Panu Bogu to jest najlepszy, najważniejszy sposób.
3: Drodzy Państwo, więcej o tej parafii i o tym, dlaczego warto ją odwiedzić, już w niedzielę o godzinie 20:00. Ewa Pietrzak, do usłyszenia. Pozdrawiam.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Słońce, deszcz, a może majowy zawrót głowy? Mnóstwo zapachów, kolorów i kojący smak kawy w Twoim ulubionym kubku. Z Radiem Warszawa środek dnia będzie zawsze udany, a kawa najlepiej smakuje w dobrym towarzystwie. Kawa na wynos. W Radiu Warszawa od poniedziałku do piątku od 10 do 14. Zapraszam. Zofia Kozorawska.
0: Ogłoszenie nadawcy.
2: Jest już pierwsza encyklika papieża Leona XIV, Magnifica Humanitas, o trosce o człowieka w dobie AI. Dokument został zaprezentowany w Watykanie przez samego papieża, kardynałów i świeckich naukowców. Mówiąc o swoim pierwszym dokumencie tej rangi, Leon XIV nawiązał do encykliki swego imiennika, która odpowiadała na wyzwania rewolucji przemysłowej.
3: Dzisiaj stajemy w obliczu przemian o podobnej skali, a być może nawet o poważniejszych konsekwencjach. Sztuczna inteligencja już teraz ma wpływ na wiele dziedzin naszego życia i wpływa na decyzje, które kształtują współistnienie ludzi.
2: Leon XIV w swojej encyklice zaapelował o rozbrojenie sztucznej inteligencji, podobnie jak Kościół od dawna apeluje o rozbrojenie nuklearne.
3: Rozbrojenie nuklearne pozostaje służbą na rzecz pokoju i godności rodziny ludzkiej. W podobnym sensie sztuczna inteligencja wymaga dziś rozbrojenia, czyli uwolnienia od logiki, która czyni z niej narzędzie dominacji, wykluczenia lub śmierci.
2: Nie bójmy się sztucznej inteligencji, ale nieustannie stawiajmy sobie pytanie o człowieka, zachęcał papież.
3: Osoba ludzka nosi w sobie wolność, życie wewnętrzne oraz powołanie do miłości i oddawania czci Bogu, których żadna maszyna nie może zastąpić ani zablokować.
2: Więcej na temat tej encykliki można przeczytać na naszej stronie radiowarszawa.pl.
4: To są wiadomości z życia Kościoła.
2: Prosta droga do Boga to festiwal uwielbieniowy, który odbędzie się 15 sierpnia w Ergo Arenie Gdańsk Sopot. Wydarzenie rozpocznie się mszą świętą pod przewodnictwem kardynała Roberta Saracha, po której zaplanowano adorację Najświętszego Sakramentu oraz część koncertową modlitewną z udziałem tysięcy uczestników. Organizator Jerzy Szkamruk podkreślił w Radiu Warszawa, że festiwal ma być przestrzenią wspólnoty, radości, uwielbienia Boga, jednocześnie odpowiedzią na potrzebę jednoczenia wiernych wokół wiary i wartości duchowych.
5: Pokój, który otrzymaliśmy od Jezusa, zaczyna się u nas w sercu i jeżeli będziemy w ten sposób postępowali, żeby się jednoczyć, żeby być razem, to z pewnością ten pokój osiągniemy.
2: Jak zaznaczył, wydarzenie ma łączyć elementy tradycji liturgii z nowoczesną formą muzyki i świadectwa, tworząc przestrzeń spotkania różnych pokoleń. Do udziału zachęcą także w naszym studiu aktor Marcin Kwaśny.
6: Wszystkich pielgrzymów zapraszam, bo ja będę w tej sytuacji, że będę po prostu z Częstochowy pruł nad morze. Ci z Państwa, którzy uznają, że nie zmęczyli się na pielgrzymce i będą chcieli jeszcze z nami pobyć i uwielbiać Boga, to zapraszam.
2: W programie znajdą się występy m.in. zespołu Adonai, Roxany Węgiel oraz innych artystów muzyki chrześcijańskiej, ale także modlitwa i adoracja w specjalnie przygotowanej przestrzeni. Organizatorzy spodziewają się nawet około 10 tysięcy uczestników. Festiwal będzie również związany z inicjatywą filmową poświęconą duchowości świętego Maksymiliana Marii Kolbego, mówił gość Radia Warszawa.
5: Już sporo środków zebranych, no niestety chcę zrobić jeszcze zdjęcia w Rzymie, dlatego że w Rzymie Maksymilian tę duchowość nabrał, tej duchowości naprawdę bardzo mocnej.
2: Część środków zebranych podczas wydarzenia ma wesprzeć produkcję filmu, który, jak zapowiadają twórcy, ma w pełni ukazać duchowe doświadczenie i przesłanie franciszkanina, ale także zachęcić do refleksji nad wiarą i sensem życia. W sobotę 6 czerwca na polach lednickich odbędzie się natomiast rocznicowy, bo 30. ogólnopolskie spotkanie młodych. W apelu udział wezmą bracia z TZ, którzy wcześniej modlić się będą z młodzieżą podczas jutrzni lednickiej w katedrze gnieźnieńskiej. Nabożeństwu przewodniczyć będą prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak oraz duszpasterz lednicki, ojciec Tomasz Nowak. Hasło tegorocznej lednicy brzmi Genesis, czyli źródło, początek, bo jak tłumaczył w jednym z wywiadów dla Katolickiej Agencji Informacyjnej ojciec Tomasz, rocznicowe 30. spotkanie ma być momentem, by iść, a właściwie lecieć dalej. Nawiązuje do tego zapowiadający je plakat, na którym widnieje drzewo wpisane w znak krzyża, którego korzenie sięgają źródła, jakim jest chrzest.

Maryjo, Matko Kościoła, stajemy dziś przed Tobą podczas apelu jasnogórskiego jako dzieci przy swojej Matce. W święto Tobie poświęcone chcemy dziękować za Twoją obecność w dziejach Kościoła, naszej Ojczyzny i każdego ludzkiego serca. Dzisiejsze święto przypominam słowa Chrystusa wypowiedziane na krzyżu. Oto Matka Twoja. W tych słowach Jezus oddał Tobie, Maryjo, każdego z nas, każdego człowieka. Od tej chwili stała się Matką Kościoła, Matką kapłanów, rodzin, ludzi cierpiących, dzieci i młodzieży, Matką wszystkich wierzących. Jakże mocno rozumieli to dwaj wielcy synowie polskiego narodu, święty Jan Paweł II i błogosławiony Stefan kardynał Wyszyński, prymas tysiąclecia. Dla nich, Maryjo, nie byłaś jedynie pięknym wspomnieniem czy odległym ideałem. Byłaś dla nich prawdziwą matką. Święty Jan Paweł II całe swoje życie zawarł w jakże prostych słowach: Totus tuus, cały Twój. A po zamachu na swoje życie powiedział: jedna ręka strzelała, a inna prowadziła kulę. Wiedział, że to Matka Najświętsza ocaliła go, aby dalej prowadził Kościół. Uczył nas, że człowiek, który oddaje się Maryi, nigdy nie traci wolności, ale zawsze odnajduje drogę do Boga. Błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński w najtrudniejszych latach komunizmu oddał Polskę w macierzyńską niewolę Maryi. I to nie były tylko słowa. Był to program życia, jego życia, w więzieniu, w cierpieniu, w osamotnieniu. Prymas tysiąclecia nigdy nie utracił wiary i pokoju, bo wierzył, że Matka Boża Królowa Polski przeprowadzi Kościół nawet przez największe burze. Dzisiaj także Kościół, a także

0: że nasza umiłowana ojczyzna, w której tak wiele podziałów i niesprawiedliwości, potrzebuje serc ufających Maryi, potrzebuje rodzin modlących się razem, dzieci uczących się wiary od swoich rodziców, ludzi młodych, nie wstydzących się Chrystusa. Potrzebuje kapłanów, wiernych Ewangelii, a także ludzi, którzy nie tracą nadziei mimo niepokojów na świecie. Maryjo, przychodzimy do Ciebie z Zagorzyc Dolnych, z diecezji rzeszowskiej, od księdza biskupa Jana Wątroby, który tutaj spędził tak wiele lat życia kapłańskiego i biskupiego. Z parafii, gdzie Ty, Maryjo, królujesz w tajemnicy niepokalanego serca, przychodzimy, aby podziękować za 20 lat istnienia parafii, za Twoją miłość i za Twoją opiekę. Maryjo, Matko Kościoła, ucz nas wiary świętego Jana Pawła II, ucz nas odwagi kardynała Stefana Wyszyńskiego, ucz nas mówić Bogu tak każdego dnia. Spójrz dziś na nasze rodziny, parafia, także na naszą umiłowaną ojczyznę. Otaczaj płaszczem macierzyńskiej miłości wszystkich, a w szczególny sposób cierpiących, samotnych i zagubionych. Na zakończenie przypomnijmy słowa świętego Jana Pawła II. Maryja jest obecna w tajemnicy Chrystusa i Kościoła jako nasza Matka. A błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński zostawił nam testament nadziei. Gdy przyjdą zwycięstwa, będą to zwycięstwa przez Maryję. Maryjo, Matko Kościoła, prowadź nas do Jezusa Chrystusa i czuwaj nad nami. Amen.
1: Księdzu Wojciechowi Wiśniowskiemu dziękujemy za dzisiejszą modlitwę apelową. Naszej umiłowanej Matce pragniemy także oddać cały Kościół Święty wraz z papieżem Leonem XIV. Modlimy się także za Episkopat Polski, za sprawujących władzę, za naszą ojczyznę. Prosimy o pokój w naszych sercach, w naszej ojczyźnie oraz na całym świecie. Modlimy się za nasz zakon Paulinów, za konwent jasnogórski, za wszystkie zgromadzenia w Polsce, prosząc o liczne i święte powołania do stanu kapłańskiego i zakonnego. Modlimy się za wszystkich pielgrzymów, szczególnie tych przybyłych dzisiaj na Jasną Górę, za dzieci pierwszokomunijne, neoprezbiterów, pielgrzymów z Zamościa. Parafialne zespoły Caritas, diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, z miejscowości Zagorzyce, z Bąszyń, Buku. Polecamy także wszystkie nasze intencje, które nosimy w naszych sercach i tutaj przedstawiamy je naszej Matce. Modlimy się także za tych, którzy towarzyszą nam duchowo oraz poprzez media. Polecamy wszystkich zmarłych, szczególnie naszych bliskich. Modlimy się w intencji dobrodziejów Jasnej Góry za wszystkich polecanych w Księdze Apelowej Radia Jasna Góra. W Międzynarodowym Dniu Dzieci Zaginionych prosimy przez wstawiennictwo Maryi, Matki Kościoła, za wszystkie dzieci zaginione. Prosimy Boga, aby otaczał je swoją opieką, prowadził ich i pocieszał ich bliskich. W 269 dniu peregrynacji świętego obrazu nawiedzenia w diecezji sosnowieckiej polecamy szczególnie parafię Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Dąbrowie Górniczej oraz parafię świętej Barbary w Będzinie. Rozważać będziemy tajemnicę narodzenia Kościoła Świętego podczas zbawczej męki i śmierci Chrystusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.

0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić potrzebach naszych, od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj.
3: Księdza arcybiskupa Wacława Depo prosimy o błogosławieństwo.
4: W obliczu Matki uczymy się dojrzałości w wierze, bo bez jej posłuszeństwa wiary w Nazarecie nie byłoby wcielenia Syna Bożego. Bez posłuszeństwa Ojcu nie byłoby ofiary na Golgocie. Dlatego dziękujemy Chrystusowi, że z tej wysokości krzyża podarował nam ostatni ziemski dar, Matkę. Matkę naszych codziennych dróg i codziennych potrzeb.

Zakończyliśmy już transmisję apelu Jasnogórskiego. Byliśmy w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Tu Radio Warszawa. Czas na Ewangelię z komentarzem, który przygotował ksiądz Adam Olasek. Natomiast o 21.30 modlimy się Różańcem Świętym. Zapraszam. 512 700 444 512 700 555. Modlimy się o 21.30.

0: Ewangelii świętego Marka. Piotr powiedział do Jezusa: oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Jezus odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi.
1: W dzisiejszej Ewangelii słyszymy Piotra, który mówi do Jezusa: oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. To zdanie nie jest skargą ani buntem, ale szczerym pytaniem człowieka, który naprawdę zaryzykował swoje życie dla Jezusa i teraz próbuje zrozumieć sens tej drogi. W jego słowach kryje się zarówno wdzięczność, jak i ukryte pytanie, co z tego wynika. Jezus odpowiada Piotrowi nie tyle wyjaśnieniem, ile obietnicą. Pokazuje, że logika Ewangelii nie opiera się na bilansie strat i zysków, ale na zaufaniu. Nikt nie opuszcza domu z powodu mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz i życia wiecznego w czasie przyszłym. Te słowa odsłaniają, że Bóg nigdy nie zostawia człowieka z pustymi rękami. Nawet jeśli jego droga ucznia wiąże się z wyrzeczeniem i krzyżem. To doświadczenie Piotra bardzo łatwo staje się także naszym doświadczeniem. Pojawia się w nas pytanie: inni mają lepiej. Widzimy, że ktoś ma więcej spokoju, zdrowia, powodzenia, łatwiejsze życie, a my czasem idziemy drogą, która wydaje się trudniejsza, bardziej wymagająca, mniej opłacalna. I wtedy rodzi się pokusa porównywania, która potrafi odebrać pokój serca. Jezus jednak nie zatrzymuje nas na porównywaniu. Zaprasza, byśmy zobaczyli głębiej, że życie z Nim nie jest konkurencją, ale drogą osobistej relacji. To, co oddane Bogu, nie ginie, ale zostaje przemienione. Czasem w sposób, którego od razu nie widać, ale który z czasem okazuje się prawdziwym stokroć więcej. W takich chwilach ważne jest, by nie uciekać od własnych uczuć. Wiara nie polega na ich wyparciu, ale na przeżywaniu ich w obecności Jezusa. Dzisiejsze wspomnienie świętego Filipa Neri przypomina nam, że chrześcijaństwo nie jest smutnym obowiązkiem, ale drogą radości, która rodzi się z bliskości Boga. Jego życie pokazuje, że nawet w prostocie i codzienności można doświadczać głębokiej wolności serca. Dziś, 26 maja, w Dzień Matki, ta Ewangelia nabiera szczególnego znaczenia. Dziękujemy Bogu za nasze mamy, za ich miłość, obecność i wiarę, którą często przekazują w ciszy i wierności. Ja także dziękuję za moich rodziców, Aleksandrę i Jerzego, którzy przekazali mi wiarę, oraz za moją mamę, która w dniu moich narodzin zawierzyła mnie Maryi. W tym zawierzeniu jest echo dzisiejszej Ewangelii. Oddanie Bogu tego, co najcenniejsze, z ufnością, że On prowadzi dalej. W dniu moich święceń kapłańskich dziękuję Bogu za dar kapłaństwa i 8. rocznicę święceń. To droga, która nie zawsze jest łatwa, ale jest drogą, na której wciąż na nowo okazuje się prawdziwe to, co mówi Jezus, że nikt, kto idzie za Nim, nie zostaje bez owocu. Dlatego pytanie Piotra jest etapem drogi. Ważne tylko, by nie zatrzymać się na nim, ale pozwolić Jezusowi odpowiedzieć. A jego odpowiedź zawsze prowadzi głębiej niż porównania i kalkulacje. Prowadzi do zaufania, że On sam jest największym darem.

0: Tu Radio Warszawa, minęła godzina 21.30. Zapraszam do wspólnej modlitwy Różańcem Świętym. 512 700 444 512 700 555. Zapraszam do wspólnej modlitwy Różańcem Świętym razem z nami w studio goście, parafianie, przedstawiciele żywego różańca z parafii Przemienienia Pańskiego w Sulejówku Miłośnie. Witam gości i zapraszam do modlitwy. Prosimy o opiekę Matki Najświętszej, Boże Błogosławieństwo i prowadzenie dar Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steierwalda. Za Radio Warszawa w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników, za księży, dyrektorów Mariusza Wedziuka i Artura Więsika. O nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz o błogosławieństwo Boże dla powołanych. Modlimy się o pokój na świecie, szczególnie na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Módlmy się, aby wszyscy od dużych producentów po drobnych konsumentów unikali marnowania żywności i dążyli do zapewnienia każdemu dostępu do pożywienia dobrej jakości. Panie, kiedy brakuje mi miłości i bliskości, przemieniaj moje serce i napełniaj je Twoją miłością. Pomóż mi odnaleźć pełnię w Twojej obecności i w relacjach z innymi ludźmi. Modlimy się o mądre decyzje, opiekę Matki Bożej dla Wojtka i Wiktorii, o uzdrowienie, dobre leczenie, potrzebne siły dla Cezarego i Teresy, o światło Ducha Świętego dla lekarzy. O zdrowie, opiekę Matki Bożej, dar Ducha Świętego dla Adama, modlą się rodzice. O potrzebne siły, opiekę Matki Bożej, pocieszycielki strapionych, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi i całej jej rodziny. O dar nieba dla świętej pamięci Beaty. O radość życia wiecznego dla księdza Andrzeja Sadowskiego. Opieka Matki Bożej, potrzebne łaski, Boże błogosławieństwo, łaskę zdrowia, dar Ducha Świętego dla księdza Witolda z parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie. O łaskę zdrowia, Boże błogosławieństwo, zgodę o powrót do Boga dla Elżbiety i Adama. O łaski Boże dla Reginy i Tadeusza, Bogumiły i Włodzimierza, Ewy, Łukasza, Tomasza, Anety, Grzegorza, Beaty z rodzinami. O łaskę uzdrowienia Magdy, Teresy, Jacka oraz Gucia, skuteczną terapię, światło Ducha Świętego dla lekarzy prowadzących, siłę do walki z chorobą. O mądrość dla Małgorzaty, Maksymiliana i Mikołaja, o miłość między nimi. O miłosierdzie Boże dla świętej pamięci Sławka i zmarłych z rodziny. Przez wstawiennictwo świętej Rity, świętej Filomeny, uzdrowienie dla Agnieszki, uleczenie z depresji lękowej dla Adama. O miłość w rodzinie dla Katarzyny i Wojciecha, o pomoc w rozwiązaniu trudnych spraw Karola oraz rodziny Anny i Piotra, o jedność dla nich, o łaskę nawrócenia dla Macieja, o cud uzdrowienia z choroby nowotworowej dla Magdaleny, o wyjście z nałogu Emilii i Piotra, o uleczenie z depresji dla Karoliny, Antoniego, uzdrowienie Igora, Agnieszki, Oskara, Moniki, o nawrócenie Rosji, o uwolnienie od ataków złego dla Łukasza, o zbawienie duszy dla świętej pamięci Elżbiety, Danuty, Stanisława, Stefana, Czesława, Magdaleny, Jana, o błogosławieństwo dla związku Janny i Łukasza, o powrót do zdrowia dla Wiktora z Bruk, o radość życia wiecznego dla Kasi, opieka Matki Bożej, potrzebne łaski dla jej męża i córek. W intencji Agnieszki oraz jej córeczki i synka z prośbą o rozwiązanie obecnych problemów światło Ducha Świętego. O radość życia małżeńskiego dla Doroty i Waldka, Darka i Justyny, Ani i Sławka, Pawła i Magdy, o łaski dla księdza Piotra. O siły i zdrowie dla Kasi, wszelkie łaski dla Olafa. O Boże błogosławieństwo dla Marceliny i Pawła, o szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla ich dziecka. Modlimy się o dar Ducha Świętego, zwłaszcza dar mądrości dla Macieja i Małgorzaty. Prosimy o wszelkie łaski potrzebne dla wszystkich parafian z parafii Przemienienia Pańskiego, Sulejówki Miłośnej, za wszystkich kapłanów tam posługujących. Jak zwykle także modlimy się za dzieci poczęte, a nienarodzone. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Rozpocznijmy Różaniec Święty.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy,
2: jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś,
2: Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny. Anioł z nieba zstąpił i pozdrowił Maryję. Poczęła ona z Ducha Świętego Jezusa, owoc swego dziewiczego łona. Dziewica staje się płodna. Bóg przyjmuje naszą ludzką naturę, jednoczy ją ze swoją boskością. Podziwiajmy wszyscy pokorę Boga, który przychodzi na świat, aby nam samego siebie dać.
0: Jest z nami Pan Kacper. Szczęść Boże, witam Pani Kacprze.
3: Szczęść Boże.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego
3: daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku,
3: teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Panie Kasprze, Bóg zaopaj zasłoną modlitwę i pozdrawiam. Spokojnej nocy z Panem Bogiem. Do usłyszenia. 512 700 444 512 700 555.
4: Nawiedzenie świętej Elżbiety. Dziewica Matka Zbawiciela udała się nie bez tajemnicy, by uświęcić jego poprzednika w łonie swej matki. Praktykujmy więc miłość bliźniego i zwykłe ludzkie obowiązki wobec naszych braci. Wzbudzajmy w nich pragnienie świętości, nieśmy ulgę w ich cierpieniach.
0: A jest z nami pani Danuta. Szczęść Boże, witam.
5: Szczęść Boże, witam serdecznie.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
5: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
5: Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Pani Danuto, Bóg zapłać za obecność, za modlitwę.
5: Bóg zapłać.
0: Spokojnej nocy.
5: Bóg zapłać, pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. 512 700 444 512 700 555.
4: Tajemnica trzecia. Boże Narodzenie. Ten, którego sam Bóg zrodził w swoim uwielbionym łonie, narodził się z dziewicy o północy w ubogiej stajence. To ubogie miejsce budzi w nas litość. Lecz posłuchajmy Zbawiciela, który przemawia w swoim milczeniu. Błogosławieni ubodzy w duchu, bo ich skarb jest niezmierzony.
0: A jest z nami Pani Ewa. Szczęść Boże, Pani Ewo, witam.
6: Szczęść Boże.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
7: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
7: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Panie Ewo, Bóg zapłać za obecność i za modlitwę.
7: Bóg zapłać.
0: Spokojnej nocy z Panem Bogiem. Do usłyszenia. 512-700-444, 512-700-555.
4: Tajemnica czwarta. Ofiarowanie Pana Jezusa. Jezus ofiaruje się w świątyni za nas, przez ręce Maryi, aby ubłagać Boga w Jego gniewie przez podwójną ofiarę. Aby wypełnić prawo, trzeba wszystko poświęcić wierze i dopełnić całej sprawiedliwości. Trzeba bać się grzechu i oczyszczać w sobie nawet cień występku.
0: Pani Grażyna, modli się razem z nami. Witam, szczęść Boże.
6: Szczęść Boże.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
6: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
6: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego i zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Pani Grażyno, Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
6: Bardzo dziękuję. Z Panem Bogiem.
0: Spokojnej nocy z Panem Bogiem. Do usłyszenia. 512-700-444, 512-700-555. Zapraszam do modlitwy.
4: Tajemnica piąta. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Maryja odnajduje w świątyni swego Syna. Po trzech dniach nieobecności, pośród uczonych w piśmie, całkiem zdumionych Jego wielką mądrością. Szukajmy więc zawsze Zbawiciela, jak Maryja, z żarliwością, aby nieustannie Go odnajdywać. Szukajmy z tą samą gorliwością Jego boskiej mądrości.
0: Proszę, pomódlmy się dalej.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko,
2: naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
0: Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Dziękuję tak słuchaczom, jak i naszym gościom, którzy dziś przy Floriańskiej 3, a to przedstawiciele Żywego Różańca z parafii Przemienienia Pańskiego w Sulejówku Miłośnie. Dziękuję bardzo gościom i zapraszam oczywiście już jutro na modlitwę różańcową o 21.30, a już teraz na audycję Grzegorza Kozłowskiego, Szkoła RUT Radiowy, Uniwersytet Teologiczny. Tymczasem kończymy wieczór w dobrej atmosferze, za który dziękuję Wojciech Dąbrowski. Samych radości. Do usłyszenia. Do jutra.
8: Szkoła RUT. Radiowy Uniwersytet Teologiczny. Zaprasza Grzegorz Kozłowski.
9: Dobry wieczór, drodzy słuchacze Radia Warszawa. Witam Was w kolejnym odcinku audycji Szkoła RUT, czyli Radiowy Uniwersytet Teologiczny. Dziś jestem właściwie na Gocławiu, dobrze mówię? Na Grochowie. Na Grochowie u sióstr kanoniczek Ducha Świętego. Przeżywaliśmy wczoraj zesłanie Ducha Świętego, a powodem tego, że Duch Święty jest wpisany niejako w charyzmat zakonu sióstr, to na ten temat chciałbym dzisiaj porozmawiać, więc może na początek się przedstawmy.
10: Siostra Konstancja.
11: Siostra Elżbieta.
12: Siostra Odylia.
9: Bardzo mi miło gościć u sióstr tutaj w tym miejscu. Tak wspominaliśmy jeszcze przed audycją, ja wspominałem, że miałem okazję tu być 10

0: dla mnie, myślę, że od dziecka wielkim wsparciem. Byłam dzieckiem takim, można powiedzieć, nieśmiałym. Mama mnie zawsze kierunkowała, że muszę do Ducha Świętego. Też, żeby tak bardziej logicznie myśleć, żeby być bardziej bystrą. Zachęcała mnie właśnie do tego, żeby się modlić o dar Ducha Świętego. Jak tak sobie patrzę na historię mojego powołania, to rzeczywiście te puzzle się tak układały, dlaczego akurat ten zakon wybrałam, zakon Ducha Świętego, że ten Duch Święty no, niesamowicie prowadził mnie, może i przez mamę, że tą duchowość wplatała mi. I teraz jeszcze bardziej go odkrywam jako właśnie taką osobę, taką moc działania jego, gdzie rzeczywiście odpowiada mi na najbardziej tajemne czy pytania, czy niepewności. Sam wyczuwa też i moje uczucia, kiedy trzeba mnie otulić bardziej odwagą, jakimś wsparciem, ale też i mogę mu polecać osoby, które rzeczywiście, z którymi mam do czynienia obecnie właśnie z dziećmi w szkole. To jest Duch Święty rzeczywiście tak mocny, tak wspaniały, że sam mi załatwia te, można powiedzieć, trudne problemy, trudne przypadki z dziećmi, gdzie moje słowa byłyby na pewno nieudolne, żeby jakoś je wyprowadzić, dobrze im dopomóc, jako właśnie moim podopiecznym, ale Duch Święty sam im w tych sercach pracuje. A jeśli chodzi o mnie, to rzeczywiście bardzo dużo wsparcia otrzymałam, można powiedzieć, takich małych cudów i większych cudów, które właśnie są dowodem jego niesamowitego wsparcia. Ale trzeba właśnie takie mieć oczy otwarte, żeby to nazwać cudem. Ja to wiem, że to są może i łaski, ale i nawet i takie cuda, które no, nie da się wytłumaczyć w sposób ludzki i to zestawienie wydarzeń, to tylko rzeczywiście Pan Bóg by wiedział o tym, że tak miało być i tak zadziałał, bo by ręka ludzka tutaj nie wsparła.
1: Siostra Elżbieta.
2: No, niełatwo mi jest mówić, kim jest dla mnie Duch Święty, bo staram się z Nim budować taką bardzo osobistą, intymną relację. I to też jest tak jakoś owiane taką tajemnicą. Trudno jest rozmawiać o tajemnicach swojej duszy, ale no, mogę powiedzieć, że Duch Święty jest dla mnie przyjacielem, z którym codziennie się spotykam, z którym codziennie rozmawiam. Wsłuchuję się w jego natchnienia i tak bardzo namacalnie doświadczam jego prowadzenia. Jestem bardzo szczęśliwa z tego, że Duch Święty powołał mnie właśnie do tego zakonu, zakonu Ducha Świętego, że jestem siostrą kanoniczką Ducha Świętego, ponieważ to dało mi szansę rozwijać właśnie z Duchem Świętym taką bardzo głęboką relację. I tak najprościej mogę powiedzieć, że codziennie w sposób taki bardzo namacalny doświadczam takiej rzeczywistej obecności Ducha Świętego, Jego prowadzenia, kiedy nie wiem, co zrobić, jak się zachować, co powiedzieć, w jaki sposób mówić innym ludziom o Bogu. I Duch Święty bardzo mi pomaga. Także to jest niesamowita przygoda z Duchem Świętym i każdemu życzyłabym takiej właśnie zakosztowania modlitwy do Ducha Świętego, relacji z Nim, bo wtedy rzeczywiście to życie się bardzo zmienia. Ja tego bardzo tak mocno doświadczam przez te 16 lat, bo tyle jestem właśnie w zgromadzeniu.
1: Drodzy słuchacze, może tego nie słyszycie, ale jak przyszedłem tutaj dzisiaj do zgromadzenia i byłem jeszcze na placu, to siostra mnie właśnie przywitała takim ogromnym uśmiechem. Więc taki był początek, więc to może nie wynika z samej rozmowy, ale rzeczywiście tego uśmiechu jest bardzo wiele. Siostra Otylia.
3: No bardzo trudno jest mówić o Duchu Świętym, ale to, co powiedziały moje siostry, poprzedniczki, to jest też moim udziałem. Ja też tego samego doświadczyłam i ciągle doświadczam. A miłość do Ducha Świętego, zresztą on pierwszy mnie ukochał, ale ja też staram się szukać tej miłości prawdziwej do Niego i wyniosłam to także z domu, tak jak powiedziała siostra Konstancja,

0: było, przeżyłam takie wydarzenie w domu. Byłam wtedy dziewczynką, może 9 albo 10-letnią i zachorowała moja babcia. Bardzo ciężko, bo lekarz, który przyszedł, mówi, że trzeba się przygotować jednak na odejście babci, a była to Wigilia Bożego Narodzenia, więc to tym bardziej potęgowało takie trudne przeżycie. No i mama mówi do taty, do swojego męża, idź po brata, czyli po lekarza jeszcze kolejnego. On przyjdzie, przecież to jest jego mama. Trzeba go zawiadomić o tym wszystkim. No i tato poszedł. Za chwilę obaj byli już w domu i mama mówi, zostawmy teraz babcię z wujkiem i z tatą, a chodźmy tutaj do pokoju obok i pomodlimy się o światło Ducha Świętego dla wujka. No więc modliliśmy się tam z mamą, z moim bratem, no i ja się modliłam. I wujek tak chodził po pokoju, podchodził do łóżka babci. Myśmy to widzieli, jak się wujek zachowuje. I w pewnym momencie wujek wyszedł, powiedział do taty, że zaraz wróci. I przyszedł z jakimś lekarstwem, które podał babci. W zastrzyku to było, to pamiętam, bo przecież my jako dzieci to baliśmy się zastrzyków, więc zapamiętałam sobie to. No i babcia wtedy zaczęła wracać do zdrowia. No była słaba przez święta, ale wyzdrowiała i jeszcze przez kilka lat była z nami. Cieszyliśmy się wszyscy razem, że jesteśmy razem. I mama wtedy powiedziała do nas, popatrzcie, to był cud. No a ja zapytałam, jak to, jaki cud? Przecież to wujek podał lekarstwo babci. Wujek sprawił, że babcia wyzdrowiała. A mama mówi, no ale nie pamiętacie intencji? Modliliśmy się o światło Ducha Świętego dla wujka, żeby podał takie lekarstwo, które babci pomoże. No ja to wiele razy opowiadałam ludziom, bo bardzo to przeżyłam i wiem, że to był cud, że wujek skorzystał z tego wymodlonego przez nas światła Ducha Świętego. No i tym właściwie jest też i teraz w życiu dorosłym Duch Święty dla mnie. Wiele razy nie wiem, jak postąpić i w szkole, i wśród ludzi ubogich, kiedy tutaj przyjdą do Furty i proszą o pomoc. Nie wiem, czy to są ludzie rzeczywiście potrzebujący, czy oszuści, bo i tacy się zdarzają, i tacy przychodzą do Furty. No i ja wtedy proszę Ducha Świętego o Jego światło, żeby było łatwiej poznać tę prawdę i wprowadzić ją w życie.
1: Z Duchem Świętym, nie wiem, czy się siostry zgodzą, czy nie, jest trochę tak w Kościele, że on jest taki bardzo ukryty. W tym sensie, że nawet sam Kościół niewiele mówi o Duchu Świętym. Tutaj jak myślałem ostatnio nad tym, czy któryś z papieży się jakoś więcej wypowiedział o Duchu Świętym, to no, przyszedł mi na myśl Jan Paweł II. No bo on rzeczywiście napisał całą encyklikę poświęconą Duchowi Świętemu. Ale tych dokumentów w historii Kościoła tak rzeczywiście to nie było wiele. I tak też jakoś tam myślę za tym Janem Pawłem II właśnie, jak ważna dla sióstr może była postać Jana Pawła II w tym rozumieniu Ducha Świętego, bo to jego wołanie w Warszawie to był chyba 79 rok, jak dobrze pamiętam. Dla niego Duch Święty w ogóle jako osoba Trójcy Świętej był bardzo ważny, bo on od dziecka modlił się tą modlitwą do Ducha Świętego, tak, którą polecił mu tata.
0: Zgadzam, tak.
1: Tak. I przy tym to też informacja, którą znalazłem ostatnim czasem, gdzieś tam różne przygotowując materiały dla radia, że jeszcze na rok przed śmiercią, kiedy no, pamiętamy, że jego sytuacja zdrowia no, to już była taka bardzo ciężka i dotkliwa, to mimo tych wszystkich obciążeń, które jeszcze miał, to wtedy ręcznie tę modlitwę do Ducha Świętego jeszcze zdołał zapisać. Czyli widać, jak ważną ona dla niego była.

0: Szkoła Rut.
1: Czy my nie za rzadko właśnie prosimy Ducha Świętego o pomoc? Jakie jest doświadczenie siostry Otylii?
2: Trzeba powiedzieć, że kiedy się modlimy, to nigdy dość tej modlitwy. Nigdy dość spotkania z Bogiem. Nigdy dość tego wołania: przyjdź Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych swoim światłem. To na pewno tutaj jest deficyt tego wołania, tego spotkania się z Duchem Świętym. No, my modlimy się codziennie do Ducha Świętego. Kiedy otwieramy oczy, to od razu: o Stworzycielu, Duchu, przyjdź. Przychodzi nam na myśl i modlimy się tym hymnem do Ducha Świętego. W południe modlimy się również modlitwą do Ducha Świętego: przybądź, Duchu Święty. No i jestem pewna, że każda siostra jeszcze oprócz tego, że modlimy się wspólnie do Ducha Świętego, to jeszcze ma takie swoje relacje z Duchem Świętym, swoje rozmowy. No i na pewno tego jest dużo, chociaż znowu wrócę do tego i powiem to jeszcze raz, że nigdy dość tych rozmów z Duchem Świętym.
1: Tak zadałem to pytanie dlatego, że wiem, że w siostry zakonie tak jest, że rzeczywiście Duch Święty jest bardzo ważny. Wynika to z samego charyzmatu, w końcu kanoniczki Ducha Świętego. Ale myślę tak na co dzień o Kościele, tak szerzej nieco. Czy nie jest trochę czasami tak, że Duch Święty jest taką trzecią osobą Trójcy, ale w tym naszym rozumieniu? W tym sensie, że my go gradujemy jako trzeciego, nie jako osobę równą osobie Jezusa, Boga i Boga Ojca, tylko właśnie, że jest trzeci w kolejności. Ostatnio miałem okazję rozmawiać z księdzem Waldemarem Linke właśnie i on wspomniał, właśnie ubrał to w te słowa, że Duch Święty trochę w naszym myśleniu często jest tym trzecim z Trójcy. I czy siostry, jak siostry mają refleksję na ten temat? Czy trochę nie jest tak, że my jako katolicy może tak myślimy? W sensie dlatego zapominamy gdzieś, ponieważ sama nawet pięćdziesiątnica, która już teraz właśnie była wczoraj, dopiero żywiej zaczyna być przeżywana w ostatnim czasie w Kościele. W tym sensie, że mamy Wigilię w wielu kościołach, a wcześniej to nie było aż tak powszechne. Gdzieś troszeczkę ten element zanikał. To jak jest z tą trzecią osobą Trójcy, siostro Konstancja?
3: Rzeczywiście racja, że tych modlitw zapytać dzieci nawet w szkole no nie znają. Nie ma aż takiego przyuczenia co do modlitwy do Ducha Świętego. Może na początku katechezy, na rozpoczęcie, była taka modlitwa właśnie o dobrą naukę. Ale tak jak małe dzieci już trzylatki są wdrażane do Aniele Boży, stróżu mój, prawda? I to jest taki duch dobry, duch Boży. I mylą czasami dzieci, że anioł stróż to właśnie ten Duch Święty, bo jest też duchem, nie widać go. Ale trzeba właśnie już od najmłodszych lat rozróżnić. Myślę, że właśnie w Kościele powinno być więcej tego przywoływania i uświadamiania ludzi, że Duch Święty w nas się modli, jeśli my nie umiemy się modlić jak trzeba. Że rzeczywiście jest taką osobą, która nas uzdalnia do modlitwy. I jeśli rzeczywiście nie mamy w zwyczaju jakiejś tej formuły mówić na co dzień, tak jak czy po Twoją obronę mamy maryjnych modlitw więcej, jesteśmy wdrażani w to, to żeby ten Duch Święty był tak dla nas ważny właśnie jak przyjaciel. Żeby mówić swoimi słowami, sobie do Niego na co dzień, żeby to było spontaniczne, właśnie, że jak zaczynam coś robić, żeby właśnie się pomodlić o to natchnienie albo zapytać, jak to zrobić. Mam brata mechanika i też właśnie tutaj podam przykład, że wspomniał mamie przy śniadaniu, że ma dzisiaj do zrobienia taki samochód, model jubileuszowy, rzadki przypadek, no i naprawi właśnie, cieszy się, że ma taki właśnie okaz. I mama mówi, no to pomóc się synu do Ducha Świętego. On niepotrzebnie dodał, mamo, niech takie rzeczy się robiło. Po prostu zamknął się na to światło Ducha Świętego. Miał przykusa. Taką nauczkę, że naprawdę nie mógł sobie poradzić. Nie mógł. Nie wiem, jakaś tam banalna usterka, ale jeździł do kolegów, nawet mechaników, radził się. No trudny przypadek, bo to jedyny okaz samochodu. Dopiero jak rzeczywiście uwielbił Ducha Świętego i poprosił go w pokorze o to światło, natchnienie, od razu mu błysło, o co chodzi. Więc może Duch Święty nie daje aż tak przykusów każdemu, jak ktoś się zamyka na niego, ale tutaj on miał jasne takie pole rozróżnienia, że rzeczywiście, kiedy zawierza się mu, to tak jakoś mu ta robota, prawda, idzie. A tutaj sam niepotrzebnie powiedział. I Duch Święty, myślę, że uczy nas pokory niesamowitej. Tak jak właśnie nasz założyciel, ojciec Gwidon, człowiek wielkiej pokory. Bo te wszystkie dary, które mamy od właśnie Ducha Świętego, uczą nas, że jesteśmy dla kogoś. Dzielimy to, że Duch Święty właśnie jest taki, że jak coś nam daje, a chce być przywoływany. Kiedyś pamiętam takie porównanie, ktoś powiedział, że Duch Święty chce być jak właśnie coś ma z kobiecości, że kobieta chce usłyszeć, że jest potrzebna. Chce też usłyszeć jakieś komplementy, uwielbienie. Więc Duch Święty właśnie naprawdę jest potrzeba, żebyśmy Go wychwalali, ale właśnie żebyśmy Go zapraszali i prosili tak spontanicznie po prostu. Może już bez tych formuł, bo istotnie w Kościele mało ich jest. My mamy dużo tych modlitw, jak właśnie w tej duchowości duchackiej, ale na co dzień musi Kościół to przypominać właśnie, że mamy to w sobie, że możemy Go przywoływać, a On sam nas się będzie modlił jak trzeba.
1: Przy tym przypomina mi się jeszcze liturgia z niedzieli Wniebowzięcia. Tam był taki bardzo ciekawy, Wniebowstąpienia, bardzo ciekawy element, który zwrócił moją uwagę w ostatnim tygodniu, że mimo tego, że Chrystus wstępował do nieba i mówił, że da pocieszyciela uczniom, to tam ewangelista zapisuje, ale niektórzy i tak dalej powątpiewali. I mimo tego, że mamy do czynienia już z tym, gdzie Chrystus się ukazywał uczniom, oni już Go doświadczali po zmartwychwstaniu, były to wszystkie elementy związane z tym, jak oni już doświadczyli zmartwychwstałego rzeczywiście i chciałoby się powiedzieć, że oni już są na tej drodze do głoszenia Ewangelii, to mimo wszystko dalej im czegoś brakuje. No brakuje do tego stopnia, Chrystus mówi, że pośle wam Pocieszyciela, Ducha Prawdy, no i dopiero ta pięćdziesiątnica. Dopiero wtedy zaczyna się prawdziwy Kościół. To pokazuje też chyba, jak ważne rzeczywiście jest działanie tego Ducha Świętego w Kościele. Dlaczego nie możemy też zapominać o tym, że od tego właściwie zaczął się Kościół misyjny.
4: Tak, właśnie jeśli chodzi o apostołów, którzy powątpiewali, to ja też tego doświadczam bardzo mocno. I bo taka jest nasza kondycja po grzechu pierworodnym. I dlatego ja też codziennie modlę się, Panie, przymnóż mi wiary. Właśnie przymnóż mi wiary, abym widziała to Twoje działanie w moim życiu i abym się coraz bardziej otwierała właśnie na działanie i na natchnienia Ducha Świętego. I jeszcze chciałam się odnieść do postaci świętego Jana Pawła II, bo ten święty jest mi bardzo bliski. I właśnie dlaczego ci święci, niektórzy święci są tak bardzo nam bliscy, bardzo, mówiąc tak w cudzysłowie, skuteczni, bardzo popularni w Kościele, bo ci święci otwierali się na działanie Ducha Świętego, jak Jan Paweł II. I chciałam się podzielić takim doświadczeniem z mojego życia, kiedy przeżywałam taki bardzo trudny czas w moim życiu. I wydaje mi się, że właśnie z natchnienia Ducha Świętego wybrałam sobie Jana Pawła II jako takiego szczególnego patrona tego czasu, który przeżywałam, trudnego. Modliłam się właśnie przez wstawiennictwo Jana Pawła II. I jakby jego wstawiennictwo było tak niesamowite, że doświadczyłam bardzo mocno owoców właśnie tej modlitwy do Jana Pawła II. ale też jakby widzę, że nawet taka moja zażyłość z tym świętym sprawia, że jakby w tych innych moich przestrzeniach mojego życia właśnie w modlitwie do Ducha Świętego jest ta większa zażyłość. I kiedyś przeczytałam takie słowa, że Duch Święty lubi być przyzywany, żeby ciągle się do Niego modlić, żeby Go przyzywać, przyjść Duchu Święty. No takie proste słowa, ale one tak mnie uderzyły, że często właśnie powtarzam to dzieciom, ludziom, z którymi rozmawiam na temat Ducha Świętego, żeby przyzywać Ducha Świętego. My w naszym zgromadzeniu mamy taką szczególną modlitwę, koronkę do Ducha Świętego, gdzie tej koronce mówimy przyjdź Duchu Święty. 5 tajemnic, w każdej tajemnicy 7 razy przyjdź Duchu Święty, napełnij serca Twych wiernych. Więc to jest to nieustanne przyzywanie Ducha Świętego. I myślę, że w Kościele katolickim gdzieś jest jeszcze problem z Duchem Świętym, jako trzecią osobą Trójcy Świętej, że ten Duch Święty jest taki zapomniany. I to jest nasza rola, żeby ciągle ludziom o tym przypominać i głosić wielkie cuda, które się dzieją dzięki Duchowi Świętemu, dzięki otwieraniu się na Jego łaskę.
2: Mnie się przypomina chrzest Etiopczyka, którego dokonał święty Filip. Etiopczyk chciał być ochrzczony. Mówi, no ja jestem przygotowany. Tu jest woda, jest osoba, która mnie może ochrzcić, więc proszę o ten chrzest. No i święty Filip ochrzcił Etiopczyka, ale właśnie mu dał takie polecenie, żeby się modlił do Ducha Świętego, żeby przyzywał Ducha Świętego, jak to siostra Elżbieta tutaj właśnie wspomniała o tej rzeczywistości przyzywania, wołania do Ducha Świętego, żeby przyszedł. No więc wtedy Etiopczyk stwierdził, że ja nic nie wiem o Duchu Świętym. Czyli to też był problem już w tamtym kościele, w pierwszych wiekach. I na pewno więcej wiemy o Duchu Świętym niż w tych pierwszych wiekach to było, ale na pewno mamy jeszcze bardzo dużo do zrobienia.

0: Szkoła Rut.
1: W trakcie naszej rozmowy padło już jedno imię, Gwidon. Ja bym chciał siostro Otylio zapytać właśnie o ojca założyciela. Co to za postać? Co to za człowiek? Skąd siostry się wzięły?
2: Naszą kolebką jest Francja. Tam właśnie około 1180 roku przyszedł na świat ojciec Gwidon w mieście Montpellier na południu Francji. No i on chyba też działał pod natchnieniem Ducha Świętego, bo miał oczy otwarte i widział wokoło ludzi potrzebujących pomocy. Były to i kobiety z dziećmi, które nie mogły sobie w życiu poradzić, i ludzie uzależnieni, bezdomni, chorzy. I ojciec Gwidon chciał im pomagać. Założył tak zwany szpital, ja to tak nazywam, tak zwany, bo to nie był szpital w takim znaczeniu, jak teraz mamy szpitale, ale to był taki dom gościnny, dom pomocy, gdzie każdy mógł wejść, mógł poprosić o pomoc, dostawał jedzenie, ubranie, nawet nocleg. No więc to była taka różnorodna pomoc tym ludziom potrzebującym. No wiadomo, że ojciec Gwidon nie mógł sam pomagać tym potrzebującym, bo było ich bardzo wielu. Był w stanie uruchomić właśnie taki szpital, bo był bogaty, pochodził z rodu książęcego, ale musiał mieć pomocników. I w związku z tym zaprosił mężczyzn, którzy by pomagali mężczyznom, chłopcom, no i panie, dziewczęta, które mogły pomagać kobietom, dzieciom, dzieciom, niemowlętom i tak dalej. No i taki szpital założył w Montpellier, jeszcze w kilku miejscach. To było i w Dijon, ale też w Rzymie. I to papież Innocenty III, który był w tym czasie, stał na czele kościoła. Właśnie wybudował szpital na Zatybrzu. No i tam właśnie Gwidon przyjechał z ekipą braci, sióstr, i oni tam zaczęli też we Włoszech pomagać tym ludziom potrzebującym. Ten szpital do tej pory stoi. Oczywiście, że w tej chwili już nie działa jako szpital ani dom pomocy. Tyle, że można tam wejść i zwiedzać te pomieszczenia. Ogromna biblioteka Lancisiana też tam jest. To taka biblioteka medyczna, księgozbiór typowo medyczny jest. No i też chyba, o ile mi wiadomo, to w tych pomieszczeniach są różne spotkania, szkolenia dla medyków, pielęgniarek, lekarzy i tak dalej. No i co jeszcze ciekawe, że ojciec Gwidon, mimo że tyle zrobił dla ludzi, tyle dobra im wyświadczył, nigdy przez Kościół nie został zauważony. Dopiero papież Franciszek zauważył, że staraniem oczywiście sióstr i braci, o których powiemy też za chwilę, no, został wpisany do Księgi Błogosławionych. Było to niedawno, żeśmy obchodziły rocznicę tego wpisania. 18 maja to się wydarzyło, 2024 roku. No, a liturgiczne wspomnienie błogosławionego ojca Gwidona zostało wpisane na 7 lutego.
0: Nasz założyciel, ojciec Gwidon z Montpellier, rzeczywiście czekał 800 lat na to, aby zatwierdzić jego kult, aby wpisać go do Księgi Błogosławionych, ponieważ Gwidon zawsze starał się żyć w cieniu ubogich, bo ubogich traktował jak swoich panów. Tak właśnie zalecał braciom i siostrom, że należy właśnie traktować ubogich jak panów i czcić ich jak wizerunki Chrystusa. Dlatego dla Gwidona właśnie ci ubodzy, ci potrzebujący, porzucone dzieci, osoby, które potrzebowały pomocy, różnorodnej pomocy, były najważniejsze. I też chcę dodać taką też ważną rzecz, że Gwidon oddał zakon, nowo powstały zakon, właśnie opiece Ducha Świętego, ponieważ w sekwencji, którą śpiewamy w uroczystość zesłania Ducha Świętego, tam Gwidon jest nazwany ojcem ubogich. I między innymi właśnie z tego powodu nasz zakon właśnie jest oddany opiece Ducha Świętego właśnie jako Ducha Świętego, który jest ojcem ubogich, jest pocieszycielem, wspomożycielem.
1: Właśnie to było intrygujące. Skąd w tym zakonie obecność Ducha Świętego, skoro Gwidon zajął się szpitalem, przygotowaniem takiego miejsca, w którym właśnie będą ludzie potrzebujący mogli tą pomoc znaleźć? Co też zakładam, że jak na tamten czas, europejski czas, no bo nie myślę tutaj o Bliskim Wschodzie, no to było to dosyć pionierskie. Nie było pewnie wielu takich miejsc, w których takiej pomocy można było uświadczyć.
2: Budując szpitale, zakładał okna życia. Okno życia to nie jest XXI wiek. To jest właśnie czas błogosławionego ojca Gwidona. Wystarczy pojechać do Rzymu, o którym żeśmy już mówili. Tam, w tym budynku szpitalnym, jest taki bęben, w który można coś włożyć, czy kogoś, bo to tu chodzi o dzieci, odwrócić i przez ten obrót dziecko znajdzie się wewnątrz budynku i ktoś go może odebrać i pomóc mu, udzielić pomocy. Więc to było bardzo nowatorskie. On to wymyślił, a myślę, że to też nie tak sam z siebie, ale to musiał zadziałać Duch Święty.
1: Dawca życia.
2: Dawca życia.
1: Tak, to jeszcze może tak podsumowując naszą rozmowę na koniec. Jakby siostry mogły się czymś podzielić dla naszych słuchaczy, gdyby właśnie w nich pojawiło się takie wołanie, taka myśl, że może rzeczywiście tego Ducha Świętego w moim życiu jest za mało. To co ja mam zrobić? Jak ja mam się modlić? Czym się mam modlić? Kiedy mam się modlić? Może ta koronka, o której siostry wspomniały, to jest rzecz bardzo unikatowa, myślę. I też mało znana.
0: Rzeczywiście, koronka jest taką dla mnie niezwykłą modlitwą, którą bardzo kocham, bardzo sobie cenię. I widzę, że wiele osób też jakby odnajduje tą modlitwę do Ducha Świętego właśnie modląc się koronką ku Jego czci. Ja przez ostatnie 2 lata szłam w pielgrzymce do Częstochowy, w pierwszej pielgrzymce z Bydgoszczy do Częstochowy. I tam właśnie podczas pielgrzymowania dzieliłam się tą koronką do Ducha Świętego, modliłam się z pielgrzymami I powiem, że bardzo dużo osób mnie pytało o koronkę, rozmawiałam z nimi na temat koronki, dużo właśnie tych koronek rozdawałam pielgrzymom. Także myślę, że to jest taka modlitwa na ten czas bardzo, bardzo dobra, prosta w swojej formie, a jednocześnie taka naprawdę dobra. Właśnie dzięki tej swojej prostocie, dzięki temu, że jakby w tej koronce przyzywamy Ducha Świętego i odkrywamy Go w różnych tajemnicach, gdzie Duch Święty się, jakby Duch Święty działa. Także ja bym stawiała na koronkę do Ducha Świętego.
2: Tekst tej koronki można znaleźć na naszej stronie internetowej, ale jeśli ktoś chciałby się z nami skontaktować, możemy odmówić tę koronkę razem, nauczyć, możemy nawet użyczyć i tekstu, i samej koronki. Także zapraszamy do tej modlitwy, ale też można prosić Ducha Świętego o Jego dary ze swoimi słowami, tak jak potrafimy, jak rozmawiamy z drugim człowiekiem codziennie. To tak można z Duchem Świętym rozmawiać. Oczywiście trzeba się tego nauczyć, bo trzeba wyczuć, że On tu jest. I jeśli poczujemy, że On jest jako osoba, to wtedy potrafimy też do Niego mówić albo słuchać Go. To też jest bardzo ważne. Nie tylko mówić i zagadać Go, ale słuchać, co chce nam powiedzieć.
1: Państwa i moimi gośćmi była siostra Otylia, siostra Elżbieta i siostra Konstancja ze Zgromadzenia Kanoniczek Ducha Świętego. Dziękuję za to spotkanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
3: Na wieki wieków. Amen. Szkoła Ród.

0: Reklama.
1: Ksiądz Mariusz Wedziuk, dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa. Zarządzanie stacją to wymagające zadania menedżerskie. Realizuje je od ponad 17 lat. W tym procesie Państwa hojność jest kluczowym filarem naszej stabilności oraz dowodem na to, że nasza misja jest ważna i potrzebna. Zapraszam Państwa do współtworzenia misji Radia Warszawa, także poprzez regularne wsparcie finansowe. Informacje, jak to zrobić, na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Z góry serdecznie dziękuję za zrozumienie i okazywaną życzliwość.
0: Po reklamie.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada i blask słoneczny już niknie na niebie. Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie dla Twoich wiernych.
2: Twoja obecność niech dla nas się stanie bezpiecznym portem i pewnym schronieniem. Serca napełnij pokojem i ciszą, najlepszy Ojcze.
1: Bądź przy nas także w ostatniej godzinie, gdy kształty rzeczy zacierać się poczną. Pochwyć za rękę i wprowadź do domu wiecznego trwania.
2: Boże i Stwórco wszystkiego, co żyje, niech dnie i noce naszego istnienia niosą Ci chwałę, wyznają i wielbią w jedynej Trójcy. Amen.
1: Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski
2: i wielkiego miłosierdzia.
1: Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, bo biedny jestem i ubogi.
2: Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
1: Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
2: Uraduj duszę swego sługi. Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
1: Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
2: Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
1: W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
2: Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
1: Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon. Będą sławiły Twe imię.
2: Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda. Tylko Ty jesteś Bogiem.
1: Naucz mnie, Panie, Twojej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
2: Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój i Boże. I na wieki będę sławił Twoje imię.
1: Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
2: Boże, pyszni przeciw mnie powstali i zgraja zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
1: Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
2: Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, siły swej udziel słudze Twojemu. Ocal syna swojej służebnicy.
1: Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski
2: i wielkiego miłosierdzia.
1: Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy, czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj,
1: abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju.
1: Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
2: Światło na oświecenie pogan
1: i chwałę ludu Twego Izraela.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.

0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
0: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
2: Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon w wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

drodze żebra oślepiec stary. Wciąż pustą miał żebraczą dłoń, bo wszyscy, którzy go mijali, widzieli jeszcze mniej niż on. Aż dnia pewnego podniósł głowę, bo drogą tłum radosny szedł i krzyknął: błagam, niech ktoś powie, ja Bartymeusz pytam się. Gdzie się śpieszycie? Gdzie biegniecie? Kto was pociągnął na ten szlak? Co wy widzicie? Co czujecie? Powiedzcie. Ślepy wołał tak. Słyszy starca głos: Zbawiciel. Na oczy jego kładzie dłonie swe. I wzeszło słońce w jego świecie. I pierwszy w jego życiu dzień. Kiedy ujrzał uzdrowiony Jezusa oczy zapatrzone gdzieś, to choć już widział światę strony, zrozumiał, że wciąż ślepy jest. Gdzie się śpieszysz? Gdzie wędrujesz? Kto cię pociągnął na ten szlak? Co ty widzisz? I co czujesz?

Poszedł żebrak w ślad za Panem, bo tajemnicę Jego zgłębić chciał, zobaczyć nigdy niewidziane miasta niebieskie, nowy świat. I ty, co dłoń masz wyciągniętą, zobacz korowód, który zmarł, by żyć. Zobacz tych wielkich, małych świętych. Zostaw żebraczy wór i krzycz. Gdzie się śpieszysz? Gdzie wędrujesz? Kto cię pociągnął na ten szlak? Co ty widzisz i co czujesz?

0: Ewangelii świętego Marka. Piotr powiedział do Jezusa: oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Jezus odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi.
1: W dzisiejszej Ewangelii słyszymy Piotra, który mówi do Jezusa: oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. To zdanie nie jest skargą ani buntem, ale szczerym pytaniem człowieka, który naprawdę zaryzykował swoje życie dla Jezusa i teraz próbuje zrozumieć sens tej drogi. W jego słowach kryje się zarówno wdzięczność, jak i ukryte pytanie, co z tego wynika. Jezus odpowiada Piotrowi nie tyle wyjaśnieniem, ile obietnicą. Pokazuje, że logika Ewangelii nie opiera się na bilansie strat i zysków, ale na zaufaniu. Nikt nie opuszcza domu z powodu mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz i życia wiecznego w czasie przyszłym. Te słowa odsłaniają, że Bóg nigdy nie zostawia człowieka z pustymi rękami, nawet jeśli jego droga ucznia wiąże się z wyrzeczeniem i krzyżem. To doświadczenie Piotra bardzo łatwo staje się także naszym doświadczeniem. Pojawia się w nas pytanie: inni mają lepiej. Widzimy, że ktoś ma więcej spokoju, zdrowia, powodzenia, łatwiejsze życie, a my czasem idziemy drogą, która wydaje się trudniejsza, bardziej wymagająca, mniej opłacalna. I wtedy rodzi się pokusa porównywania, która potrafi odebrać pokój serca. Jezus jednak nie zatrzymuje nas na porównywaniu. Zaprasza, byśmy zobaczyli głębiej, że życie z Nim nie jest konkurencją, ale drogą osobistej relacji. To, co oddane Bogu, nie ginie, ale zostaje przemienione. Czasem w sposób, którego od razu nie widać, ale który z czasem okazuje się prawdziwym stokroć więcej. W takich chwilach ważne jest, by nie uciekać od własnych uczuć.

za nasze mamy, za ich miłość, obecność i wiarę, którą często przekazują w ciszy i wierności. Ja także dziękuję za moich rodziców, Aleksandrę i Jerzego, którzy przekazali mi wiarę, oraz za moją mamę, która w dniu moich narodzin zawierzyła mnie Maryi. W tym zawierzeniu jest echo dzisiejszej Ewangelii. Oddanie Bogu tego, co najcenniejsze, z ufnością, że On prowadzi dalej. W dniu moich święceń kapłańskich dziękuję Bogu za dar kapłaństwa i ósmą rocznicę święceń. To droga, która nie zawsze jest łatwa, ale jest drogą, na której wciąż na nowo okazuje się prawdziwe to, co mówi Jezus, że nikt, kto idzie za Nim, nie zostaje bez owocu. Dlatego pytanie Piotra jest etapem drogi. Ważne tylko, by nie zatrzymać się na nim, ale pozwolić Jezusowi odpowiedzieć. A Jego odpowiedź zawsze prowadzi głębiej niż porównania i kalkulacje. Prowadzi do zaufania, że On sam jest największym darem.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Powtórka programu.
2: Jeszcze nie teraz. Program o tym, że życie w dojrzałym wieku może być piękne i pełne sensu. Zaprasza Mariusz Dorot.
3: Dzień dobry, a naszym gościem jest dr Elżbieta Ostrowska, Polski Związek Emerytów i Rencistów, przewodnicząca. Nic się nie zmieniło? Dzień dobry.
4: Nic się nie zmieniło. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: Ale coś się zmieniło najlepsze. Czyli ja lubię takie pytanie, co dobrego słychać?
4: Słychać bardzo dużo o seniorach. W ostatnim okresie miałam przyjemność uczestniczyć w co najmniej kilku spotkaniach dość wysokiej rangi i dość merytorycznych. Jedno z nich poświęcone było na przykład pozycji starszego konsumenta, starszej osoby jako konsumenta. Czy jest on takim równoprawnym uczestnikiem rynku? Czy prawo chroni go wystarczająco? Czy na przykład natłok reklam, z którymi wszyscy jako nabywcy się spotykamy, nie jest dla starszych ludzi pewnym utrudnieniem w podejmowaniu takich autonomicznych decyzji. Bardzo, bardzo, bardzo ciekawa dyskusja.
3: Jakieś wnioski pojawiły się?
4: Trudno powiedzieć o jednoznacznych wnioskach, natomiast na pewno potrzebna jest edukacja. Skądinąd akurat ta edukacja powinna być i w szkołach, i do młodych ludzi, i do starszych, po to, aby no jednak ten senior był świadomy. Aby ten senior był świadomy, aby te jego decyzje były rzeczywiście decyzjami autonomicznymi, a nie podejmowanymi pod wpływem kolejnej reklamy, a to, że tymi reklamami jesteśmy zasypywani, to rzeczywiście wiadomo. Drugi bardzo ciekawy temat to była też formuła okrągłego stołu w Sejmie. Poświęcony był profilaktyce zdrowotnej osób starszych. Z ciekawych różnych wystąpień ja zapamiętałam szczególnie jedno. Pan profesor, farmakolog, powiedział coś takiego. Osoby starsze bardzo często umierają nie z powodu chorób, ale z powodu leków. Z powodu nadmiaru leków, przepisywanych przez różnych specjalistów, przyjmowanych później bez świadomości, jak te leki dla siebie nawzajem i na organizm starszej osoby oddziałują. To sformułowanie było takie bardzo, powiedziałabym, drastyczne, no ale ono po prostu otwierało dyskusję, co zrobić, żeby była koordynacja tych leków.
3: Właśnie, też pojawiło mi się to słowo koordynowanie.
4: Więc były takie pomysły, żeby to aptekarka, farmaceuta, wydając leki, jednocześnie informował pacjenta, jak one mogą ze sobą nawzajem działać i których leków może nie należałoby wspólnie przyjmować. Wydaje mi się jednak, że jest to mało realne, bo nie bardzo sobie wyobrażam farmaceutkę, która na przykład mówi, żeby nie brać leku przepisanego przez specjalistę, kardiologa.
3: No tak, podważać będzie.
4: No to jest mało
3: pozostaje
4: realne.
3: Pozostaje tylko czytanie ulotek.
4: Pozostaje czytanie ulotek, a to skądinąd jest ciekawa sprawa, może na jakieś kolejne spotkanie, panie redaktorze, bo w tej chwili trwają prace nad dyrektywą unijną, która ma znieść te papierowe ulotki dołączane do opakowań, zastąpić je kodami cyfrowymi, co wydaje się, że dla zwłaszcza starszych pacjentów może jednak oznaczać wykluczenie, ale to temat na osobną dyskusję. Z takich ciekawszych spotkań, w których też miałam przyjemność uczestniczyć, to była na przykład inauguracja obchodów Dni Osób z Niepełnosprawnością. A akurat te obchody i bardzo ciekawa dyskusja, jaka tam się toczyła, a uroczystość miała miejsce w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy, gdzie pokazywano nam również w laboratoriach, jak nasz organizm, zwłaszcza organizm starszego człowieka, reaguje na różne przeciążenia, jak się przed tym bronić, jaka powinna być prawidłowa postawa, chociażby przy biurku, przy stole i tak dalej. Bardzo, bardzo to było interesujące.
3: To jakaś wskazówka dla mnie jedna, co ja teraz...
4: Tak, nie garbić się tak, jak pan to w tej chwili robi.
3: Przepraszam, już jest.
4: Okay. Przepraszam, że oczywiście żartowałam. Ale takim bardzo materialnym i trwałym śladem tego właśnie spotkania, o którym mówię, jest wydawnictwo, które właśnie przy tej okazji zostało zaprezentowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jest to taki poradnik dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów i bliskich na każdym etapie życia. Czyli jest to na przeszło 300 stronach. Naprawdę, no państwo nie mogą tego zobaczyć, ale jest to kompendium wiedzy w podziale na grupy wiekowe, w tym również grupa osób starszych jest wyodrębniona. Jakie występują problemy, jakie ludzie mają uprawnienia, o których często nie wiedzą. Jak starać się o świadczenia przysługujące określonym osobom przy określonym stopniu niepełnosprawności. Krótko mówiąc, jak się poruszać w tym dość skomplikowanym świecie procedur, których założeniem jest pomóc, czy to osobie z niepełnosprawnością, czy jej opiekunom, ale którzy to ludzie często po prostu nie wiedzą, jak się poruszać w tym gąszczu przepisów i instytucji. Więc myślę, że to wydawnictwo tak bardzo wyraźnie adresowane do osób z niepełnosprawnościami, bo o bardzo wyraźna, duża czcionka, naprawdę bardzo takie czytelne. Jest to bardzo, bardzo cenne. Ta książka jest dostępna w formie elektronicznej na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i naprawdę polecam Państwu zainteresowanym tą problematyką zapoznanie się, bo tak jak mówię, jest to prawdziwe kompendium wiedzy, bardzo uporządkowane, przedstawione w sposób bardzo czytelny i logiczny.
3: Tak, polecamy Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wsparcie na każdym etapie życia, przewodnik dla osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin i opiekunów. Bardzo pokaźny przewodnik, bardzo czytelny, ukazujący różne formy wsparcia, z którego możemy korzystać w ciągu całego życia. Także zachęcamy do tego, aby odnaleźć wersję elektroniczną tego przewodnika.
4: A zwracam jeszcze uwagę na to hasło przewodnie tegorocznych obchodów Dnia Osób z Niepełnosprawnościami i hasło tego właśnie poradnika, czy też przewodnika. Wsparcie na każdym etapie życia. Bo to nie chodzi o to, żeby wspierać wyłącznie osoby starsze, ale również dzieci, bo przecież i dzieci mają określone niepełnosprawności i na każdym etapie życia wsparcie, pomoc powinny być dostosowane właśnie do potrzeb tej konkretnej osoby.
3: Czyli tak słuchając Pani, pojawia się ten pierwszy ważny moment, to budowanie świadomości, dbanie o tą niezależność, o autonomię seniora, o to, aby świadomie podejmował decyzje, mówię to w kontekście chociażby tych leków, w ogóle życia, bezpieczeństwo, bo przecież tak bardzo często powtarzaliśmy o tym i cały czas powtarzamy, o bezpieczeństwie w sieci, kiedy odbieramy telefony, kiedy rozmawiamy z kimś, to cały czas musimy budować świadomość. Chyba człowieka w każdym wieku, bo ten świat tak się mocno rozwija w tak różnych kierunkach, że trzeba być czujnym.
4: To jest rzeczywiście bardzo ważne, zwłaszcza w przypadku ludzi starszych, którzy często mówią, mnie to już nie dotyczy, prawda, ja już nie muszę. Otóż dotyczy. Sprawy bezpieczeństwa dotyczą nas wszystkich bez względu na wiek. A ponieważ duża część osób starszych jest jednak wykluczona cyfrowo, więc tym bardziej trzeba docierać do nich z wiedzą w różnej formie, chociażby takich poradników, ale również na różnych spotkaniach, bo być może ten przekaz taki bezpośredni jest dla osób starszych bardziej przyjazny, bardziej zrozumiały. To są na przykład zajęcia, które dość często robi mój Związek, Polski Związek Emerytów i Rencistów. Od blisko już 2 lat organizujemy taki cykl spotkań Świadomy Senior, Bezpieczny Senior, gdzie właśnie mówimy o tych różnych zagrożeniach, o wyłudzeniach pieniędzy, ale nie tylko, bo również o tym, jak bezpiecznie na przykład zachować się w domu, zainstalować czujnik na przykład dymu, żeby w przypadku jakiegoś uszkodzenia instalacji mieć ten sygnał. I coraz częściej w tej chwili na tych spotkaniach pojawiają się pytania, a jak się zachować w przypadku zagrożenia zewnętrznego. Myślę, że to jest też temat, z którym trzeba wyjść do wszystkich, ale również do osób starszych.
3: Też, bo jeszcze chciałem też powiedzieć, że też były ciekawe tematy, żeby drogi sobie nie skracać, żeby poczekać, dojść do tego przejścia dla pieszych, poczekać na to zielone światło. Też pamiętam takie spotkania.
4: Takie pozornie proste bardzo, prawda, rzeczy, ale naprawdę na wagę zdrowia, a czasem wręcz życia. I to trzeba chyba ciągle powtarzać.
3: I zachęcamy do tego, aby nie poddawać się, mówię tu w kierunku zawsze tych osób, które organizują takie spotkania, bo czasami jest frekwencja nieduża, ale warto o tym mówić, chociażby minutę naszego życia dziennie poświęcać na to bezpieczeństwo w naszym życiu, na każdym etapie, w każdym momencie naszego życia. A razem z nami jest pani doktor Elżbieta Ostrowska, przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów i Rencistów. Za chwilę do Państwa wrócimy.

0: Jeszcze nie teraz.
1: Mariusz Dorot przed mikrofonem, razem z nami dr Elżbieta Ostrowska, przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów i Rencistów. Tak, jeszcze a propos tej pierwszej naszej części, bardzo ważny wątek pani poruszyła, dając przykład profilaktyki zdrowotnej osób starszych, o tym braku koordynacji, jeśli chodzi o lekarstwa, o ten czas, kiedy to dane lekarstwo skończy swoje działanie i dopiero wtedy wprowadzenie nowego leku. Ale ja chciałbym panią zapytać o koordynowanie, bo tak sobie myślę, o taką dobrą praktykę koordynowania działań senioralnych. No bo przecież Polski Związek Emerytów i Rencistów musi dobrze koordynować swoje działania. Jest skuteczny, jest tam was bardzo dużo. Jak pani podchodzi właśnie do słowa koordynacja, do przekazywania tych informacji, do spotykania się, do przekazywania, do uświadamiania, do budowania tej autonomii, sprawczości seniorów?
2: To bardzo trudno odpowiedzieć jednoznacznie. Oczywiście ja koordynuję, moje koleżanki, koledzy koordynują przede wszystkim działania w ramach naszego stowarzyszenia, w ramach Polskiego Związku Emerytów i Rencistów. Powstają również płaszczyzny, takie jak chociażby Rada do Spraw Polityki Senioralnej przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przy pani minister do spraw polityki senioralnej, no, która z założenia ma być taką platformą dyskutowania, przedstawiania rozwiązań ważnych dla całej społeczności osób starszych. Natomiast chyba ciągle brakuje jakiegoś takiego jednego ośrodka koordynacji. Być może nie jest to w ogóle możliwe, zważywszy ogromną grupę osób starszych, ciągle rosnącą. Natomiast myślę, że ważne są również takie działania adresowane do konkretnych grup osób starszych. Mówimy o stałej edukacji, to co wybrzmiało bardzo w pana wypowiedzi w pierwszej części. Tylko tak, czy rzeczywiście z tą informacją, edukacją trafimy do wszystkich? Może trzeba też dostrzegać bardzo zróżnicowane potrzeby osób starszych, bo tak często mówimy te 10 milionów i widzimy jedną zbiorowość taką takich samych potrzebach i zainteresowaniach. Otóż nie. Jakie zupełnie inne są potrzeby, również w zakresie aktywności, edukacji 60, 65, 70-latka, a zupełnie inne potrzeby są osób starszych, no właśnie tych już z niepełnosprawnością, tych gdzieś zamkniętych w swoich mieszkaniach. Jak dotrzeć do tych wszystkich, to ciągle myślę, że jest otwarty temat. Na dzień dzisiejszy nie widzę takiej możliwości, takiej pełnej koordynacji działań, chociaż oczywiście przez fakt powstania po raz pierwszy chyba w naszym politycznym, że tak powiem, strukturze stanowiska ministra, w tej chwili pełnomocnika rządu do spraw polityki senioralnej, no wskazuje, że ta potrzeba koordynacji działań rzeczywiście jest dostrzegana i że są podejmowane działania, które mają do tego prowadzić.
1: No ale jak to idzie dalej, niżej, tak? To do tej grupy, która gdzieś jest tam na Pomorzu, gdzieś tam na Śląsku, na Mazowszu.
2: W jakiejś mierze poprzez właśnie Radę do spraw polityki senioralnej. Rada do spraw polityki senioralnej to są przedstawiciele, to jest około grupa. Znaczy w tej chwili zakończyła swoją kadencję poprzednia, nowa dopiero będzie powołana. Jest to grupa 30-40-osobowa osób reprezentujących różne środowiska senioralne, różne organizacje, stowarzyszenia, osoby aktywne, uniwersytety trzeciego wieku, ale również te mniej aktywne, potrzebujące innych działań. Więc myślę, że to jest taki przekaźnik, bo przecież to, co my, byłam członkiem tej rady poprzedniej kadencji, więc mówię z własnych doświadczeń, to, czego dowiedzieliśmy się, co usłyszeliśmy, co przedyskutowaliśmy na posiedzeniu rady, przenosiliśmy potem, ja i inni członkowie rady, do swoich organizacji. I tak docieraliśmy do tego Pomorskiego, czy gdzieś tam jeszcze indziej. Czy ten system działa już całkowicie transparentnie, czy rzeczywiście ta informacja dociera do każdego? No pewnie nie. Gdyby tak było, to niepotrzebne były takie poradniki jak ten, o którym mówiliśmy. Więc pewnie ta potrzeba docierania z informacją, z edukacją dostosowaną do potrzeb, do zainteresowań różnych grup osób starszych. Ja to bardzo podkreślam. Nie mamy jednego typowego seniora.
1: Ale
2: to jest bardzo ważne.
1: Jak pani o tym mówi, to mnie to zaczyna przerażać, bo łatwiej byłoby mi przygotować jakiś produkt, jakieś rozwiązanie do kilku grup określonych do kilku grup odbiorców, a tutaj, kiedy zaczynamy badać tę przestrzeń senioralną, to okazuje się, że to tak nie można w całości potraktować tego wieku. Nie można tak tylko kilka grup wydzielić. Nie można też popatrzeć na, nie wiem, na dekady, na rówieśników. Tylko jak zaczyna człowiek poznawać, zanurzać się głębiej w przestrzeń senioralną, to właśnie za tą przestrzenią stoi człowiek, osoba, którą trzeba traktować podmiotowo. I to ja nie wiem, czy jest jakiś na świecie system, który by sobie z tym poradził.
2: Pewnie idealnego systemu nie ma, a problem starzenia się społeczeństw nie jest problemem tylko polskim, bo on jest problemem europejskim, również w Stanach Zjednoczonych to zjawisko występuje. U nas sytuacja jest chyba dość szczególna, bo jest szczególnie szybki ten proces starzenia się społeczeństwa. I to nie tylko coraz więcej, coraz szybciej przybywa osób starszych. Mówię o osobach starszych zgodnie z ustawą, czyli 60 i więcej lat. Ale w tej grupie osób starszych najbardziej dynamicznie przybywa tych osób późnej, dojrzałej starości. 80, 90, 100 latkowie. No to jest po prostu efekt tego pierwszego wyżu powojennego. Osoby tego wyżu wchodzą właśnie w ten wiek. Z jednej strony żyjemy dłużej, co jest ogromnym osiągnięciem medycyny, zdrowszego stylu życia, no tego wszystkiego, z czym mamy do czynienia. Z drugiej strony ten wiek późnej starości, no jednak jest często obciążony niesprawnością, cierpieniem, potrzebą, jakimiś szczególnymi potrzebami. Czy jest jedna odpowiedź, jak dotrzeć do wszystkich? Pewnie takiej odpowiedzi nie ma, ale trzeba robić, myślę, że w dużej mierze tutaj organizacje senioralne, rady seniorów, całe to środowisko, ono właśnie jest tym pasem transmisyjnym, żeby te informacje z konferencji chociażby, o których mówię, ze spotkań rady, przenosić w dół, ale również sygnalizować te potrzeby, które my widzimy. Bo my widzimy te potrzeby właśnie gdzieś tam w niewielkiej gminie, gdzie żyją starsi ludzie, gdzie nie ma autobusu, gdzie nie ma komunikacji i my te z kolei problemy przekazujemy w górę. Myślę, że no, trudno wymyślić sobie inny system. Czy on zawsze jest sprawny, czy działa? Pewnie jeszcze trochę pracy przed nami.
1: Czyli skoro tych 80-latków przybywa, stąd wiele pomysłów, chociażby w Warszawie, na Mazowszu, czy w innych większych miastach, mieszkalnictwo senioralne, zmieniajmy nasze mieszkania, dostosowujmy, a w jeszcze innych przestrzeniach budujmy domy dziennego pobytu, otwierajmy, bo będą osoby, które będą potrzebowały tego.
2: Bardzo ciekawy temat. Niedawno któryś czasopism publikowało wyniki takich badań, czy młodzi ludzie, panie redaktorze, to pana dotyczy, czy przygotowują się jakoś do starości. Między innymi właśnie było pytanie, czy myślą o tym, żeby dostosować swoje mieszkanie, póki mają środki finansowe, póki są w stanie to zrobić. Nie. W większości odpowiedzi było takich, że nie myślą ani o emeryturze, jaka ona będzie, czy będzie wysoka, ani o takim dostosowaniu warunków życia. Czyli młodzi ludzie żyją w poczuciu, że będą młodzi wiecznie.
1: Tu i teraz się liczy.
2: Tu i teraz się liczy. Ja to nawet rozumiem, no, jakiś czas temu, ale przecież też była młoda. I często, kiedy już znajdujemy się w tym wieku, kiedy już potrzebujemy pewnego wsparcia, kiedy już to mieszkanie, w którym ileś tam lat żyliśmy, okazuje się niewygodne, wręcz niebezpieczne, wtedy już jest trudno podejmować jakieś takie duże inwestycje.
1: A może to też chodzi o to, że osoby starsze są bardziej przywiązane do miejsca, które towarzyszyło im przez całe życie i trudno jest im się rozstać z tym miejscem, jakby nie mogą go zobaczyć na nowo, a młodzi ludzie nie są przywiązani, nie przywiązują dużej wagi do tego, żeby mieć stały adres zameldowania, stałe miejsce i ja tutaj będę żył i tu się zestarzeję.
2: Pewnie tak. Pewnie to młode pokolenie po prostu już żyje w trochę innym świecie. Takim bardziej chyba wyjeżdżają do pracy, nie wiem, nawet na drugi kraniec świata, prawda, i pracują zdalnie. Więc na pewno jest to już inne podejście do starości. Może stąd wynika też brak jakiejś takiej dbałości, czy wyobraźni wręcz, jak to będzie za lat 10, 20, 30, kiedy się zestarzeje. Ale myślę, że temat mieszkalnictwa dla osób starszych jest bardzo ważny. W tej chwili mówi się i o osiedlach dla osób starszych i o różnych formach najmu senioralnego. To jest temat nawet chyba na osobną rozmowę, ale myślę, że ten problem jest już w tej chwili postrzegany.
1: W studiu Radia Warszawa dr Elżbieta Ostrowska, przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów i Rencistów. Za chwilę do Państwa wrócimy.

0: Jeszcze nie teraz.
1: Mariusz Dorot przed mikrofonem, razem z nami dr Elżbieta Ostrowska, przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów i Rencistów. I teraz tak sobie myślę o seniorach, o osobach, które ukończyły 60. rok życia, jeszcze w tym stereotypie, że to już czas wolny, już po pracy. Więc czas wolny, czas odpoczywania, czas spełnienia marzeń. I mówię to w kontekście, bo chciałbym panią zapytać o wakacje. Czy seniorzy przeżywają wakacje? Czy wakacje to jest tylko termin zarezerwowany dla dzieci, młodzieży i rodziców, a może babci i dziadków, którzy muszą zająć się wnukami?
2: Ja myślę, że młodzi ludzie uważają, że my seniorzy, emerytki, emeryci, no jesteśmy już na wakacjach przez cały rok. Mamy taki niekończący się urlop. Coś w tym jest oczywiście, chociaż to nieprawda, że osoby starsze przez cały rok nic nie robią, bo są zaangażowani w różne zajęcia i na rzecz rodziny, i na rzecz jakichś lokalnych społeczności. Ale prawdą też jest, że jak przychodzą te letnie miesiące, czerwiec, lipiec, sierpień, to jednak i my starsi, no mamy potrzebę wyjazdu, odpoczynku, takiego może trochę przerwania tej pewnej monotonii emeryckiego życia. I moja organizacja no, wychodzi naprzeciw tym potrzebom naszych członków. I te miesiące letnie to są miesiące bardzo licznych wyjazdów, wycieczek. I to są wycieczki przede wszystkim krajowe, ale również zagraniczne. Mamy biura podróży, z którymi współpracujemy od lat, dzięki czemu program jest dostosowany do zainteresowania, również do możliwości osób starszych. Ceny są no, możliwe do zaakceptowania przez moje koleżanki i kolegów. I powiem, że takich wycieczek w ubiegłym roku zorganizowaliśmy w całym sezonie, tym czerwiec-wrzesień, powiedzmy sobie, blisko 2000.
1: A czego szukają seniorzy podczas wyjazdów?
2: Myślę, że szukają dwóch rzeczy. Po pierwsze, miejsca, gdzie mogą trochę poprawić zdrowie, a więc termy, ośrodki, gdzie można skorzystać, nie wiem, z masażu, z kąpieli błotnych, no takich poprawiających stan zdrowia. I po drugie, szukają no, troszkę ucieczki od codzienności i możliwości nawiązania relacji społecznych. I to jest bardzo ważne. Na takich wyjazdach, oczywiście ludzie znają się często już z działalności w danym ogniwie związkowym, no, ale to jest co innego zawsze, a co innego, jak są ten tydzień czy dwa tygodnie razem.
1: Czyli niekoniecznie zwiedzać, ale żeby zjeść z kimś po śniadanie,
2: myślę, że to staramy się to połączyć. To znaczy ludzie starsi przecież nadal też są ciekawi świata, więc jeśli są w ciekawym miejscu, to oczywiście chętnie zwiedzają, tylko to musi być dostosowane również do ich no, fizycznych, powiedziałabym, możliwości. Przewodnik nie może przez parę godzin gonić, że tak powiem, turystów no tak. Po zabytkach. Ale ten drugi aspekt, czyli relacji, tego, że jest z kim porozmawiać, że nie jem samotnie obiadu czy śniadania, tylko jednak w grupie osób, to jest chyba równie ważne, co sam wyjazd. I to są wyjazdy, no potem wspominane przez długie tygodnie na kolejnych spotkaniach związkowych. Ja dostaję masę zdjęć z tych wycieczek. Przy czym mówię o wycieczkach, ale to może, oczywiście można jechać do Rzymu, do Paryża, ale można też do pobliskiego miasta, a nawet wyjść z kijkami na spacer do parku, byle wspólnie, byle to był element relacji i poczucia, że nie jest się samemu.
1: A jak to właśnie jest z tymi wakacjami, czy z latem, to faktycznie jest taki trudny okres dla seniora? Jeśli chodzi o cały rok?
2: Nie wiem, czy jest trudniejszy niż zwykle, tylko tak. Bywa, że w tym okresie bardziej niż na co dzień osoby starsze no, są angażowane do opieki nad dziećmi, bo kończy się szkoła, no nie każde dziecko wyjeżdża na dwa miesiące wakacji. Rodzice też nie zawsze przecież mogą brać tak długie urlopy, więc często wtedy pomoc babci, dziadka jest po prostu nieoceniona. Myślę, że dla obu stron, dla babci, dziadka też jest to chyba dość sympatyczne, bo w tej chwili czasami te relacje rodzinne no nie są już tak bliskie tak często, jak były kiedyś, więc myślę, że taki tydzień, dwa tygodnie z wnukiem, z wnuczką, to jest chyba taka korzyść dla obu stron. Natomiast sporo osób starszych, to zwłaszcza było 2-3 lata temu, po takim upalnym lecie, bało się trochę upałów i czuło, że miasto jest takie miasto, przestrzeń mało przyjazna dla osób starszych. Ja myślę, że tak naprawdę ona, upały jest mało przyjazna dla nas wszystkich.
1: Jak są kurtyny wodne.
2: To znaczy brakuje zieleni, brakuje miejsc spoczynku, takich właśnie gdzieś tam w cieniu. To dokucza wszystkim, ale no jednak szczególnie dokucza osobom starszym. I ja często słyszałam, że no w taki upał, to ja już mimo wszystko wolę przesiedzieć w mieszkaniu, niż wyjść na ulicę. No ale to nie znaczy, że tak naprawdę nie cieszymy się z lata, czekamy na te letnie dni. Cieszymy się, że będzie zielono, pięknie, wesoło. Myślę, że ta radość ze zmieniających się pół roku, radość z nadchodzącej wiosny i lata jest nam chyba wspólna bez względu na wiek.
1: Tak sobie jeszcze myślę, że właśnie taka, mówiliśmy tutaj o wsparciu, o tym przewodniku, który prowadzi nas przez różne formy wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, ich bliskich. I tak kojarzy mi się właśnie choroba, taki trudny czas właśnie z jesienią, z zimą. A wiosna, lato to tak mi się kojarzy z aktywnością, z jakością tego życia, żeby właśnie zadbać o ciało, o ducha.
2: Myślę, że mamy to wręcz zakodowane chyba gdzieś tam w naszym DNA, że to jest taka pora odradzania się. Ja wiem, że w przypadku osób starszych brzmi to może troszeczkę zabawnie, ale tak, ale to jednak jest moment, kiedy chce nam się wyjść z domu, spotkać się ze znajomymi, wyjść na spacer, czy robić to wszystko, co być może w szarugi jesienno-zimowe nie bardzo jesteśmy tym zainteresowani.
1: A seniorzy są tacy otwarci, odważni w poznawaniu nowych ludzi? Czy raczej wolą właśnie swoje grono, swoich rówieśników, grupę taką poznaną, tak jak pani obserwuje?
2: Myślę, że dobrze czują się w swoim gronie, bo no, łączą nas wspólne wspomnienia, których już z młodymi się nie wymieni. Więc to myślę, że to jest takie naturalne otoczenie. Ale z tego, co ja obserwuję, bardzo wiele osób starszych jest również otwartych na kontakty z młodszymi. Dla mnie samej kontakt z młodymi ludźmi jest czymś bardzo takim ożywczym, powiedziałabym, bo poprzez rozmowy z nimi staram się po prostu trochę spojrzeć inaczej na ten świat, w którym oni w tej chwili żyją, zrozumieć ten świat. Myślę, że tak naprawdę obu stronom, i starszym, i młodszym, chyba ten kontakt jest potrzebny, obyśmy tylko umieli go nawiązywać, nie kierować się wyłącznie stereotypami, że jak starszy, to nic nie rozumie, a jak młody, to szkoda z nim gadać.
1: A jak sobie pani o nich myśli, o tych osobach młodszych i o ich starości za 10, za 20, za 30 lat, to jak sobie pani wyobraża ich wakacje, jakie one będą?
2: Trudno mi sobie to wyobrazić. Znaczy, mam nadzieję, że mimo wszystko to nie będą wakacje spędzane przed smartfonem czy w sposób wirtualny, ale że również za tych 10, 20, 30 lat obecnym 20-latkom będzie chciało się wyjechać, poznać naprawdę inny kraj, innych ludzi, że ta potrzeba takiej bezpośredniej, nie zdalnie, nie poprzez świat wirtualny, ta potrzeba takiego kontaktu, że będzie, bo chyba my to mamy jako ludzie, gdzieś zakodowani taką potrzebę.
1: Taka tęsknota za naturą.
2: Tęsknota za naturą, tęsknota za nowymi doznaniami, to jest chyba niezależne od wieku.
1: No tak, i poprawia jakość w każdym wieku, jakość życia. To co, na koniec jeszcze raz zapraszamy, aby odnaleźć ten przewodnik.
2: Polecam, naprawdę warto się z tym zapoznać. Myślę, że każda osoba z niepełnosprawnością, również taka, która no być może zbliża się do takich problemów, naprawdę znajdzie tutaj wiele cennych wskazówek.
1: Można też komuś podpowiedzieć, może ktoś ma bliskiego, czy sąsiada, czy przyjaciela. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przewodnik nazywa się...
2: Wsparcie na każdym etapie życia. Podkreślam, wsparcie na każdym etapie życia, a więc zarówno dla osób z niepełnosprawnością, młodych, nawet dzieci, i dla osób starszych.
1: Dobrze, bardzo dziękuję. Życzę pani wspaniałych wakacji. Mam nadzieję właśnie, żeby był duży kontakt z naturą, żeby ta jakość naszego życia się poprawiła. Dużo czasu takiego w zieleni.
2: Już planuję taki wyjazd w ukochane miejsce, gdzie jeżdżę od lat z najbliższymi.
1: Oby to miejsce się nie zmieniło. A ma pani coś takiego?
2: Nie, nie może się zmienić. Nie?
1: Dobrze, to ja pani tego życzę. Ja też mam takie miejsce i czasami boję się tam pojechać, żeby się nie rozczarować. No tak, ale to w takim razie życzmy sobie właśnie tego pięknego czasu w tych cudownych naszych wyjątkowych miejscach.
2: Najpiękniejszych.
1: Najpiękniejszych. Państwu też również tego życzymy. Proszę sobie dobrze to planować i dobrego czasu. Bardzo dziękuję. Naszym gościem była dr Elżbieta Ostrowska, Polski Związek Emerytów i Rencistów. Bardzo dziękuję.
2: Ja również bardzo dziękuję i życzę wszystkim Państwu i starszym i młodszym pięknych wakacji.
1: Do usłyszenia i do zobaczenia.
0: Jeszcze nie teraz.
3: To była powtórka programu.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM. Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
1: Zakopane 5-7 czerwca 1997 roku, hołd górali podhalańskich i homilia wygłoszona do Ewangelii według świętego Jana. Podczas mszy świętej beatyfikacyjnej siostry Bernardyny Jabłońskiej i siostry Marii Karołowskiej pod Wielką Krokwią.
2: Będą patrzeć na tego, którego przewodli. Oto słowa, które usłyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii. Święty Jan tym proroczym cytatem kończy swój opis męki i śmierci Chrystusa na krzyżu. Wiemy z tego opisu, że Wielki Piątek przed świętem Paschy Żydzi prosili Piłata, aby wszystkim trzem ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciało. Tak też żołnierze uczynili w stosunku do obu złoczyńców ukrzyżowanych z Jezusem. Gdy zaś podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią otworzył mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Był to dowód śmierci. Żołnierze mogli zapewnić Piłata, że Jezus z Nazaretu zakończył życie.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z katechezy papieża Leona XIV na temat konstytucji Sacrosanctum Concilium, czyli o świętej liturgii, wygłoszonej podczas audiencji generalnej. Plac Świętego Piotra, Watykan, 20 maja 2026 roku. Drodzy bracia i siostry, rozpoczynamy dziś cykl katechez poświęconych pierwszemu dokumentowi promulgowanemu przez Sobór Watykański II, czyli Konstytucji o Liturgii Świętej Sacrosanctum Concilium. Opracowując tę konstytucję, ojcowie soborowi chcieli nie tylko podjąć reformę obrzędów, ale także doprowadzić Kościół do kontemplacji i pogłębienia tej żywej więzi, która go tworzy i jednoczy – Misterium Chrystusa. Liturgia bowiem porusza samo serce tego misterium, jest zarówno przestrzenią, czasem, jak i kontekstem, w którym Kościół otrzymuje od Chrystusa swoje życie. W liturgii bowiem dokonuje się dzieło naszego odkupienia, które czyni z nas wybrane plemię, królewskie kapłaństwo, naród święty, lud, który Bóg nabył sobie na własność. Jak ukazała potrójna odnowa, biblijna, patrystyczna i liturgiczna, która dokonała się w Kościele w ciągu XX wieku, misterium, o którym mowa, nie oznacza jakiejś mrocznej rzeczywistości, lecz zbawczy zamysł Boga, ukryty od wieczności i objawiony w Chrystusie, zgodnie ze słowami świętego Pawła. Oto zatem misterium chrześcijańskie, wydarzenie paschalne, to znaczy męka, śmierć, zmartwychwstanie i uwielbienie Chrystusa, które właśnie w liturgii zostaje nam uobecnione sakramentalnie, także ilekroć uczestniczymy w zgromadzeniu zebranym w Jego imię, zostajemy zanurzeni w tym misterium.

0: Radio Warszawa, 106,2 FM.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 23 maja 2026 roku. Zjazd rodzinnych kół różańcowych w parafii świętej Faustyny na Brudnie.
3: Tyś wielką chlubą Kościoła Świętego. Taki był refren. Ale w innych uroczystościach śpiewamy też Tyś wielką chlubą narodu polskiego. To jakby dwa różne odniesienia. Rozumiemy, co to znaczy. To są słowa, które my kierujemy do Matki Bożej. I dobrze. Ale teraz weźmy to i spróbujmy rozważyć nie w tej proporcji wielkiego majestatu, kiedy stajemy przed Matką Bożą, ale w zwykłych relacjach, o których już wspomniałem, Matka Ziemska i dzieci. Dzieci mówią: Tyś wielką radością nasza. A matka, co by chciała najchętniej odpowiedzieć? Oczywiście przynosi to jej chwałę, ale to nie jest to jeszcze. Matka chciałaby powiedzieć: prawdziwie byłabym uradowana i usatysfakcjonowana, gdybym mogła o was powiedzieć. Wy jesteście wielkim skarbem mojego serca. Wy jesteście wielkim skarbem tego narodu. Wy jesteście wielkim skarbem tego Kościoła.
1: Dobre słowo pasterzy.